I nie mów mi, że tracę młodość, bo ty też nic nie przeżyjesz. Wracam do Londynu, miałem co ukrywać. Wracam do Londynu, miałem co ukrywać tam. Ukrywać tam, yeah.

strażą nasz.

bąk skosztował. Kto naprzód wojsko szykował i wynalazł swoją głową strzelbę srogą piorunową. Jakie ludzkie głupie sprawy szukać śmierci przez bój krwawy. Ona i tak, człowieczy, upadł ma na swojej pieczy.

Nie czuję się dziś dobrze, wodociągi zryły asfalt, to już kurwa 3 miesiące.

Nie czuję się dziś dobrze. Ten dzień jest paskudny jak twój ryj, twój boyfriend. Miałem pisać rzeczy wielkie, ale Aiko zrobi beat, no to lecę. Enter. Se kupię ciuchy w second handzie, bo każdy hajs co mam to oddaję na BM-kę. Stuknąłbym w kogoś na rondzie, to miasto jest nie Thatcher, choć jest pierdolonym korkiem. Mam Nil na czole, serio, żyłe jak Nil na czole.

0: Łapię te chwile, te nieulotne, które przegapiłeś. Coś im umknęło, nam już nie musi. To dobry powód, by nas nie lubić.
1: To dobry powód, by nas nie lubić.
2: To dobry powód, by nas nie lubić.
3: To nas nie lubić.
0: Lubię takie wolne momenty, wolne bity i kwasy. Nie lubię siedzieć na chacie, jak jest okazja, uciekamy na wczasy. Lubię takie spojrzenia ludzi, jak puszczamy im nowe, bo idzie nowe. Na to od zawsze miałem ochotę. Lubię takie stany, że nie wiem, boisz się o tym słuchać. Piszę od ręki,

Na żylastym uchu słonia wrzeszczy mrówczyna, która wierzy, że w ten sposób miłość swą wyzna. Niewzruszonym mrówczym wrzaskiem delektuje się swym laskiem pospolity słoń. Nic nie trafia doń, mrówka tonie w łzach, jakby słońce bóle kroił. Choć promieniami swymi słońce bóle koić się stara, osuszając złe smrówcze spojrzenie, które ze spor w nieznane, w mig pokochane. Cóż takiego w sercu mrówki stać się musiało, że była w stanie przeniknąć przez słońskie ciało, by dostrzec wnętrze olbrzyma. Musiała błądzić oczyma po tłustym ciele przez wcieleń wiele. Miłość nie zna granic, miłość kocha przeszkody, łamigłówki i nierozszyfrowane kody. A ody do samej siebie śpiewać wszystkim w potrzebie gotowa jest wciąż, śpiewał żonie mąż.

Znając słowa owej piosenki, mrówczyna nuci ją i nuci, wierząc, że słonia nią ocuci, że odzyska w końcu słońcuk w trąbie i wyśpiewa w słońcu pieśń miłości swej. Wtedy wietrze wieje, niech się niesie po świecie wieść o młodej parze, o uczuciu różnych wcieleń, o szczęścia darzy, o szczęść drzewa na swej drodze, wichrze w lesie chwyć za wodze, pośród gałęzi miłość się gnieździ. Ponoć raj słonia i mrówki rozkwitał w maju. On był dębem, ona brzozą na jednym z kraju. Może byli i nie byli, może trwają w danej chwili od prapokoleń. Jeno

śpiewającą kością. Jestem śpiewająca kością.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Dziś zabawa. Gospodarze obiecują dobry nastrój, muzykę prima i obecność dziewczyn większą niż zazwyczaj. Niektórzy wolą najpierw coś zażyć, poczekać aż zacznie działać i dopiero wtedy.
2: Karty, wódka, plugawe dowcipy i nowuzelskie wybryki, to się nazywa tam gdzie...

0: postawiłem piwo, później po budce, pół literka, to literka. Okradli mnie wtedy, nic później nie pamiętam, niech pan ich rozpozna.
1: Akademickie Radio Campus.

smutku ciche, smutku gwiazdek maleńkich. Nazywałem, szukałem, brałem ciebie do ręki. Jak to się ciało twarde, tak w piasek albo glinę zamieniłem.

Jak to się, kiedy dotknę kwiat, przeobraża w ciemność, a poszum drzew w głuchotę, a chmury w grzmot nade mną. Jak to ja, nieobaczny, mijam sam sobie błahy i rzeźbię, zanim zacznę marmur, wypełniam strachem. Jak to ja, nasłuchuję błyskawic w niebie trwogi. Jakże to ja nazywam każde czynienie Bogiem? Odtąd strzęp oderwany od drzewa wielkich pokut, sam swym oczom nieznany, obcy swojemu boku. Oto słyszę, jak w popiół przemieniam się i kruszę, i coraz mniejszy ciałem wierzę we własną duszę.

facebook.com/radiocampus

0: 97,1 FM.
1: Gdy pytają, czym się zajmujesz, nieważne co robisz, ani dlaczego. Sens pracy, chyba żartujesz, liczy się tylko to, ile masz z tego. Więc jeśli robisz, co kochasz, lecz nie da się tego tak łatwo wycenić, myślą o tobie, idiota, co nie umie stąpać.

Game on Sex. Słuchaj, Kia Zoka, bitch. Każą nam widzieć tylko jedno jak cyklop, bo każdy z nich widzi tylko jedno jak cyklop. Patrzymy szerzej, bo dla nas liczy się hip-hop. Nie mamy wiele, ciągle stać nas na wszystko. Każą nam widzieć tylko jedno jak cyklop, bo każdy z nich widzi tylko jedno jak cyklop. Nie widzą nas, dla nich jesteśmy niczym spoko. Kim wokół, kim wokół. Wycenicie tylko to, co

jedno jak cyklop, bo każdy z nich widzi tylko jedno jak cyklop. Patrzymy szerzej, bo dla nas liczy się hip-hop. Nie mamy wiele, ciągle stać nas na wszystko. Każą nam widzieć tylko jedno jak cyklop, bo każdy z nich widzi tylko jedno jak cyklop. Nie widzą nas, dla nich jesteśmy niczym spoko. Kim w oko, kim w oko? Jestem nikim.

Zbyt wysoki próg tu przed nosem zamyka im drzwi wszystkich. Każdy chce mieć to coś, ale to coś jest tylko marną, przygodną charyzmą, którą się można zachłysnąć, ale nie napić. Jak nie włożysz w to pracy, chyba że chcesz mnie rozbawić i zniknąć, mieć swoje 5 sekund chwały jak TikTok. Spieszcie kochać awatary, bo pisz stąd nie odejdzie tak szybko.

Śmierć, rycerz, smok, święty Piotr, chyba coś trzyma, jakieś klucze, nie wiem, umiem tylko

Śmierć. Rycerz. Smok. Święty. Piotr. Coś trzyma. Jakieś klucze. Nie wiem. Umiem tylko odczytać godzinę. Zawiązać.

jednym wersie znajdziesz siebie. To się staram i wyrzucam wszystko z siebie, narażając się na śmieszność. Ale masz to ode mnie, żebyś mógł spokojnie przebrnąć. I masz mnie w oczach ludzi, którzy czują to jak ja czy ty. Teraz

Zero. Zero. Zero.

0: Ej, Kacper, oni chcą skasować bilet.
1: Kupić kanapę, kupić kabriolet, chciałbym na Sardynii domek. Czy mi wystarczy do końca roku? Ej, czat, jak zmienić kategorię na D, bo się trochę boję czasem.

0: We szklance, w dymie?
1: W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pokój. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie. A tak.

kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być

0: Halo, doktorze? Potrzebujemy pana na CITO.
1: Doktorze, cześć!

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamoliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklan. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, a? Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych weź na cały ten nostalgiczny stryszek. Ryjaszku, przyjdzie taki dzień, no ale jeszcze nie przyszedł. Jeszcze jest czas, jeszcze jest sporo dusz. Dlatego co tam kołaczy ci w sercu, paru prawdziwych wersów bez retuszu. Jeszcze jest mocny napór, jeszcze jest tlen, kilka mniej sentymentalnych traków. Znaczy, mniej niż ten.

Uzanim nylon koper, dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim nylon koper, dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś

Gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Słuchajcie, jeszcze raz. Jeszcze raz musimy, bo...
1: Nas nie było w studiu.
0: No. No dobra.
1: No ale komputer, co ty robisz?
0: Ajej,
1: nie to włożyłeś.
0: To nie ten.
1: Jezu,
0: dobra, przepraszam. Aj.
1: Który dzisiaj? 13? Nie, no to nie, co ty, no. Krzysiula, robi?
0: Nie, no ja mówiłem, że może nie wychodzić.
1: To stąd to drżący paluch.
0: Nie, ja w ogóle nie dotykałem tego. Dobrze, uwaga.
1: Jesteś pewien?
0: Tak,

0: Nie wiem, zacząłeś piszczeć słodko w pewnym momencie. Myślę, no ty... co to za słodziutka mała myszka tutaj siedzi na fotelu.
1: Coś mi się stało, ty zacząłeś się śmiać.
0: Bo ja nie dałem rady się.
1: Ja też zacząłem się śmiać.
0: Ty się zmieniłeś w małą myszkę.
1: Dajcie mi serka. No dobrze, zaczekajmy, proszę państwa, i zobaczmy, jak dziś, no nie, no...
2: To klasycznie my tyle, no.
1: No to jest taki standard, ale ja myślałem, że było dłużej. 42 sekundy dzisiaj. Pytanie, czy stoperek skończył liczyć, jak zaczęliśmy się śmiać? Czy dociągnął, bo my jeszcze śmialiśmy się, ale krzyczeliśmy. Więc, no tutaj pytanie, zaraz zobaczymy.
0: Poproszę o analizę VAR.
1: Witamy państwa bardzo serdecznie. Dociągnął stoperek. No to nic. To 42 to taki standard.
2: Standardowo, tak.
1: To znowu my. Dziś jest piątek, 2 lipca.
0: Trzeci.
1: Ty, no 3 lipca, piątek, a tu znowu czwartek jest, no.
0: Komputerowcy radiowi. Trzeba zegarek nakręcić. Tak. Bo się kukuła zaspała.
1: Pozostaniemy do państwa dyspozycji do...
0: A może ty jesteś w innej strefie czasowej, bo u mnie jest normalnie
1: no
0: z tej strony...
1: No właśnie, na twoim komputerze jest okej.
0: Z tej strony jest trzeci, a z twojej strony
1: a
0: jest drugi.
1: A na moim jest inaczej, no.
0: To zrobię tak, ja sprawdzę wyniki losowania jakiejś gier, gdzie było dużo do wygrania i siadam przy twoim komputerze. Dzielimy się 50-50. Deal?
1: Może
0: no to lecimy z tym. Krzysztof Żeniawski.
1: I Maciek Adamczyk.

0: Ale jedno jest pewne. Jest to najbardziej dynamiczne powitanie w polskiej rozgłośni radiowej. A nie wiem nawet, czy nie światowej. Ale tego nie sprawdzałem. Ale na pewno
1: polską,
0: w polskiej.
1: Polską sprawdziłeś.
0: Słuchaj,
1: każdej
0: tak.
1: Każdej porannej audycji wysłuchałem.
0: Inaczej. Co nie słyszałem, to się domyśliłem.
1: Ja wczoraj jeździłem samochodem psów moich rodziców, jak dziwnie to by zabrzmiało. I okazało się, że tam jest takie radio, w którym można też słuchać rozgłośni takich przez internet, tych DAB+.
0: Tak.
1: Chłopie, jak se skakałem, czego ja tam nie słuchałem, jakieś stare radio z Mławy, jakieś takie w ogóle, w szoku ile tego wszystkiego jest. I to chcesz fajnie. Mi powiedzieć, że tam nikt nie robi bardziej...
0: Nie, myślę, że nie. Jestem na 99% przekonany, że w Radiu Mława nie ma takiego dynamicznego powitania.
1: 886971971. Czy ktoś z Państwa
0: tak,
1: wie?
0: Tak, to do redaktora, jak ty się tam pracuje w Radiu Mława, to proszę napisać. Bo podejrzewam, że no Państwo nie wiecie też. Ale ja się domyślam.
1: Może możemy wprowadzić jakieś kursy.
0: Słuchajcie, kurs jest bardzo kurs, krótki
1: nie,
0: kurs.
1: Kurs jest dla kursy dynamicznych otwarć.
0: Pierwszego, na pewno dynamicznego pierwszego otwarcia.
1: To też się kojarzy, stary, mi trochę z jakimś takim, z jakąś taką pozycją jakiejś takiej jogi, czy coś tam. Dynamiczne otwarcie, że trzymasz tu ręce i tak wypychasz tak nogi. Tak,
0: klatę.
1: Nie klatę, bo jesteś tak oparty.
0: Aha.
1: Ta bardziej...
0: To nogi, uda.
1: Tę część.
0: Dolną część ciała. Wypychasz, biodra.
1: Wypychasz.
0: No tak, proszę Państwa. Nic nie mamy. Tutaj pyta ktoś, co mamy do Mławy. Nie mamy nic do Mławy. Proszę.
1: Chcemy zapytać, czy są tam dynamiczne wejścia.
0: Dobre radio, ale was wolę słuchać.
1: Bo nie mają dynamicznych wejść.
0: Nie ma tego pierwszego, no bo później, wiecie, być może tam jest więcej merytoryki, więcej mówienia prawdy, no ale my mamy pierwsze dynamiczne wejście.
1: Ale w dzisiejszych czasach prawda nikogo nie interesuje, bo jest na wyciągnięcie ręki, a ludzie i tak wolą wierzyć w różne głupoty.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.
2: Tu Radio Campus w 7:30 i Damian Broszko.
1: Akademickie Radio Campus.
3: Zbigniew Ziobro nie obawia się ekstradycji, mówi w Polsat News. Wniosek o ekstradycję musi ocenić amerykański sąd. Z kolei rządzący mówią o ucieczce posła PiSu. Dodatkowo Zbigniew Ziobro utracił status uchodźcy nadany przez Węgry. 5 samolotów, 2 śmigłowce gaśnicze i setki strażaków walczy z pożarem na południu Francji. Płonie ponad 900 hektarów pól i lasów. Na koniec 21 dzień piłkarskich mistrzostw świata.
1: Wiadomości.
3: Po uprawomocnieniu zastosowania tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry, prokuratura może składać wniosek o ekstradycję. Ten rozpatrzy amerykański sąd, gdzie znajduje się były minister sprawiedliwości. Pytany przez Polsat News Zbigniew Ziobro odpowiada, czy obawia się o ekstradycję.
4: Ekstradycja ma ten plus, że tutaj Żurek ani Tusk nie będą mogli manipulować sądem.
3: Zdaniem posła PiSu to ewidentne ściganie. Innego zdania są rządzący, którzy twierdzą, że niewinni nie muszą opuszczać kraju.
5: Dobrowolnie zapewne do Polski nie wróci tak długo, jak nie będzie miał prokuratury i całego ministerstwa pod własnym butem.
3: Mówił Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Dodatkowo szef MSZ-u Radosław Sikorski przekazał, że Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski i Patrycja Kotecka-Ziobro utracili status uchodźcy nadany im przez Węgry. Unieważnienie zostały także ich dokumenty podróżne, na przykład genewski dokument podróżny, na podstawie którego Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że zwróci się do instytucji Stanów Zjednoczonych w tej sprawie. Ponad 900 hektarów pól i lasów na południu Francji w ogniu. 5 samolotów, 2 śmigłowce gaśnicze i setki strażaków walczy z pożarem, który ze względu na warunki klimatyczne i silny wiatr osiągający prędkość 70 km na godzinę wciąż postępuje. Premier Francji zwołał spotkanie kryzysowe rządu związane z tą sytuacją. Partia ekologów złożyła w związku z kataklizmem wotum nieufności wobec rządu. Trwa 21 dzień piłkarskich mistrzostw świata, a za nami już zdecydowana większość meczów etapu 1/16 finału. Więcej o tym Michał Bogut.
6: Wczoraj o godzinie 21 Hiszpania pokonała bezproblemowo Austrię 3-0 i było jej to pierwsze zwycięstwo w fazie pucharowej mundialu od wygranego finału w 2010 roku. Już w nocy, bo o 1:00 Portugalia zdołała wygrać z Chorwacją 2-1 po bramce w 4 minucie doliczonego czasu gry. W tym meczu nie brakowało kontrowersji, ponieważ w 10 minucie dodatkowego czasu gry sędzia anulował gola dającego remis Chorwatom. Ostatni mecz zakończył się pół godziny temu, a w nim Szwajcaria pokonała Algierię 2-0.
3: A zapowiedź meczów dzisiejszej nocy już o 8:00.
1: Korki.
7: Nic takiego tam się nie dzieje. Są wakacje. Korków. No nie ma. No co prawda ten deszczyk lekki kapiący troszeczkę wytrąca z równowagi co mniej pewnych kierowców. Ale... I no nie ma ich aż tak dużo. S8 na południu o ciupinkę. S8 na północy o ciupinkę. I tyle, no doturlacie się tam, gdzie musicie, niestety.
1: Pogoda.
8: No, proszę państwa, dzisiaj chyba pierwszy dzień od ile tygodnia bez upałów takich.
7: Ten mocnych. Jeden dzień deszczu, co był, udało mi się złapać prawie 1500 litrów deszczówki. Uzupełniłem sobie już.
8: Ile?
7: 1500.
8: Naprawdę?
7: Tak, i mam już jednego całego Mausera. I te, co pod rynnami stoją, są w ogóle już puściutkie i chciałem tutaj serdecznie podziękować. Pamiętasz, co kiedyś słuchacz nam wysyłał swój taki wymyślny z sitka takiego, taki filtr do wychwytywania. Ja, stary, mam dokładnie takie z dwóch sitek. Wspaniale się spisują, bo bierzesz jak szef kuchni się czujesz, bierzesz te liście, pa, pa, pa, pa, pa i lecimy dalej, tabaka jest.
8: Proszę Państwa, no jak ktoś łapie deszczówkę, to może, no dzisiaj na pewno mógł łapać deszczówkę. W ogóle ciekawa sytuacja, bo znowu mieliśmy coś podobnego jak w zeszłym tygodniu, że jechałem samochodem i nagle w jednym momencie przestało padać. Ulewa była, na serio, także wycieraczki mi latały bez przerwy i nagle się ucięło, bo wyjechałem z tej strefy deszczu. No ciekawe
7: zjawisko. Moim zdaniem to twój anioł stróż rozpostarł nad tobą parasol.

0: Jest update od Larego, napisał Lary. Co ciekawe...
1: Co nosi okulary?
0: Właśnie nie, bo Lary jest tutaj w
1: ale
0: naszej...
1: Ale Lary Valid, nie?
0: Lary 7.
1: Grałem.
0: W naszym...
1: Na statku takim
0: tak,
1: to było
0: tak.
1: Chyba. Czy
0: statek
1: 6?
0: Miłości to w ogóle się nazywało.
1: Możliwe.
0: Co ja chciałem powiedzieć?
1: Stary, ta gra by nie przeszła dzisiaj. W ogóle nie. Jakaś CEO z różowo-zielonymi włosami, stary, by jeszcze zwolniła chłopa, co by to wymyślił.
0: Co by ze scenariuszem przyszedł, nie? Ale mam
1: jakie
0: pomysł.
1: Są twoje zaimki? Ono jemu wymyślił stąd.
0: Napisał tak. Laurencjusz Lary. Tak u nas w tym...
1: Bo my cały czas jesteśmy
0: przy czytaniu, jak się nazywa.
1: Nie potrzebujemy w ogóle od was nic. Jeżeli jesteście wpisani do książki tutaj radiowej, telefonicznej, to my już tam... No już zrobimy z tego wejście.
0: Ej, ja tutaj piszę Henio, że podkładał głos sztur? Na serio?
1: Gdzie?
0: No musimy to sprawdzić.
1: Ale gdzie?
0: No w tej grze Lary 7. Zaraz to sprawdzimy. Poczekaj, bo ważna informacja.
1: Ale od Larego?
0: Od Larego. Zmieniaj go tutaj, nie jest żaden Laurencjusz, tylko Lary 7 pisi. I od tej pory tak będzie.
1: Laurencjusz brzmi jak ktoś, kto ma astmę. A Lary? Lary 7?
0: Lary 7.
1: Klawy gość.
0: Klawy gość.
1: Od razu, chłopie, awansowałeś tutaj. O przynajmniej 7 pozycji.
0: O dokładnie o 7. Dobra, zaczekajcie, szanowni państwo. My musimy to sprawdzić. Czy rzeczywiście... Miłość na fali. Taki to był tytuł. I zobaczymy, czy tu rzeczywiście głos podkłada.
1: Dawaj, tutaj.
0: Szybko, zaraz zobaczymy. Tak, witam wszystkich. Nie, to nie chcemy takiego. Chcemy, żeby... Już grał ten chłop. Nie, on będzie tutaj pewnie komentował.
1: Pewnie
0: to bez
1: będzie.
0: Sensu. To ja nie chcę tak. Dobra, to trzeba inaczej znaleźć. Zaraz znajdziemy w ogóle. Dobra, to ja powiem, co Lary napisał, bo to jest ważna informacja dla osób, które poruszają się samochodami. Mega korek po wypadku na trasie w okolicy węzła Opacz.
1: Opopacz.
0: No, ale mamy nadzieję oczywiście, że no nic się tam nikomu nie stało. Ta, co ty, Henio, piszesz? Mówi, że Kasia figura też podkładała tam głos.
1: Nie wiadomo. Henio, nie czy wiadomo. Ty jeszcze nie poszedłeś spać?
0: No i dobra, no i teraz jest...
1: Sprawdzimy zaraz.
0: To jest do sprawdzenia.
1: Ale nie tu w ogóle, tylko trzeba tam wpisać i zapytać albo kolegi, albo wiesz...
0: No ale ty, no ja mogę szybko sobie zobaczyć tutaj i
1: no ale co
0: wiedział.
1: Zobaczysz?
2: Martwi mnie trochę stan mojego rachunku.
0: Ty,
2: czy możesz go dla mnie sprawdzić?
3: Tak, oczywiście. Poczekaj, zaraz wrócę.
1: Zabierz mu coś z tego. Zabierz mu coś tam.
0: To nie ja gram!
1: Nie? Zabierz mu, poszedł no, nie trać czasu.
4: Sobie, to nic nie da.
0: O! Tu w ogóle lektor jeszcze ci tłumaczył, że nie, tego nie możesz zrobić. Nie no, śmiesznie. Dobra, przejdźmy tutaj dalej, bo tutaj...
1: Co on zrobił? Zabrał?
2: I jesteś bibliotekarką na tym statku?
5: Tak, to prawda. Chcesz, żebym coś dla ciebie sprawdziła?
1: Nie dobra, przeszłoby, proszę państwa, nie ma szans, nie ma szans w ogóle.
0: No śmiesznie, a możliwe, że jeżeli tu rzeczywiście był pan Sztur, to w takim wypadku tutaj też musi być Katarzyna figura.
1: Stary, dlaczego? Dlaczego Lary 7 mówi jak osioł ze Szreka?
0: Dobrze, słuchaj, zaglądam do plecaka. I co my
1: słuchaj,
0: dzisiaj?
1: Ja czym zaczynam, uraczymy? Ja zaczynam. Uraczymy uszy? Się utworem z dedykacją
0: tak.
1: Dla wyjątkowej małej osóbki. Cześć Wandzia, ja mam na imię Maciek i twój tata nauczył mnie pływać i super dobrze pływam. Może nie super dobrze, ale w porównaniu do tego jak pływałem kiedyś, to super dobrze pływam i chciałbym, żebyś najbliższe kilka minut spędziła w otoczeniu dźwięków swojego ulubionego utworu.
0: No uwaga.
1: Już ten tutaj nakładam na winylek, także słuchajcie no. Co mogę powiedzieć?
3: Że się nie chce winylek odpalić,
0: jest,
3: to na pewno
0: jest,
3: mogę
0: nie,
3: powiedzieć.
0: No jest, jest,
3: leci?
0: Już, tak.
1: A, no dobra, tylko no to Wandziu, serdeczna, kochana, pozdrawiam ci serdecznie.
0: A, Larego wyłącz tylko.
1: Ty, Lary, weź mi tu na życzenia, nie wchodź. Tego to dzisiaj słuchają dwulatki, szanowni państwo. Idzie? Czemu nie idzie maszyna? A, bo tu
0: a,
1: trzeba,
0: teraz,
1: poczekaj.
0: Teraz, będzie.
1: Pyk,
0: teraz.
1: I tu jest tam, dmuchnij w kabel. Proszę bardzo.

0: Tak, no utwór, no ciekawy.
1: Może Zetki to stracone pokolenie, ale to następne już git.
0: Dobra, poczekajcie, bo tutaj...
1: Żarty, spokojnie, spokojnie.
0: Spokojnie, żarty. Staram się wysłać takiej pani, która do nas napisała. Chyba mi się udało, bo nie działał skrót klawiszowy, szanowni państwo. Nie wiem, czy w ogóle znaliście taki skrót klawiszowy, bo on jest bardzo użyteczny, jeśli używacie Windowsa. To jest bardzo użyteczny skrót klawiszowy, tylko nie wiem,

0: Wiedza i świat numer jeden.
1: Ty, ja w ogóle.
0: Zapraszamy za tydzień, gdzie poznamy Control Windows i Z. I w ten sposób jeszcze tylko 7 lat i poznamy już połowę skrótów klawiszowych.
1: A w ogóle nie wiem, czy widziałeś, bo teraz znowu widziałem na kilku źródłach już to. Po internecie krąży film, jak ten taki aktor Kaczorowski, tak? Z bardzo, bardzo taki stary program o grach komputerowych i pokazywał, jak się gra w Settlersów. Tą, wiesz, pierwsze wersje. Nie pamiętam, jaki to był, czy to była jedynka. Normalnie ten aktor mówił, o, tu tak fajnie, tu się tak przechodzi, tu buduje się, niebiescy, żółci. I opowiadał, jak na takim, wiesz, starym komputerze, jak sobie grał.
2: A jak się to nazywało?
1: Gra czy co? Nie pamiętam ten program. Nie, bo to był fragment jakiś, ale nie pamiętam tytułu. Ja nie wiem, czy to nie był ten program, co Rubik kiedyś prowadził, o grach komputerowych. Ale nie wiem. Nie mam pojęcia. No dobrze, proszę państwa.
2: Nieźle.
1: Aha, czekaj, bo tu mi ktoś podpowiada, zaraz zobaczę.
2: Jak się nazywa ten program?
1: Nie. Że jakiś inny jest skrót do tego, zaraz sprawdzę.
2: Może to, że Shift, tylko ktoś przez CH napisał. I tak z niemiecka, ja tak mówię, ja was is das.
1: Dobrze, słuchacz powiedział, zgadza się. Jest, mamy to, działa. Windows plus Shift plus S.
2: A to ty co wciskałeś?
1: A ja wciskałem...
2: Control.
1: A to trzeba było mały paluszek
2: przesunąć,
1: dać wyżej. Rozumiesz?
2: Mnie tak irytuje, stary, jak muszę coś u nas w studiu na tym, na Macu napisać. Ja całe życie na Windowsie. Ile razy było tak, że piszę, nagle pum, skasowane wszystko, zamknąłem okno, zmieniłem tapetę, bo skorzystałem z Windowsowego skrótu. Powinno być to jakoś, moim zdaniem, wszystko tak jak są ujednolicone teraz, mają być te wejściówki, ładowarki do telefonów, tak? Że wszystkie mają być USB-C. Moim zdaniem te klawiatury pomiędzy Maciem i Windowsem też trzeba ujednolicić. Pamiętasz, jak mieliśmy taką, to z tobą miałem? Czy z kimś? Chyba z tobą, nie z tobą, co listę rzeczy, które trzeba prawnie zmienić, na przykład taka sama głośność reklam jak programu, że nagle ci, wiesz, nie skacze. I to bym dopisał do tej listy.
1: Tak, oczywiście chodził Kazimierz Kaczor, ten aktor się nazywa, kojarzysz?
2: No oczywiście, on w wabanku się tak... Tak żegnał zawsze.
1: Tak. Tak, to ten.
2: Dobra, słuchajcie, dajcie mi jakieś inne fajne sexy skróty klawiszowe. 886-971-971. Taki, że se wcisnę i zrobię takie...
1: Fajny. Dobrze, słuchaj, zobacz, bo już czas na zegarze, a... Nie widzę, żeby ktoś zadedykował coś komuś.
2: To nie dedykujemy, lecimy bez dedykacji.
1: Bez dedykacji?
2: Bez dedykacji.
1: A może dedykację, bo ty dzisiaj wyjeżdżasz, prawda?
2: No, na robotę jadę, nie to, że tam wyjeżdżam.
1: Tak,
2: no.
1: Ale jesteś też dobrze przygotowany. Ale to jest dedykacja w takim razie dla ciebie, żeby ciebie aż tak nie sponiewierała pogoda podczas tej roboty.
2: Pogoda mnie nie sponiewiera. Ja się sam...

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy.
3: Brikoman,
2: zmieniamy ceny na dobre.
4: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy.
5: Reklama.
6: Na zegarach już 8:00, sport i Damian Broszko.
7: Sportowy kampus.
8: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. W swoim drugim meczu w tym wielkoszlemowym turnieju pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1 i 6-3. Z czego była najbardziej zadowolona Polka?
9: W sumie z wszystkiego. Przede wszystkim z tego, jak dostosowałam się do wiatru, bo właściwie co dwa gemy ta zmiana stron była wymagająca, żeby się przestawić, bo wiało bardzo mocno, zwłaszcza tutaj po prawej stronie od sędziny, więc w sumie to było taka najbardziej wymagająca część meczu, ale ogólnie grało mi się bardzo dobrze i czułam dobrze piłkę, miałam dobry timing, więc poradziłam sobie i z tymi szybkimi piłkami, które Karolina potrafi grać, i z tymi wolniejszymi.
8: Mówiła w rozmowie z Polsat Sport. Kolejną przeciwniczką Świątek będzie Filipinka Aleksandra Eala, sklasyfikowana na 29. pozycji na światowych listach. Ta w poprzedniej rundzie pokonała Australijkę Mai Joint w trzech setach 3-6, 6-2 i 6-0. Dzisiejszego wieczoru zostaną rozegrane ostatnie mecze 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Więcej o tym Michał Pogłód.
10: O 20:00 starcie Egiptu z ostatnim przedstawicielem strefy azjatyckiej, czyli Australią. O północy walka kontrastów. Obecni mistrzowie świata Argentyńczycy podejmą absolutnych debiutantów – Republikę Zielonego Przylądka. Natomiast przy wschodzie słońca będzie można raczyć się pojedynkiem Kolumbii z Ganą.
8: Mateusz Gamrot po raz kolejny doceniony przez Federację UFC. Polak dostał walkę wieczoru na zbliżającym się wydarzeniu, które będzie w sierpniu. Rywalem Polaka z bilansem 26 zwycięstw w 31 zawodowych walkach będzie Quillian Salkit. Australijczyk, który może się pochwalić dobrymi statystykami, bowiem w 13 dotychczasowych walkach pokonany z klatki wyszedł zaledwie raz. Pytany przez Polsat Sport Mateusz Gamrot o nastawienie przed walką nie krył zadowolenia. 5 rund i to z zawodnikiem w podobnym stylu, co Polak skomentował, że obaj zawodnicy będą chcieli atakować i kontrolować grapplingowe podejścia.
11: Dobry, fajny przeciwnik. Myślę, stylistycznie świetny dla mnie, bo on bardziej taki dążący do parteru. Oczywiście ma tam kilka nokautów w UFC, ale bardziej jakbym mógł go scharakteryzować, no to jest bardziej chyba parterowcem wywodzącym się z grapplingu. Przewiduje bardzo widowiskową walkę, więc z tego bardzo się cieszę. Też się cieszę, że jest taki właśnie napompowany, wyhypowany jako taki młody superstar, więc fajnie będzie zgasić go w zalążku.
8: Walkę polskiego zawodnika zaplanowano na 8 sierpnia w ramach gali UFC Vegas 120.

0: No, proszę Państwa, z uwagi na to, że tu Max Kargetta dzisiaj odsypia, no bo wiadomo, inna strefa czasowa, a dużo się teraz dzieje, bardzo dużo. Kałajego w ogóle do Toronto.
1: Do Toronto oddali. Tarantino.
0: Odsypia, bo on cały czas, wiesz, na telefonie i on teraz ma jeszcze noc, no to odsypia. To znaczy śpi po prostu. Ale ciekawostkę...
1: Coś się pogubiłem, nieważne.
0: Ciekawostkę ci jedną podam, bo jest nowa zasada, która będzie testowana. Już tam
1: nowa zasada?
0: Tak, słyszeliśmy.
1: Koszykówce?
0: No, różnych opcjach, że tam linia rzutu za 4 punkty miała być. Nie? I gdzieś tam testowali, ale... Nie wprowadzono tego finalnie, na razie jeszcze, może za jakiś czas wprowadzą. A teraz będzie nowa zasada, że nie będzie już rzutów wolnych za tam za jeden punkt, no nie jak rzuca rzut wolny,
1: no.
0: Tylko na przykład jak cię tam zawodnik sfaulował za linią rzutów 3, a ty rzucałeś, to wystarczy, że rzucisz z tej linii normalnych punktów.
1: Jeden punkt i masz 3.
0: I masz 3. W ten sposób, nie? Więc... Ten rzut będzie wart no tyle punktów, no ile wiadomo, tam będzie, wiesz, na przykład jakby za 2 no tak. Rzucał i fauluje, no to jeden raz rzuca i wtedy zdobywa te punkty. I będą testować to podczas Summer League, czyli już niedługo. I zobaczymy, czy się sprawdzi. Jak się sprawdzi, no to być może w przyszłym sezonie już zobaczymy takie rozwiązanie. Ale to taka... Na razie ciekawostka i w tej sferze to zostawiamy. Zobaczymy, jak się to rozwinie, bo były te linia za 4 punkty i na razie chyba zrezygnowano z tego pomysłu. Tak, to tyle, proszę Państwa. Za tydzień może się uda więcej powiedzieć, bo bardzo dużo się dzieje, ale to czekamy na Maxa, bo to jest jego działka. Słuchaj. To co? Słuchaliśmy tutaj na poza anteniu. Tylko nie wiem, czy to jest po prostu spakowałeś tego winyla, bo ci chodzi po głowie, lubisz sobie go posłuchać.
1: Którego?
0: No ten taki...
1: Na Maxa. Nie gadaj, lecimy. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Nie, no super, ja lubię sobie wrócić do takiej muzyczki. W ogóle byś Two Princess jeszcze zagrał, bo to jest bardzo fajne. Jakby
1: to zagrał?
0: Two Princess, taki, na winylku. Ty, słuchaj.
1: Słucham.
0: Afera była ostatnio, wielka afera.
1: Gdzie?
0: Afera w nowym hotelu wybudowanym w Pobierowie. Słyszałeś o aferze.
1: Bardzo mi się też podoba, jak fajnie przejęzyczyła ksywkę tego twórcy, mama Agnieszki Matan, pozdrawiam serdecznie, bo powiedziała nim kaznodzieja.
0: The Preacher!
1: Ja już chyba tak będę mówił. Kaznodzieja w Gołębieskim.
0: No właśnie, no to słuchaj, afera oczywiście, pojechali, prawda, i były tam rzeczy, które, no, klimatyzacja nie działała, głównie to było powodem tego, że stamtąd uciekli, tam woda, tam żółta, w ogóle w wannie i tak dalej, i słuchaj, dalszy ciąg tej afery. Hotel Gołębiewski wydał oficjalny zakaz wstępu dla kaznodziejula. Czym? W oczach oczywiście.
1: Ale podobno już jest cofnięty w ogóle.
0: Już jest cofnięty?
1: Czytałem dzisiaj rano, że już jest cofnięty.
0: No to stary, to jest informacja z 11 godzin temu, więc jak już jest cofnięty, to szybciutko.
1: Biorąc pod uwagę, że oni... otworzyli się ze 2 tygodnie temu, to już można się zwijać.
0: Dynamicznie, tak.
1: Zwijajcie.
0: Ale słuchaj, bo w ogóle ciekawa sprawa jeszcze po tym materiale, tam bardzo szerokim echem się odbiło to, ta opinia o tym hotelu. Bardzo dużo osób w ogóle tam jeździło, dodawało rolki. I to tutaj też jest takie ciekawe, że...
2: Ale
0: takie,
2: że co?
0: Że oj, wszystko jest super, zobaczcie, to nieprawda, wiesz. Bardzo dużo takich osób, nie jakichś dużych influencerów.
1: No wiadomo, bo nie? Na dużym trzeba zapłacić dużo.
0: Właśnie.
1: Ale
0: tak,
1: można wziąć, tak. Zatrudnić armię mikroinfluencerów.
0: Taki mam.
1: Słuchaj,
0: właśnie...
1: chciałbyś tutaj weekend powiedzieć, posiedzieć w piekarniczku, powiedzieć, że jest gitara?
0: Ale za darmo. Nie, nic nie sugerujemy, oczywiście trochę sobie
1: nie,
0: żartujemy.
1: No Ryju, no ale to żartujemy, nie żartujemy, no tak to wygląda.
0: Tak,
1: no.
0: Mi się wydaje, no taki jest mój odbiór.
1: Tak to
0: tego.
1: Wygląda, no tak, tak się
0: tak,
1: no. Buduje jakoś taki PR dosyć w jakiś taki prosty sposób, nie wiem.
0: No.
1: PR tak, nie wiem.
0: Ale wiesz, mi się wydaje,
1: ja
0: że...
1: Ja jestem z lat 90. Mnie to w ogóle, stary, ja to nie zwracam na takie rzeczy uwagi. Co mnie w ogóle, że mnie jakaś dziunia, czy jakiś tam kiepek w internecie powiedział, że coś jest spoko. No spoko, no to jest fajnie. No to powiedz to swoim znajomym, zadzwoń sobie do babci, kiedy ostatnio do niej dzwoniłeś, a znikaj w ogóle z mojego ekranu.
0: Ale nie mów, że nigdy nie skorzystałeś z jakiegoś polecenia.
1: Kurde.
0: Ja wiem, że ty jesteś trendseterem i na przykład do restauracji...
2: Ja jestem trendsweter.
0: Trendsweterem?
1: Nie wiem, stary, czy skorzystałem.
0: Ale zobacz, do restauracji...
1: Skorzystałem na przykład, jak ktoś powiedział, że jest to fajne, są te wrzosowiska pod Warszawą, tam jest... Znowu zapomniałem tej miejscowości.
0: No ale pamiętam, była mowa
1: tak,
0: o tym.
1: No to tam na przykład, ale to... Nie, że pójdź zjedz gdzieś coś. Mhm.
0: Ja
1: nie będziesz
0: mi się zdarzało,
1: co mam robić.
0: Ale na przykład ty sam jesteś trendsweterem i jak właśnie teraz w Gdyni miałeś, w okolicach Gdyni, taką restaurację, którą od lat zachwalałeś. Ja tam nigdy nie byłem.
1: Nigdy tam nie byłeś? Nigdy przez te wszystkie lata?
0: Nigdy tam nie byłem, no bo to jest nie po drodze. A kaznodzieja właśnie był i dał mu ala. No i teraz już tak łatwo się pewnie dostać tam nie będzie, ale już od lat mówiłeś.
1: Spokojnie, do Efeza też tam, w Efezie też był ten Lewandowski z Łatwogangiem, miały nie kolejki być. Nie ma kolejek, normalnie wchodzisz, rachu ciachu.
0: No to prawda, to prawda. Ej, to co, zagramy jeszcze jeden taki utwór, czy
1: jaki?
0: Nie?
1: Jaki?
0: No ja bym chciał ten. Ale wiesz, ja czy ja wiem, czy rzeczywiście... Tak.
1: To no to leciało to. Niedawno
0: no,
1: przecież.
0: Oczywiście, że leciało, no to, bo to jest fajne.
1: No dobra, no to se puść.
0: Ale poczekaj, ja muszę to dać od początku, bo ja lubię, jak te bębenki wchodzą.

0: No i co? No nie mówcie państwo, że takich utworów nie lubicie słuchać. No nie mówcie, bo nie wierzę.
1: A wiesz,
0: nie
1: czego,
0: wierzę.
1: Wiesz, czego ja będę dzisiaj słuchał, jak będę jechał samochodem?
0: No czego będziesz słuchał?
1: Będę słuchał

0: Dzień dobry, tu Radio Campus. Dziś mamy piątek, 3 lipca. Na zegarach powoli w 8:30, a serwis przygotował i przedstawi Damian Broszko.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Szybki news na początek. Płonie statek przy nabrzeżu szczecińskim w Gdańsku. Pożar wybuchł w ładowni statku przewożącego złom. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej, w tym 2 statki gaśnicze. Akcja trwa, a strażacy przyznają, że ogień nie został jeszcze opanowany. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Dzisiaj w Warszawie spotkają się wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz MSZ Ukrainy Andrii Sybicha. Tematami będą pogarszające się relacje między oboma państwami oraz sytuacja na froncie. To, jak obecnie wygląda agresja Rosji i broniąca się Ukraina. Napięcia zaczęły się między Polską a Ukrainą, zaczęły się od decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Decyzję krytykowali niemal wszyscy politycy w Polsce. Na bezprecedensowy ruch zdecydował się prezydent Karol Nawrocki, odbierając Zełenskiemu order Orła Białego. W odpowiedzi orderu zrzekli się byli prezydenci Ukrainy. Innych polskich odznaczeń państwowych zrzekli się także ministrowie ukraińscy. Radosław Sikorski w jednej z niemieckich gazet powiedział, że mimo różnic z Ukrainą domaga się on udziału Polski w przyszłych rozmowach pokojowych. Wenezuela od kilku dni zmaga się z rozległym trzęsieniem ziemi. Pierwsze wstrząsy nastąpiły 24 czerwca na północnym zachodzie kraju. Ich siła wynosiła blisko 7,5 w skali Richtera, a żywioł zbiera swoje żniwo. Program ONZ do spraw rozwoju szacuje, że skutki trzęsienia ziemi mogą wynieść blisko 7 miliardów dolarów, czyli 6,5% PKB całej Wenezueli.
1: Sportowy Campus.
2: Kierowcy Formuły 1 w nietypowy sposób rozpoczną niedzielny wyścig na torze Silverstone. Rywalizacja o zwycięstwo w Grand Prix z Wielkiej Brytanii rozpocznie się od okrążenia autami zbudowanymi z klocków Lego. To już nie pierwsza taka obecność tych zabawek na torze wyścigowym, ponieważ podobne wydarzenie miało miejsce także w Miami czy Las Vegas. Pojazdy przygotowane na weekendowe kółko zbudowane są z blisko 30 tysięcy sztuk klocków i mogą osiągnąć prędkość 25 km na godzinę.
1: Korki.
3: Co my tu mamy?
0: Trochę się dzieje, nie mów, że nie, ale też warto powiedzieć o tych zamkniętych ulicach.
3: Są zamknięte ulice.
0: No jest, zobacz, sporo tych ulic zamkniętych
3: jest. Sporo ulic jest zamkniętych.
0: Tu na przykład.
3: Tu, a tam na przykład.
0: I tu obok są
3: dwie zamknięte.
0: Tu są trzy.
3: Tu jest Crash. Tutaj. I tu jest zamknięte.
0: To już po drugiej stronie jesteśmy teraz.
3: Ale tylko jedna po mojej stronie zamknięta.
0: Faktycznie.
3: A u ciebie dużo więcej.
0: Faktycznie.
3: Może po prostu za szybko jeździsz po tych swoich ulicach.
0: Nie,
3: bo ja po swoich, zobacz, ja nie zjeżdżam tego asfaltu tak bardzo jak ty.
0: Chodzi o to, że po prostu, o tutaj zobacz, jest duży
3: ruch. O co chodzi?
0: O co chodzi, że jest też dużo, proszę państwa, remontów. I te remonty po prostu...
3: Te remonty!
0: Zakładają, w sensie... Na
3: Dobra, skończ!
0: Wszystko
3: nie,
0: w jednym
3: skończ.
0: Momencie!
1: Pogoda!
0: Dobra, to daj mi tylko powiedzieć...
3: Nie mogę.
0: Temperaturę.
3: Przepraszam, ale nie mogę.
0: Jaka
3: ale to
0: będzie?
3: Jest tylko temperatura. Jeden liczebnik możesz podać.
0: Dobra.
3: Bez żadnego opisu. I ale... ludzie muszą się domyślić, na co to jest temperatura.
0: Nie, no to będzie wiadomo.
3: Ale czy na dziś, czy na jutro, czy na weekend,
0: a,
3: czy na
0: nie,
3: kiedy?
0: No, umawiamy się, że ja powiem, że temperatura na dziś, tak? Ale muszę podać tylko jedną temperaturę.
3: Jedną cyfrę jakoś, jeden liczebnik, no jakoś tak coś tam musisz
0: 23.
3: powiedzieć.
0: 23.
1: Akademicki Radio Campus.

i w tańcu się nie bo karierę mam wielką jak z Colim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja

0: Nie. Już nie chciałem, nie skończyć.
1: W oceanie, słuchaj, bo nie skończyłem. W oceanie jest tak ciężko, jak prąd cię wciągnie, stary, to nawet chociaż byś potrafił i był doskonałym pływakiem, no nie ma opcji. Polecisz, na szczęście są bombeiros. Na tych deskach pływają strażacy, wiesz, te SUP, nie? Mm-hmm. I ratują ludzi, którzy, wiesz, wpadną, nie? No to naprawdę jest... Tak cię może sponiewierać, ale tak, że ty nie wiesz, gdzie jest...
0: Bardziej niż ja się sam, to mnie wiesz.
1: Nie, no to jest coś... No to jest naprawdę... Dużo osób tam zginęło. No dobrze. Proszę państwa, w dalszym ciągu są 3 grzejniki do kupienia.
0: Ale tego dużego już w ogóle z odbiorem własnym.
1: To tak. Także ty już rozumiesz.
0: Ja się tak spociłem. Nas było 4 chłopa.
1: Maciek bez koszulki.
0: Ja bez koszulki latałem. Dobrze, że to jest nowy budynek, tam jeszcze nikt nie mieszka.
1: No to prawda, to prawda. No, jeśli hardcore. Ktoś ten duży, to bo to ja, wiecie państwo, ja mówię grzejnik. Jeden to jest ściana grzewcza, może komuś się przyda. I 2 takie mniejsze.
0: To dobrze powiedziane, ściana grzewcza.
1: No bo to się tak chyba nazywa, czy tam ściana, no tak, grzewcza, coś takiego. 220 na 91 cm. Waga 164 kg. Zapraszam do kontaktu, jeśli ktoś by chciał. Oczywiście odbiór własny, ale plus jest taki, że nie trzeba znosić, bo my to już zrobiliśmy. Jedyne co trzeba, to po prostu wjechać do garażu, wyciągnąć sobie z komórki tam, prawda? To nie jest daleko, no to ile to może być? 10 metrów trzeba to przenieść. Na wózkach jak się przewiezie, to łatwiej. No i tyle z ogłoszeń. Co? Wiemy już, że dużo wody zebrałeś na działce.
0: Tak.
1: Ogórki posadzone, bo przekazałem ogórki. Cieszę się, że to w końcu ja mogłem coś przekazać, bo to się nie zdarza często, jeśli chodzi o te materiały ogrodnicze.
0: To prawda. Ja ci przywiozę...
1: A sałata już narosła?
0: Narosły sałaty. Już mam dosyć.
1: Będziesz jadł?
0: Nie, ty będziesz jadł.
1: No ja bym chętnie. Bo ja ci...
0: To ci w niedzielę przywiozę.
1: Dostałem... Ile to było? No z 5 kg sałaty.
0: Nie, no 5 to nie.
1: No, no ale była
0: no cała torba. Cała torba była.
1: Wielka torba papierowa z sałaty. Ja mówię, Jezus, kto to będzie jadł, nie? Ale się okazało, że zjadłem i jestem fanem sałaty, bo ja teraz więcej warzyw chciałem wprowadzić do mojej diety. I słuchajcie, to wam mówię. Sałata, słuchaj, pomidorek. Czy mały, czy będzie duży, nie ma znaczenia.
0: Kurde, ja mam, powiem ci, problem z tymi małymi. W sensie, spoko, ale na kanapce to jednak musi być pomidor duży, mam wrażenie. Mały to może być w sałatce, w jakimś takim, chapsi, a to weźmiesz jednego gryza z kanapki i one spadają.
1: Bo nie chodzi o kanapkę.
0: Ty nie lubisz kanapki?
1: Kanapki lubię. Tylko ja mówię o, jak bierzesz sobie sałatę, no, na talerz kładziesz, no, sałatę, bierzesz pomidorki, właśnie dlatego te małe mogą być okej, okay. Bierzesz, słuchaj, oliwę, ale dobrą oliwę, a dobrą oliwę nie jest łatwo trafić, nie znajdziecie dobrej oliwy
0: od
1: w markecie.
0: Od Lękiewicza trzeba brać.
1: Na przykład, albo ja mam też taki kontakt dobry, to wam mogę też na Privie podać. Oliwa dobra, słuchajcie, z tam Hiszpanii, z Włoch, z Grecji, gdzieś z tamtych rejonów. Taka, wiesz, posmak.
0: Dobra,
1: trawy.
0: Dawaj, co poza oliwą?
1: Ocet balsamiczny.
0: A czy to balsamico
1: i to
0: di Modena?
1: Też, to tutaj akurat...
0: Ja glazę lubię.
1: Tak, tak.
0: No taką, wiesz...
1: No.
0: Nie, to taką...
1: Nie, dokładnie. No to jest fajne, bo to się trzyma też, wiesz, na pomidorku, ale i na sałacie. Ale
0: co
1: to
0: dalej?
1: Nic, po prostu jeszcze szczypiorek i ten, i troszkę można ewentualnie soli. Stary, ja to mogę jeść i jeść. No naprawdę, proste, ale...
0: Krzysztof odkrywa warzywa. W wieku 40 lat, tak, prawie. Wow, warzywa? Bro, czemu nikt mi o tym nie powiedział wcześniej? Ja normalnie wcześniej kładłem sobie liść sałaty, na to rzucałem ziemniaki, troszkę skwarek, a to można...
1: Bardzo dobre. Nie, słuchajcie, ja kiedyś słyszałem teorię.
0: O właśnie, może tutaj Patrycjusz ma rację, że może powinieneś, stary, ty sobie jakieś mikrozioła powinieneś
1: nie
0: sobie
1: lubię,
0: jakieś takie
1: nie,
0: kiełki
1: to,
0: takie.
1: To dopiero za jakieś 20 lat może.
0: Dopiero.
1: Tak, nie. Nie, ja takie coś. I ja kiedyś była ta, usłyszałem w radiu taką teorię, że kanapka musi chrupać. Że to jest cecha kanapki. A ja nigdy nie jadłem chrupiących kanapek. Nigdy. Zawsze kanapka, no to były jakieś tam bułka, chlebek, masełko, prawda? I tam szynka, ser. No to
0: ja,
1: co
0: no,
1: tu chrupie?
0: No nie wiem.
1: Niski chrupie.
0: No nie wiem. No nie, no nie wiem. Czy bym się zgodził z tym, że w kanapce chleb musi chrupać.
1: Nie, bo... chleb nie.
0: A co musi chrupać?
1: Bo to może sobie jakiegoś stary chleb, suchar, ususzona bułka,
0: no nie, no,
1: bułka, to
0: ale
1: ci
0: chodzi
1: chrupie.
0: Mi o to, że taki stostowany, jakiś podpieczony.
1: Nie, to nie o to chodzi, bo właśnie to, co w kanapce jest, musi chrupać. Czyli tam dać rzodkiewkę, sałatę, wiesz, taka była teoria, słyszałem od tego gościa. Nie wiem, kto to powiedział, nie pamiętam, to było kilkanaście lat temu. Tylko się dzielę z tym. Ale zauważyłem, że rzeczywiście, jak sobie nazwalisz tej sałaty, no to jest inny w ogóle experience. Sprawdź to, masz tyle sałaty, musisz to sprawdzić. I jej rzeczywiście, ja lubię sobie właśnie tościk zrobić, nie? Ja wiem, białe pieczywo nie jest do końca takie super zdrowe. Na to sałata, rozumiesz? I potem już obojętnie co, jakaś tam szynka czy coś, nie? Czy serek. Ale to jest inne zupełnie doświadczenie kanapkowe, moim zdaniem.
0: Sandwich experience?
1: Sandwich experience, naprawdę.
0: Immersive sandwich experience.
1: Tak.
0: Moja ulubiona kanapka to jest biały chamski chleb. Ale chamski. Nie,
1: ale świeży.
0: Nie rzemieślniczy. Chamski
1: nie,
0: chleb.
1: Ale świeży?
0: Gęsty chleb jest tak, że człowieku, jakby ci olej z silnika wyciekał, to jedną kromką jesteś w stanie zebrać wszystko. Tam w ogóle nie ma żadnych przerw. Nie ma tam tych... Jest miąższ i skórka. I no. Fragment piekarza jest jeszcze na skórce. Masło, ale masło ładnie.
1: Masło grubo musi być, no.
0: Na to wjeżdża, może jechać sałatka. Na to wjeżdża ser żółty, na to wjeżdża pomidor i majonez.
1: Majonez, tak!
0: To jest tak zwana kanapka imieninowa moja.
1: To jest kanapka, czyli kanapka szefa.
0: Tak jest.
1: Nie, to jest to, majonez.
0: Majonez
1: też
0: musi być. Oj, na górze, bo on musi dobrze być. Wyglądać. Ja wiem, że zaraz ktoś powie, ale może zjechać, jak nie umieścisz kanapki z majonezem, to nie jest kanapki z majonezem, po prostu wróć do szkoły na lekcję z majonezingu i...
1: Robiło się w szkole, robiło się, słuchajcie.
0: Majonez?
1: Majonez akurat nie.
0: A majonez super prosto, w ogóle majonez powinniśmy w domu robić wszyscy.
1: Robiliśmy przecież majonez.
0: No robiliśmy.
1: Robiliśmy, na antenie robiliśmy, więc państwo też wiecie. Ale tak, majonez kanapka, tak, ale tutaj pisze ktoś, że kanapka z sałatą to jest kanapka premium. To prawda, no i ale rzeczywiście majonez to też, spróbujcie tego. Pamiętam, słuchaj, pierwsze wydanie
0: sagi kanapkowej.
1: Nie, Men's Health. Na serio?
0: A ty nie byłeś kiedyś na okładce?
1: Kiedyś nie, byłem, co? Ale już potem, wiesz.
0: Odwiesiłem sztangę na kołku.
1: Tak. Ja mam taki... Dobrze trzyma ten kołek, więc tą sztangę powiesiłem. Pierwsze wydanie Men's Health kupiłem i patrzę, a tam...
0: Kanapka szefa premium.
1: Tak, napisane jak z kanapkę, jaka dobra, żeby cię dobrze odżywiła. Tam była, że sałata majonez. Kanapka z sałatą i z majonezem. Na serio. Taki był ten, polecenie. Kiedyś spróbowałem i rzeczywiście pasowało, ale teraz wróciłem po latach do tego. I
0: pierwszego numeru Men's Health?
1: I szykuję się do kolejnej okładki po prostu, no.
0: Ale ty miałeś coś takiego, prawda? Ktoś na jakieś urodziny, czy na imieniny, coś takiego, jakiś żarcik ci zrobili?
1: Nie.
0: Coś takiego mi się kojarzy, że... To może jakiś inny mój kolega miał wklejoną japę na okładkę Men's Health?

0: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
2: Reklama.

0: Proszę Państwa, wyglądam za okno, patrzę, że prawnicy, adwokaci, radcy prawni dzisiaj odbierają dyplomy. Ubierają się w togi, zakładają czapki.
1: Wiesz, dlaczego zakładają czapki? Bo pod tymi czapkami mają rogi szatana. Żeby nikt nie widział.
0: Tak jest, pozdrawiamy wszystkich związanych z prawem.
1: A ja pozdrawiam związanych z lewem. PDW!
0: Ale chłodno, kochani, bardzo chłodno. Nawet można by powiedzieć, dzisiaj jest pogoda na bluzę. I nawet kapnęło coś, więc tak. Tutaj trzeba być przygotowanym. No ale wróćmy do tematu, bo nie dokończyliśmy, zajęliśmy się czymś innym. Co ciekawego się dzieje na działce? Co rośnie?
1: Wszystko git, jest dobrze, dobry przekaz leci. Będę bób zbierał w niedzielę.
0: Bób?
1: Tak, na jedną miskę bobu powinienem mieć.
0: Ale fajnie.
1: Bo miałem jakieś takie...
0: A to tego nie miałeś
1: nasiona
0: jeszcze.
1: Nasiona miałem w ogóle stary sprzed chyba 6 lat. Dostałem od świętej pamięci w ogóle przyjaciela mojej mamy, stary. Chłopa już dawno nie ma, a nasiona bobu dalej kiełkują. Więc bób, brokuły mam, kalarepkę, marchewkę w ogóle, koper mi wywalił piękny, dużo
0: tak.
1: Różnych fajnych ziół. Ogórki tak średnio mi poszły, ale ziemniaczki
0: ale
1: dobrze.
0: Ale to jeszcze spokojnie chyba.
1: Jeszcze będzie kolejny żółty, jeszcze będą. Muszę powoli zacząć myśleć o tym, co w miejsce pustych tych wrzucać. No. W miejsce, jak już nie wiem, wyciągnę te sałaty czy te brokuły, to
0: ale ciekawe, tam bób jak rośnie bób?
1: No tak, z dołu do góry.
0: Ale to nie jest duża roślinka, nie?
1: No ten mój ma tak koło metra.
0: To?
1: Ale też
0: nie widziałem
1: prowadzę
0: nigdy,
1: go,
0: wiesz.
1: Prowadzę go na przypalikach,
0: okay,
1: żeby
0: okay,
1: mi tam nie leżał na ziemi, bo tak to by leżał. W sensie, no tak rośnie za 20-30 cm i się wywala i ciągnie dalej.
0: Nie widziałem nigdy rosnącego bobu. Widziałem już tylko, wiesz, zapakowane folijki po kilogramie, czy tam po pół kilogramie.
1: Trochę jak fasola. Też to jest taka łodyga i od niej się odchodzą liście i strąki.
0: Okej, no to super, że w ogóle, bo to pierwszy raz chyba, nie?
1: Nie, już parę razy było.
0: Aha. To nie pamiętam. A już
1: pomidorki jakieś tam powoli się małe pojawiają.
0: Tak.
1: Kurde, to widzisz. Żeby to wszystko było takie jakbym chciał, to potrzebne jest albo fajna emerytura, albo globalna pandemia. Bo inaczej ja nie będę w stanie po prostu jakoś tak, wiesz, ogarnąć tego.
0: Nie, no wiadomo, jest
1: i tak jest dobrze. I tak jest dobrze.
0: No.
1: Jestem wdzięczny i za to, że mogę sobie pozwolić na to, że na przykład we czwartek od 13 do 16 pojechać se na wieś, podwiązać se pomidory i...
0: Hektolitry wody wylać, nie?
1: Wylać trochę wody i... Tak.
0: Tak, no teraz proszę Państwa będzie czas taki może, że mniej trzeba będzie lać tej wody. Mamy taką przynajmniej nadzieję.
1: No ale
0: nadzieję.
1: Pod tym musi być.
0: W szklarni
1: musi być.
0: To inna sprawa, no. A teraz na weekend jak to będzie, zostawiasz, nie?
1: Zostawiłem wszystko otwarte na oścież i tyle.
0: Właśnie, bo przecież dzisiaj to nie wiem, mówić to, nie mówić to, tego chyba można powiedzieć, bo też dużo ludzi chyba jedzie tam. Więc jakby ktoś, proszę Państwa, tam się na północ wybierał z okazji tam festiwalu, podobno Nick Cave, hit.
1: Stary, ja patrzyłem,
0: tegoroczny.
1: Bo o openerze mówimy, bo zaraz ruszam na openera i jeżeli ktoś z Państwa będzie, to zapraszam serdecznie koło godziny 20.
0: Do namiotu śmieszności.
1: Tak. Namiot Beki. To się Dom Kultury chyba nazywa. Biorąc pod uwagę, że ma padać, to wydaje mi się, że nasz namiot może być oblegany. A to nie tylko my będziemy, bo po naszym występie też jest Gender Blender, czyli różne dragowo-burleskowo-ekwilibrystyczne pokazy prowadzone przez wspaniałego Gąsia. Także tak, poczułem się na maksa staro, no bo sprawdzałem, kto będzie grał w trakcie tych dwóch dni, kiedy będę, czyli dziś i jutro. No i stary... The Cure kojarzyłem. The Cure kojarzyłem, stary, jak byłem mały, to już był stary zespół.
0: Tak.
1: Stary, jakaś typiara z głową konia na przykład.
0: Naprawdę?
1: No.
0: A jak się nazywa?
1: Chyba Horse Girl.
0: Można się domyśleć w sumie, no ale tak.
1: Nie, no i Teddy Swims będzie, ale to...
0: To jest, to chyba jest muzyka, którą się określa jakie współczesny country, nie? Co? Teddy Swims, nie? Współczesny country.
1: Ale jestem ciekaw, co ta co ta typiara z koniem, tak. Co ona tam sobą
0: reprezentuje, jaki gatunek muzyczny. No zobaczmy. Ja nie pierwszy raz w ogóle słyszę.
1: No zobacz.
0: Faktycznie.
1: Normalnie.
0: Ale ona ma maskę? Czy to jest coś?
1: Nie, to jest po prostu... Jej stara była na dziwnej imprezie. Dawaj, zobaczmy, co ona puszcza.

0: No, ta pani normalnie się przebiera za konia i śpiewa o koniach. Więc no, trzeba powiedzieć, że jest. Jaka jest?
1: Jakby jest stary, no, wierna swoim ideom.
0: Tak, tak, taka jest, no. No dobrze, i co? I jeszcze jedna pani, tak?
2: Jakaś taka gra też na przykład.
0: To
2: znasz,
0: daj, zobaczmy.
2: To w ogóle?
0: Nie, no pierwszy widzę wraz. Wiesz, ale to taka współczesna muzyka, wiesz, o co chodzi, nie?
2: Wiem, no tylko tak się zastanawiam, czy to w ogóle pasuje do radia, skoro to jest trochę popularne. No,
0: zobaczymy. Dawaj, zobaczmy.
2: Taka też będzie grała.
0: Zobaczmy.

0: Cofam. To kiedyś miałem na winylku jakiś, graliśmy. Nie wiem, czy nawet nie ten kawałek.
1: To mnie zaskoczyłeś.
0: Tak, ale to dopiero, wiesz, jak usłyszałem te pierwsze nutki, to dopiero, ale okej. Okay. No i w pewnych gronach bardzo znana artystka, tak można powiedzieć o
1: tak
0: niej.
1: Tak jest. Ale poza tym wspomnianą ten, to już mogę wyłączać tego winyla?
0: Tak, myślę,
1: fajnie,
0: że tak.
1: Poza tą koninką i tutaj tym, co mówiłem, będzie też grał, szanowni państwo, taki chłop Yusuke Yukimatsu.
0: A, będzie tam na openerze.
1: Będzie grał DJ okay. seta, więc ja już jestem przygotowany.
0: Jeden utwór znasz.
1: Jeden set znam.
0: Tak, a ciekawe,
1: ale
0: czy...
1: jest...
0: czy to poleci, ale to wiesz, bo to cały secik, a tutaj musimy znaleźć ten moment dobry, nie? Taki fajny, co kiedyś państwu też prezentowaliśmy, ten secik. To co, szukamy tutaj? To będzie na pewno tutaj.
1: Też mi się wydaje.
0: Na 100%.
1: Tylko, no, zobaczmy.
0: Tylko musisz troszeczkę dać dalej.
1: Dalej czy bliżej?
0: Gdzieś tutaj.
1: Dlaczego?
0: No mówię
1: ci. No niech dojdzie do tego.

0: No jest różnica do tej pani z uniwersum BoJack Horseman, jak tutaj ktoś napisał.
1: Ten set wyszedł jakiś rok temu i strasznie się nim zajarałem i puściłem fragment mojej żonie, bo tak było tak jakoś, że też właśnie pamiętam, wróciłem w zeszłym roku z Openera. Ten set wyszedł, zobaczyłem, że będzie impreza z tego z cyklu Boiler Room w Warszawie. Kupiłem dwa bilety, myślę, a pójdę z moją żoną i tak chciałem ją podejść i mówię, słuchaj, a co myślisz o takim fragmencie? I puściłem dokładnie ten kuliki taka ten.
0: Ta.
1: I ona posłuchała 15 sekund, zdjęła słuchawki i powiedziała, musiałoby mnie, żebym poszła na taką imprezę.
2: No to idę sam.
1: Kuliki taka ty!
0: No tak, no to dzisiaj tak będzie ten pan. No
1: ja fajnie. Dzisiaj będę to jak Beata Kozidrak. Dzisiaj będę, kiedy płynę.
0: Słuchaj, bo ja nie wiem, o co chodzi. Kolejna osoba pyta o ten utwór, który był tutaj grany. Czy to był ten utwór?
1: Wydaje
0: tak,
1: mi się,
0: to
1: tak.
0: Był ten, to
1: Flex Fab, Le Cycle.
0: Proszę sobie wpisać i
1: a
0: zapamiętać.
1: A Kubo z Wywrotki, szybko odpowiadam, jest Kongres Świadków Jehowa.
0: Tak, na 3 dni, proszę państwa, jest zamknięta chyba tutaj
1: Hołwa,
0: trasa.
1: Hołwa,
0: Hołw. Ej, właśnie, może coś tam zagramy tego Hołw starego. Więc nie przejedziecie, proszę państwa, tu przy Legii. I to przez 3 dni. Stąd być może o tej godzinie korki, bo może jeszcze nie wszyscy wiedzą. Ale tak, proszę omijać trasę łazienkowską tutaj na wysokości Legii.
1: Bo trasy jest, się nie da omijać, no nie zjeżdżać tam na dół.
0: No tej części tutaj, tak, bo jest zamknięta. Jest apel do państwa.
1: Tak, bo jest kongres na tym wyznawców Jay-Z.

0: O, to też fajne. No, ale dobrze, proszę państwa. Tutaj trzeba iść za ciosem, tak? Bo jest dobry jeszcze jeden utwór, który...
1: Kurde, na maksa dobry.
0: Tak, tak. No to od razu gramy. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Autopromocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, tu Radio Campus. Na zegarach powoli dochodzi w pół do dziesiątej. Dziś mamy piątek, 3 lipca, a serwis przygotował i przedstawi Damian Broszko.
3: Akademicki Radio Campus.
4: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki po spotkaniu z Elbrzymim Kolbim: wstrzymana rotacja wojsk USA do Polski zostanie dokończona. Nikt tego faktu nie kwestionuje. Wspomniał też o obronie jądrowej. Pies uratował psa. Czworonok nie pozostawił swojego kompana, który wpadł do wody. Dzięki temu zawiodął mieszkankę pobliskiej miejscowości. Koniec kariery Chrisa Froome'a. Czterokrotny zwycięzca Tour de France potwierdził spekulacje.
3: Wiadomości.
4: Szef BBN Bartosz Grodecki rozmawiał z podsekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych do spraw politycznych. Jak zaznaczał Grodecki, wstrzymana rotacja wojsk USA do Polski zostanie dokończona. Nikt tego faktu nie kwestionuje. Wspomniał także o otwartości Amerykanów na dołączenie Polski do programu Nuclear Sharing.
5: Stała baza jest na agendzie, jest duża wola do rozpoczęcia tego projektu. Ogromny wpływ oczywiście na taką decyzję mają bezpośrednie i bardzo dobre, wręcz doskonałe relacje prezydentów, czyli prezydenta Nawrockiego i prezydenta Trumpa. Mamy, muszę powiedzieć, dosyć unikalny klimat w tej chwili w Waszyngtonie, jeśli chodzi o Polskę. Znaczy zrozumienie naszej sytuacji, zrozumienie tego, w tym momencie jesteśmy, jaką rolę odgrywamy w tej architekturze bezpieczeństwa europejskiego na wschodniej flance NATO.
4: Nuclear Sharing to program NATO, w ramach którego Stany Zjednoczone rozmieszczają broń jądrową na terytoriach wybranych państw członkowskich, nie posiadających własnego arsenału nuklearnego. Obecnie są to Niemcy, Włochy, Holandia, Belgia i Turcja. Jezioro Rogoźno w Wielkopolsce. To tam wpadł owczarek niemiecki. Zwierzę uratowane zostało uratowane i swoje życie zawdzięcza dzięki drugiemu psu, które kręciło się w blisko miejsca, gdzie jego towarzysz wpadł do wody. To przyjacielskie i bohaterskie zachowanie zaalarmowało mieszkankę pobliskiej miejscowości, która wezwała pomoc. Pani Aldona porozmawiała z TVN24 i opowiadała, jak natrafiła na psa. Jak powiedziała, jego zachowanie mówiło, że coś było nie tak.
6: Nie było to zachowanie psa, który się czegoś boi, tylko po prostu no taki o, pomóżcie.
7: Pani to wyczuła?
6: Wyczułam, że coś jest nie tak, no ale cofnęłam się, poszłam z moim pieskiem, odprowadziłam go do domu, zawołałam męża, no ale też właśnie jak się cofnęłam, to już tego pieska nie było, nie? Ale mówię, kurczę, on tu się gdzieś kręcił. Wyszłam, mimo wszystko wyszłam tutaj, no i udałam się tutaj właśnie na pomost, no i on tam leżał. I dopiero wtedy zobaczyłam, że jest jeszcze jeden pies, drugi, w tej wodzie. No i obydwa, mówię, oczy, ich oczy po prostu to były takie, które wołały o pomoc.
4: Dwa owczarki niemieckie wydostały się z lokalnej posesji i błąkały się przy brzegu jeziora. W pewnym momencie jeden z nich wpadł do wody w gęstych zaroślach trzcinowych tak niefortunnie, że nie mogło się wydostać ani na brzeg, ani na pobliski mostek. Starszy czworonok nie zostawił kompana i to on przyczynił się do uratowania swojego przyjaciela. Wszystko skończyło się dobrze, a zwierzęta zostały przekazane właścicielowi. Czterokrotny triumfator Tour de France potwierdził, jego kariera dobiegła końca. Chris Froome przed rozpoczęciem się jutro w Barcelonie wyścigiem Tour de France powiedział, że weźmie udział już nie jako kolarz, ale jako ambasador jednego ze sponsorów. To potwierdzenie przypuszczeń po ubiegłorocznym wypadku, że nie wróci już do ścigania się. Kolarz urodzony w Kenii, ale reprezentujący Wielką Brytanię od 2011 roku do 2018, wygrał 7 wielkich turów, 4 Tour de France, 2 Vuelta a España, Espana i Giro d'Italia. Pierwszy poważny wypadek zdarzył się w czerwcu 2019 roku podczas przygotowań tour do Tour de France i próby dołączenia do wąskiego grona legend, które pięciokrotnie wygrały wielką pętlę. Froome doznał bardzo poważnego urazu. Po bardzo długiej rehabilitacji, w trakcie której właściwie uczył się od nowa chodzić i jeździć na rowerze, wrócił do ścigania się, ale nigdy już nie odzyskał dawnej formy. Pech go nie opuszczał. W ostatnich latach kilka razy leżał w poważnych kraksach, które na jakiś czas wyłączały go z rywalizacji. Wciąż jednak wracał. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku, po powrocie z Tour de Pologne, miał poważny wypadek na treningu na południowym wschodzie Francji. Doznał w nim bardzo rozległych obrażeń, w tym połamania żeber, uszkodzenia osierdzia i pęknięcia kręgów lędźwiowych. Koniecznych było kilka operacji. Od tamtego czasu mówiło się o zakończeniu kariery Chrisa Froome'a, ale oficjalny komunikat padł dopiero teraz.
3: Korki.
7: Nie chcę, ale jest dużo.
2: Jest, proszę Państwa, omijajcie tutaj tereny na razie Legii. W zasadzie. Dzisiaj,
8: wszystkie
2: jutro,
8: tereny omijajcie.
2: I pojutrze omijajcie te tereny, bo tu jest zamknięte. Nie ma co się tu w ogóle pakować. Są takie wszędzie są korki. Dookoła stadionu Legii są korki, po prostu, nie? I tyle.
8: Dziękuję.
3: Pogoda.
2: Już trochę słońce wychodzi, natomiast dzisiaj temperatura maksymalnie 24 stopnie, teraz 19, więc jest chłodno. Gdzieniegdzie może popadać, jak przedstawia się weekend. W sobotę, w niedzielę przewidywane opady, no i oczywiście chłodnie, bo do 22 stopni i przez cały tydzień, póki co, synoptycy zapowiadają opady. Temperatura, proszę Państwa, w najzimniejszy dzień będzie wynosiła 17 stopni, więc to jest duża różnica do tego, co czuliśmy jeszcze przedwczoraj.
8: Tak, jakieś 20 stopni.
2: Dokładnie.
8: Widziałem śmieszną rolkę na Instagramie po tych temperatur. Czy jakaś typiara stała, wieszała pranie i tak się zastanawia, i był podpis: czy koszulkę, którą pierze się w 30 stopniach, można suszyć w 38?
3: Tu Campus. 97,1 FM.

0: No i co? Gdzie Państwa zapraszamy?
1: Kurde, zapraszamy Państwa już w najbliższą niedzielę na godzinę 18.30 na barkę Kalima. Może nie będzie temperatury przypominającej afrykańskie upały, ale przy afrofunkowej, afrobitowej muzyce będą mogli się Państwo tam pobawić, ponieważ, kurde, zniknęła mi ta informacja, jest... Zespół się nazywa The Afronauts i będą grali, tak jak wspomniałem, na barce Kaskada. Później będzie DJ set DJ Shambalaya i ten zespół Afronauts to jest wschodząca gwiazda polskiej sceny afrobitowej. 6 muzyków, 3 Polaków, jeden tam z Ameryki, jeden chyba z RPA, jeden skądś tam jeszcze inąd. Dynamiczna mieszanka inspirowana nigeryjskim afrobitem, afrofunkiem, brzmieniami marokańskimi. Człowiekowi aż będzie się chciało normalnie tadżina zjeść. A ja mam w domu tadżin, kurde, tylko nie mam ognia. Nie mam gazu, więc nie mam jak tego tadżina zrobić. Czy można zrobić tadżina na grillu? Chyba nad ogniem. Może można.
0: Ja nie wiem.
1: Takie mięso, takie marokańskie naczynie do przyrządzania. Jest taka
0: misa.
1: Jest taka misa i na tą misę nakłada się taką jakby taką donicę zwężaną. Nie. Że to stoi od góry. Taki komin, ale on jest zamknięty. Mhm. I tam jest la circulation de la powietrze. No i moja mama kiedyś robiła bardzo, to było smaczne, stary, tak właśnie był kuskus, jakieś mięso, jakieś rodzyny, jakieś takie coś. Tylko, że te rodzyny, widzisz, były takie już tym mięsnym sosem, takie napęczniałe, więc to nie były takie jestem rodzyną, tylko kiedyś byłam rodzyną, teraz odzyskuję wigor.
0: Ja nie lubię rodzyn, więc wiesz, wolałbym bez tego. To gdyby ktoś chciał, proszę Państwa, jeszcze dzisiaj na przykład się trochę pośmiać, to zapraszamy do resortu, bo tutaj stand-up w miłym gronie będzie... Maciek Rosa, będzie Jasiek Borkowski, będzie Roman Kostelewski.
1: To on jest teraz Maciek Rosa? A nie Max Rosa?
0: Max Rosa.
1: On zmienia te imiona, ale jak to fryzury.
0: To naprawdę, proszę Państwa, to jest człowiek, który zmienia imiona.
1: Tak, zależnie od sytuacji.
0: To nie jest żart, on nawet sam o tym mówił w jednym z podcastów. I co? I Filip Brymora. Notabene też zmienił nazwisko.
1: Tak.
0: Tak 19 było. Dzisiaj w resorcie. I co? I tyle, proszę
1: To w ogóle
0: Państwa,
1: jest... No. Będzie dobry weekend.
0: A, w ogóle jeszcze można powiedzieć, bo to w Serpelicach, to niedaleko jest.
1: Jakby. W Serpelicach?
0: Tak, wiesz, ten jazzik, tam taki...
1: Serpelice?
0: Tak.
1: I niedaleko?
0: No.
1: Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Gdzie to jest? Którą stronę?
0: To jest gdzieś nad Zegrzem, mi się wydaje.
1: No nie chcesz... No nie powiesz mi.
0: Właśnie.
1: Nie, na szczęście nie jest.
0: Nie jest?
1: Nie, i to jest 2 godziny samochodem stąd,
0: to nie te.
1: Tylko...
0: To są inne w takim razie. To muszą być inne. Bo to jest niedaleko.
1: No to są Serpelice koło Gnojna.
0: Nie.
1: Przy Borsukach.
0: Poczekaj.
1: Może coś to ci się pomyliło?
0: Tak, to jest przy... Tak, nad Bugiem to jest, tak.
1: Co się nie pomyliło?
0: Ale to gdzie, powiedziałeś koło jakiej miejscowości? Gnojno, tak, jest coś takiego obok, jest.
1: I obok są Borsuki.
0: Borsuki, ale takie prawdziwe?
1: Mam nadzieję, że tak, bo byłbym niemiło zaskoczony.
0: No to gdyby ktoś chciał tam się udać i posłuchać sobie dobrego jazzu, a będą tam też goście fajni, jazzowi, no to zapraszamy. 2-dniowy festiwal
1: Jazz
0: nad Bugiem.
1: Mieliśmy pojechać do Terespola kiedyś.
0: Ale pociągiem?
1: Nie, po prostu. No bo
0: jest taki pociąg.
1: Jest mnóstwo, szczególnie po mojej stronie Wisły, większość znaków na takich przy ulicach, przy
0: że
1: drogach,
0: Terespol.
1: Że kierunek na Terespol, tak, stary. A ja nigdy tak. Nie byłem w ogóle w Terespolu.
0: Ja też nigdy nie byłem. Wiem, że jeździłem pociągiem, który, no, te linie właśnie na Terespol, na działkę.
1: No tak, ale czy ktoś z Państwa był w Terespolu?
0: Warto tam pojechać, zobaczyć?
1: No na pewno warto.
0: Dobrze. To co, zaprosiliśmy Państwa tam, gdzie mieliśmy
1: tak,
0: zaprosić?
1: A jeszcze powiemy, puścimy może ten taki afrobitowy numer, żeby Państwo
0: tak,
1: jak chcieli
0: się... Tak, bo ja mam przygotowany tutaj też ten, nie? Ale to też jest taki afrobitowy tylko.
1: Który?
0: No ten.
1: Dobra, tylko... biorę twój.
0: Takich nie będzie, proszę Państwa. W zasadzie powinienem też opatrzyć go dżinglem specjalnym, prawda? Żeby tutaj zaraz nie było...
1: Opatruj.
0: ale nie wiem, czy ja znajdę tak szybko, wiesz?
1: Ale to nie ma, w tym jest, tym jest, w tym nie, mi się wydaje, że jest tutaj ma, na stówę.
0: Ma. Co ty, nie ma, absolutnie, nie ma. Ja zdziwię się, jak będzie, nie.
1: Ale bo to...
0: Nie, nie będzie go.
1: A bądź wpisz jeszcze.
0: Nie, to tutaj, jakby był, to byłby tutaj.
1: Ale nie, nie masz tutaj...
0: Nie, nie będzie.
1: Kliknij, wyszukaj.
0: Ale kliknąłem. Mówię ci, że nie ma.
1: Ja bym ciućmą, kliknij tam po prostu.
0: Kliknąłem i go nie ma. Czekaj, ja go tutaj. Ja go tutaj spróbuję znaleźć. Jest, mam. Dobrze, czyli...
1: Że też nie jest zaimplementowany.
0: No nie, bo my trochę, wiesz, odeszliśmy.
1: Ale powinien być, możemy powinien chcieć. Być. Nie dbają o nas. Odchodzimy do Radia Mława.

0: Nie! Nie. Ja mam jeden dobry kawałek. Kurczę, tylko mam nadzieję, że ja wybrałem ten z wyskrobanymi rowkami. Kurczę, mam nadzieję.
1: A co będziesz puszczał?
0: No mam tutaj ten jeszcze fajny, nie? Chciałbym
1: go
0: zagrać.
1: Ale to przed chwilą mówiłeś,
0: ale już znalazłem teoretycznie, bo ja mam dwa winyle, tak? I nie wiem, wiesz, w jednym mam napisane wyskrobane rowki, ale mógł się winyl
1: podmienić,
0: do opakowania.
1: Po opakowanie mogli, tak.
0: Proszę państwa, dowiemy się w pierwszych 5 sekundach.
1: Słuchajcie,
0: jeżeli
1: ktoś nam podmienił, tak, to zostajemy karnie zesłani. Dziękujemy wam bardzo za te wszystkie lata. A jeżeli to jest normalnie zwyskrobany, to słyszymy się za tydzień.
0: Dokładnie.
1: Także dowiemy się za 7 sekund.
2: Jestem Michael, nie wierzę z buta. Kto tego słucha? Tu naraz cała sala. Mike i Jess tutaj w kosmosie.

0: Bardzo Państwu dziękujemy za te trzy spędzone wspólnie poranne piątkowe godziny. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się za tydzień o tej samej porze.
1: Padło
0: pytanie, co my robimy tutaj. Dwa w zasadzie takie rozmowy były, co my tutaj robimy, kiedy gra muzyka. No można nas zobaczyć, bo Szyba jest tutaj przecież, więc...
1: To prawda. Nie, normalnie nie. Przy przystanku, jak ten przystanek się nazywa?
0: Pewnie Buf.
1: Pewnie jakiś Buf albo coś.
0: Tak. To tu się dzieją różne rzeczy, szanowni państwo.
1: Ale raczej jest nudniej niż ciekawiej, bo to co ciekawe, to raczej staramy się zostawić na antenę, więc przerwy wyglądają tak, że sobie po prostu gapimy się w telefon i Krzysiek mówi, Jezu, wchodzimy! I wtedy odkładamy telefony i mamy wejście.
0: Maciek Adamczyk,
1: Krzysztof Szaniawski.
0: Miłego weekendu, cześć, pa! Pra!
2: Campus 97.1 FM 24/7, 365, mate. Gang, gang.

Campus. Same sztosy.

0: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
1: Reklama. Radio Campus 97,6.

Facebook przypomniał mi dzisiaj, że minęły dokładnie 2 lata od mojego pierwszego takiego dużego współprowadzenia w kampusie. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że 2 lata później dalej będę tutaj siedział, suwał sobie z suwakami i zapowiadał, co będziemy robić w programie. Kacper Koźluk przy mikrofonie, 8 minut po godzinie 11 i zapraszam na kampus główny.

0: same sztosy. Campus.
1: A skoro już o zapowiadaniu mowa, to już zaraz porozmawiamy z Ignacym Stadnickim o projekcie obserwowania ptaków, w którym również każdy może wziąć udział, przyczynić się do tego wielkiego dzieła.

Then swear down is nobody.

0: Pojawiało nam się ostatnio trochę wątków na antenie dotyczących nauki obywatelskiej, więc i ten trochę pociągniemy. W tym wydaniu wyjątkowo zdaje się atrakcyjnym, no bo tak dużo już ostatnio osób wpada w swoje nowe pasje ornitologiczne, że może ktoś znajdzie w tej rozmowie coś dla siebie. Moim gościem jest Ignacy Stadnicki z Laboratorium Biologii Antropocenu, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć.
1: Cześć.
0: Zresztą widzimy się już nie pierwszy raz. Mieliśmy już rozmowę jakiś czas temu, ale nie mogę sobie aż przypomnieć, kiedy. Rozmawialiśmy trochę o tych ptakach, które żyją w mieście, no bo je właśnie badasz. Zastanawiam się w ogóle, na ile ta grupa jest specyficzna, to znaczy na ile faktycznie badanie ptaków miejskich jest inne od badania, nie wiem, ptaków wiejskich, ptaków leśnych.
1: Badanie biologii miejskiej jest stosunkowo nową dziedziną, tak powiedzmy wystartowała na poważnie w latach 90. XXI wieku i od tego czasu rośnie, chociaż wcześniej też się pojawiały jakieś doniesienia na ten temat. Z polskich naukowców to tutaj profesor Luniak zajmował się dużo ptakami w mieście. No właśnie nie do końca jeszcze wiemy, na ile te ptaki miejskie różnią się od tych pozamiejskich, bo te badania są wciąż nowe, no ale z tych wyników, które dotychczas mamy, wiemy, że te różnice są znaczne i te ptaki inaczej się zachowują, na przykład inaczej śpiewają w miastach, inaczej przystępują do lęgów, te lęgi są wcześniejsze, składają mniej jaj, mniej niestety tych piskląt przeżywa, ale są też badania, które pokazują, że nawet na takim poziomie genetycznym różnią się w miastach od swoich populacji pozamiejskich.
0: To zastanawiam się też, jak to wygląda trochę z perspektywy badacza, to znaczy na ile to jest tak, że wy tak samo jak te ptaki pozamiejskie po prostu obserwujecie jakimiś metodami, nie wiem, śledzicie je, patrzycie, jakie budują gniazda, na ile to jest takie porównawcze w stosunku do tych, które sobie żyją poza, a na ile faktycznie skupiacie się tylko na tych miejskich, powiedzmy.
1: W naszym laboratorium mamy taki sposób badania, że w Warszawie jest rozstawione ponad 500 budek lęgowych w różnych miejscach, bo miasta są takimi bardzo niehomogenicznymi przestrzeniami, więc mamy budki w parkach miejskich, na osiedlach mieszkaniowych, w takich dzielnicach biurowców, ale mamy też je w Kampinoskim Parku Narodowym i we wsi Palmiry obok, żeby mieć jednak tą próbę badawczą i próbę kontrolną, ale sama metodologia jest bardzo podobna do tej, jaką stosuje się w lasach, czyli mamy rozstawione w miarę równomiernie budki i je regularnie monitorujemy.
0: I skupiacie się głównie właśnie na ptakach, tak jak opowiadałeś, na tych zmianach na przykład właśnie genetycznych, na różnicach w lęgu. I na ile w tym wszystkim grają też takie czynniki, któreś zewnętrzne, które w tym wszystkim są, czyli właśnie jakieś oświetlenie miejskie, jakieś ulice, które są obok i są głośne, jakieś, nie wiem, no, masa rzeczy, które są w miastach, a nie ma ich w lasach.
1: Takie czynniki mają dosyć duże znaczenie w biologii tych ptaków, ponieważ w mieście jesteśmy narażeni cały czas na hałas, cały czas mamy światło, jest tutaj dużo spalin, no i nasze badania pokazują, że wszystkie te czynniki wpływają negatywnie na ptaki, ale sposób, w jaki w ogóle określamy miasto, to jest to, że bierzemy procent wybetonowania powierzchni w promieniu 100 metrów od każdej budki i w ten sposób możemy tak dokładnie powiedzieć, ile procent betonu przekłada się na jakie zmiany u ptaków. W zeszłym roku pojawiła się taka publikacja pokazująca, że przy około 50% wybetonowania ten sukces lęgowy zmniejsza się o połowę.
0: To jeszcze bym w ogóle zapytał właśnie o metody trochę, zanim przejdziemy do ciągu dalszego naszej rozmowy, która będzie trochę jej sednem, bo powiedziałeś o tym, że macie te budki lęgowe rozłożone po całej Warszawie równomiernie i w tych regionach bardziej zurbanizowanych i tych trochę mniej. I co dalej? To znaczy właśnie obserwujecie te ptaki, śledzicie, robicie zdjęcia i coś oglądacie?
1: To jest tak, że od 10 lat co roku na wiosnę, kiedy zaczyna się sezon lęgowy, to jest tak koniec marca, początek kwietnia, w miastach następuje to szybciej niż poza miastami, regularnie odwiedzamy te budki, na początku co tydzień, żeby zobaczyć, które w ogóle są zajęte, znaleźć te, w których są jaja. Później przychodzimy na taką szacowaną datę klucia piskląt. Następnie około 10 dnia łapiemy rodziców, żeby tam założyć im obrączki i zrobić różne pomiary. Około dnia 15 dnia ważymy pisklęta i też je obrączkujemy. No i później sprawdzamy, które wyleciały, a które nie.
0: To jest takie trochę off-top pytanie na koniec tej części, ale jak się waży pisklęta? Po prostu je podnosicie i co, zaczyna wagę taką bardzo małą?
1: Tak, mamy takie małe wagi terenowe. Ja też swoje używam do odważania kawy i kładę takie małe pudełeczko, do niego w nim jest materiał, żeby te pisklęta się tam nie ślizgały. No i się bierze takiego piskleka i go wkłada. Dorosłe ptaki waży się trochę inaczej, bo robi się to w takich pudełkach od kliszy i po prostu do góry nogami się go wkłada. Wygląda to dosyć śmiesznie, polecam sobie wygooglować.
0: A co one w ogóle na to? W sensie, jak reagują takie ptaki na próbę ich zważenia?
1: No, nie są zadowolone. To też zależy od gatunku. Są gatunki, które przy jakby łapaniu i pomiarach są bardzo spokojne. To są na przykład jaskółki. Wśród ornitologów się mówi, że to takie naleśniki, bo one się tak trochę rozpływają w momencie, kiedy bierze się je do ręki. A są takie, no, które walczą. No i to są te sikory między innymi, które badam. Zawsze po sezonie mam podziobane palce. Też mówi się, że jeżeli modraszki byłyby wielkości kotów, to polowałyby na ludzi. Ale no, walczą z nami. Są też takie gatunki, które są wrażliwe na badania i źle to znoszą i dlatego pracujemy z takim gatunkiem, który nie jest zachwycony, ale też nic mu się raczej nie dzieje przy takich badaniach.
0: O jeszcze większe liczby badań, które trwają, w które też wy jako niekoniecznie osoby zajmujące się profesjonalnie ornitologią mogą wziąć udział, porozmawiamy w ciągu dalszym naszej rozmowy. Bo...

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.

0: Wracamy do rozmowy z Ignacym Stadnickim z Laboratorium Biologii Antropocenu Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. A przypomnę, że rozmawialiśmy o ptakach miejskich, tym jak żyją, czym różnią się też od swoich sąsiadów z lasu, ale też o badaniach, w których nie tylko zresztą ornitolodzy, biolodzy mogą wziąć udział, ale także wiele osób z zewnątrz, postronnych. Wystarczy, że mają trochę czasu i telefon. I jak to w ogóle wygląda, powiedz?
1: To jest taki cały obszar nauki, który się nazywa nauką obywatelską. On nie musi tylko dotyczyć biologii, też może na przykład jakichś nauk społecznych. Dotyczyć i polega na tym, że do zbierania danych angażowani są obywatele i obywatelki. Zazwyczaj to jest jakaś prosta metodologia, ale dzięki tej takiej sile społeczności można zebrać bardzo dużo różnorodnych danych. Takim fajnym przykładem jest na przykład badanie z Holandii, w którym zbierano fotografie ślimaków z miast. I okazało się, że czym bliżej centrum, tym jaśniejsze były te ślimaki. To był jeden gatunek, ale była taka zmienność w kolorze muszli. No i wyjaśnienie jest takie, że czym bliżej miasta, tym bardziej zurbanizowana przestrzeń i tym goręcej. Więc jeżeli masz jaśniejszą skorupę, to aż tak się nie nagrzewasz. Więc taka była selekcja.
0: Dość cwane, trzeba przyznać, tak, z punktu widzenia ślimaków. A co w takim razie w waszym projekcie jest badane?
1: To ja z moją promotorką w zeszłym roku rozpoczęliśmy taki projekt, który nazywa się Urban Cavities Project i on jest na właśnie platformie iNaturalist. Zachęcam do dołączenia. Polega na tym, że szukamy nietypowych miejsc gniazdowania ptaków. No, miasta są stosunkowo nowymi przestrzeniami, które pojawiły się tam na przestrzeni w takiej formie, jak są teraz, powiedzmy, ostatnich kilkuset lat. I no, nagle zniknęły stare drzewa z dziuplami. Mamy ich w miastach niewiele, a tych ptaków nadal jest dużo. Jeżeli się trochę rozejrzymy, to okazuje się, że one mogą gniazdować w różnych nietypowych miejscach. Na przykład w latarniach, za rynnami, w jakichś dziurach, w budynkach. No i my właśnie szukamy tego typu miejsc gniazdowania.
0: To jak to się w takim razie odbywa? No bo rozumiem, że jeżeli macie jeszcze budki, macie swoje lokalizacje, no to jest w miarę łatwo. W sensie być zespołem biologów, którzy sobie szukają, nawet dwuosobowym, jak rozumiem. Ale jeżeli jest, po prostu szukacie przestrzennie, no to trzeba zatrudnić więcej osób. Jak w ogóle przebiega taki proces?
1: To jest na razie taki pilotażowy projekt i ja w dużej części opieram się właśnie na tej nauce obywatelskiej. Tam rozpuściłem wici w społeczności ornitologicznej, ale też na różnych mediach społecznościowych i po prostu proszę ludzi, że w momencie, kiedy zobaczą takie gniazdo, to żeby mi wysłali zdjęcia z lokalizacją. Ja to sobie dodaję do bazy danych. To jest taki etap, powiedzmy, eksploracji. Mam nadzieję, że po doktoracie uda mi się dostać finansowanie i go rozwinąć, żeby tak to już na poważnie robić, ale no, na razie jest bardzo dużo fajnych doniesień. Aktualnie w projekcie mam prawie 700 obserwacji z całego świata, tak naprawdę. No i jest to dosyć inspirujące, jak się widzi różne właśnie takie miejsca gniazdowania. Aktualnie chyba mam 140 gatunków, więc tego jest.
0: To skorzystajmy jeszcze z tego momentu i powiedz, gdzie można w ogóle znaleźć ten projekt?
1: Jeżeli wpiszę się w wyszukiwarkę Google Urban Cavities Project iNaturalist, to wyskoczę. Można też wejść na mój profil na Facebooku Ignacy Stadnicki i to jest przypięty post.
0: Jak się wejdzie, też zresztą ja sobie właśnie wszedłem, skorzystałem z tego, to można też tam zobaczyć taką właśnie całą mapę z, tak naprawdę z całego świata już tych obserwacji. Zastanawiam się też w takiej dużej różnorodności, jaka jest w ogóle jakość tych danych, na ile można im wprost mówiąc zaufać.
1: Wiadomo, jest to trochę co innego niż jak samemu się zbiera dane, ale tam na platformie są różnego rodzaju sposoby weryfikacji i też są różne poziomy obserwacji. Tutaj akurat głównie chodzi o gatunki, czyli osoby ze społeczności potwierdzają, że to jest ten gatunek, który zakłada ta osoba, albo mówią, że to jest inny. Wiadomo, że te dane mogą być trochę gorszej jakości, ale ze względu na to, ile można ich zebrać, są bardzo cenne. I też na przykład na obszarze Warszawy, jeżeli jestem czymś szczególnie zainteresowany, to mogę pojechać zweryfikować.
0: I czego się w takim razie z tego dowiadujecie? No bo rozumiem, że dostajecie zdjęcie, ono jest w jakiś sposób, gatunek jest identyfikowany przez, rozumiem, albo algorytm, albo was. Mhm. I co dalej?
1: No ja w ogóle sprawdzam taką różnorodność i gatunkową, jeżeli chodzi o korzystanie z tych miejsc, ale też właśnie strukturalną, bo okazuje się, że ptaki są naprawdę kreatywne, jeżeli chodzi o to, gdzie można gniazdować. Miałem gniazda w jakichś starych butach zostawionych w garażach, ostatnio ludzika w śmietniku w odpadach bio. Taka fajna obserwacja z terenu Warszawy, którą zrobił Janek Repczyński. To były sikory i szpaki gniazdujące w zabytkowym sprzęcie wojskowym. Tam była sikora w radarze, jakieś szpaki w samolocie wojskowym, też sikory w armatochaubicach, więc no, jest to dosyć ciekawe.
0: Czyli rozumiem, że jak ktoś sobie wejdzie na Urban Cavities Project, na iNaturalist, to tam znajdzie więcej.
1: Tak, można mi też wysłać na maila, który jest tam też podany.
0: Także tam was odsyłamy, jeżeli ktoś chciałby już teraz zerknąć, zostawiam z Envy kawałek My Heart, Moje Serce, a my wracamy do rozmowy za chwilę.
2: Kampus Główny.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z Ignacym Stadnickim z Laboratorium Biologii Antropocenu Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomnę jeszcze dla tych, których może nie zapisali, Urban Cavities Project na iNaturalist. Tam możecie zaangażować się w całe badanie poszukiwania miejsc lęgowych ptaków. A ja bym przeszedł jeszcze przez takie pytanie dotyczące tego, po co to jest w ogóle, jaki, powiedzmy, obszar wam dopełnia. To znaczy, mówiłeś o tych tych budkach lęgowych, które macie, możecie sami obserwować. A co do tego obrazu wnoszą jeszcze te zdjęcia tych miejsc, które już nie są budkami, ale są lęgowe?
2: To jest tak, że budki dostarczają nam bardzo wielu wartościowych informacji. Mamy taką standaryzowaną próbę. Wszystkie te ptaki gnieżdżą się w takich samych miejscach, ale to jest taki trochę zakrzywiony obraz, ponieważ liczba budek jest ograniczona i mamy zdecydowanie więcej ptaków w miastach niż dostępnych budek lęgowych, więc ta populacja musi gdzieś gniazdować i tak naprawdę bardzo mało o tym wiemy, a może być tak, że te lęgi znacznie różnią się od tych budkowych lęgów. Jeżeli mamy na przykład ptaka gniazdującego w metalowej rurze, no to tam będą zupełnie inne warunki termiczne niż w takiej drewnianej budce. Więc taki pierwszy wymiar to jest w ogóle zebranie danych podstawowych na temat tego typu miejsc gniazdowania, czyli jakie gatunki z tego korzystają, jak liczne to jest, jakiego typu struktury są najchętniej wykorzystywane. Drugie pytanie to jest, jak to w ogóle wpływa na te ptaki lęgowe, czy to nie jest w wielu przypadkach taka pułapka ekologiczna, czyli miejsce, które wydaje się dobre do lęgów, a kończy się tragicznie, bo właśnie są albo za wysokie temperatury, albo te miejsca nie przepuszczają wody i te pisklęta toną. Trzeci wymiar to jest taki edukacyjny. Mam wrażenie, że często myślimy o naturze jako o czymś odrębnym od miast, a ta różnorodność biologiczna w miastach jest niesamowita i warto starać się z tymi organizmami, które z nami tutaj żyją, obcować na co dzień. I ostatnia kwestia jest taka, że mimo iż mamy w Polsce dobre prawo chroniące ptaki gniazdujące na przykład w budynkach, to nadal jest słabo z jego egzekwowaniem i często takie lęgi są na przykład zamurowywane w ścianach w czasie remontów albo właśnie takie miejsca są zaklejane i te ptaki nie mają gdzie później gniazdować. Mimo że zgodnie z prawem powinna być kompensacja środowiskowa, czyli zawieszenie budek. Więc mam nadzieję, że też ten projekt zwróci uwagę na ten problem.
1: To myślę sobie jeszcze w ogóle, albo jeszcze o to zapytam, to znaczy właśnie jak jeszcze w ogóle można i rekrutować trochę osoby do tego, ale też czy wiesz, jakie osoby w ogóle biorą udział w takim projekcie? Czy to są właśnie, tak jak mówiłeś, te osoby,

0: profesora z ESP, który sfotografował gniazdo, chyba było gniazdo wron na rzeźbie na szczycie budynku. Na pewno dużo z tych obserwacji jest od osób, które jakoś tam amatorsko albo bardziej profesjonalnie są związane z biologią, ale też są takie od osób, które po prostu nagle się tym zainteresowały. Też lubię nowo poznanym znajomym pokazywać te miejsca, bo nagle mówią, o kurczę, w ogóle sobie nie zdawałem sprawy z tego, że tak naprawdę w mojej ścianie mogą gniazdować ptaki.
1: Brzmi w ogóle jak taki dobry conversation starter dla nowych osób.
0: Zdecydowanie.
1: Jeszcze bym zapytał o jedno w takim razie, już tak z takiej bardziej badawczej strony, to znaczy jak się spojrzy na tę mapę, no to możemy zobaczyć w zasadzie całą Europę, zaznaczoną na kwadratach, wschodnie wybrzeże Ameryki, ale też całą nad Kanada, na Alasce jest Ameryka Południowa, jest też dosyć mocno pokryta południe Afryki. To są bardzo, bardzo różnorodne też urbanistycznie w ogóle przestrzenie, kompletnie o różnych kulturach i sposobach zagospodarowania. Na ile w ogóle te wyniki są umiarodajne? Czy właśnie ta różnorodność jakoś wybija się z tych wyników?
0: Jeżeli mi się uda, to wydaje mi się, że to są lata pracy i dużo współprac, które trzeba by zrobić, żeby odpowiedzieć na te pytania. Ale na pewno ta różnorodność społeczna i też taka historyczna, to jak się projektowało miasta, ma tutaj duży wpływ. Coś, co zwróciło moją uwagę, to były specyficzne dla różnych miast miejsca gniazdowania wróbli. W Warszawie one na przykład często będą gniazdować obok rynn, które są wpuszczone w ścianę. Tam są wtedy takie drobne przerwy i tam wróble nakładają materiał gniazdowy i odbywają lęgi. W Genewie, w Szwajcarii widziałem sporo gniazd w takich składanych daszkach nad lokalami, na parterze, które u nas nie są aż tak popularne. I tam w tych mechanizmach sobie gniazdowały wróble, a na przykład w Nowym Jorku w przeważającej większości takich metalowych rur, które są przy sygnalizacji świetlnej, właśnie też można było zobaczyć gniazdujące wróble. Więc tutaj jest taki ciekawy aspekt interdyscyplinarny, czyli to, jak projektujemy gniazda, może realnie wpływać na to, jak te ekosystemy tam funkcjonują.
1: To jeszcze bym takie ostatnie pytanie ci dał, to znaczy sporo właśnie mówisz o różnych współpracach, planach, tym, że te badania w ogóle rozciągają się na bardzo długi horyzont czasowy i zastanawiam się, czy masz jakieś takie swoje naukowe marzenie.
0: Oj tak. No chciałbym właśnie zostać w nauce przy tych badaniach ptaków w mieście i chciałbym podejmować różnego rodzaju interdyscyplinarne współprace. Marzy mi się jakiś taki projekt z osobami związanymi z architekturą albo z urbanistyką, żeby zobaczyć właśnie tak z różnych perspektyw, jak to miasto działa jako ekosystem, ale też jak my możemy na to wpływać. No i właśnie chciałbym trochę pojeździć po świecie, żeby zobaczyć, jak te różne miasta i różne kultury mogą wpływać na to, jak to życie tam się toczy.
1: O nauce, w którą może zaangażować się tak naprawdę każdy, i to z poziomu swojego telefonu i praktycznie nie wychodząc z mieszkania, opowiadał Ignacy Stadnicki z Laboratorium Biologii Antropocenu Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kampus Główny.

To był Joy Anonymous i kawałek Joy, Light in the Dark, a teraz Jimek i PZ z kawałkiem Etiuda numer 2. 10 minut po godzinie 12 na antenie Radia Campus. Oh.

0: Kampus Główny.
1: Do prasy sobie zajrzymy jeszcze. Ja w ogóle bardzo lubię, jak już powtarzam za każdym razem, trzymać coś papierowego w ręku. Po prostu czasem zapominam, już nawet notatki ręczne robię elektronicznie, więc w ogóle zawsze to jest fajne. Nie, zwłaszcza poczytać sobie o czymś, co jest, zmienia się i przemija, to znaczy o Arktyce. Nie, możecie przeczytać dzisiaj w Polityce, w tej obecnej, w zakładce Nauka, projekt Pulsar, artykuł Wybiła Północ, czyli rozmowę z profesorem, doktorem habilitowanym Mateuszem Strzeleckim, geografem i geomorfologiem, o tym, co się ciekawego dzieje w regionach arktycznych, które przez wiele lat zdawały nam się być takimi, wiecie, pustynia lodowa, pokryta, nic tam nie ma, ewentualnie co jakiś czas jakiś niedźwiedź polarny sobie przechodzi w te czy we w te. Krajobraz niezwykle kruchy, ale też tajemniczy. I tak trochę w sumie jest, to znaczy taki obraz też się wynika z tej rozmowy. Możecie w niej przeczytać zarówno o tym, że życie tam, czy w ogóle obserwowanie go nawet w krótkiej perspektywie, tak jak ma to przyjemność robić pan Mateusz Strzelecki, unaocznia to, że zmiany klimatu to nie są tylko te słupki, które pokazują nam, że nie wiem, wzrasta liczba dni upalnych z każdym rokiem, czy kolejne rekordy temperatury, ale naocznie widać, że w ciągu pokolenia zaledwie dzieją się zmiany, które normalnie działy się w trochę dłuższej perspektywie i lodowce, które jeszcze udawało się uchwytać na fotografiach dawnych, teraz już znikają bezpowrotnie. To po pierwsze. Po drugie, to jak bardzo zmienia się w ogóle lokalny krajobraz, to, że usuwa się lokalna wieczna zmarzlina z terenów, więc te fiordy zaczynają coraz bardziej opadać, ale też widać coraz bardziej wpływ polityki światowej, która zaczyna sobie na ten region ostrzyć zęby, nie tylko ze względu na to strategiczne położenie, to unikalne miejsce, ale też bardzo wielu fajnych, ciekawych rzeczach możecie tu przeczytać, też nie tylko o ziemiach rzadkich, ale też na przykład o miejscu takim lokalizacji informacyjnej, to znaczy o tym, że wiele satelitów, które latają cały czas nad naszymi głowami, przelatuje też między innymi właśnie nad tymi regionami, więc baza wojskowa zbierająca informacje wtedy z dosyć dobrym czasem mogłaby sobie tam funkcjonować. I zresztą to się już dzieje, ponieważ dużo rosyjskich baz naukowych, które istnieją na choćby w tym regionie arktycznym, nie do końca są naukowe. Mówiąc kompletnie wprost, to jest też dosyć taka ciekawa perspektywa tego, czym staje się współcześnie Arktyka, staje się takim właśnie miejscem, tą areną starć. No i można też przeczytać o przyrodzie na przykład, to znaczy o tym, czy ona sobie faktycznie poradzi, czy nie, bo odpowiedź na to pytanie też jest nieoczywista, tak się z tego wydaje, ponieważ z jednej strony radzi sobie lepiej niż zakładaliśmy, patrząc na przykład na populację niedźwiedzi polarnych, na których już wiele lat temu zresztą zdawało się, że nie ma co liczyć na to, że sobie poradzą. Okazuje się, że są się w stanie adaptować. Przyroda w jakimś stopniu radzi sobie, jednak na pewno bardzo się zmienia. I bez względu na to, czy część gatunków przetrwa, czy nie, te zmiany, które teraz trwają w Arktyce, będą postępowały dalej. I choćby to, że o czym w ogóle nie myślałem, że jeżeli stopnieją lodowce, te, które blokują na przykład dostęp w niektórych cieśninach, to kolejne przepływy wody mogą kompletnie zmienić to, jak przepływa woda, w ogóle zmienić klimat tak naprawdę jeszcze bardziej na północnej półkuli. Polecam wam serdecznie tekst, jest bardzo ciekawy od takich perspektyw naukowych, przyrodniczych, po perspektywy stricte politycznej, to czy Polska ma przyszłość na Arktyce. Nie mylmy tych dwóch pojęć.

To jest Pejzaż z kawałkiem Tyle Znaczeń na antenie Radia Campus. Mamy 23 minuty po 12. A ja w ogóle mam taką refleksję, która mnie naszła dzisiaj podczas jeszcze rozmowy z Ignacym, jak już wychodził. Skąd my w ogóle wiemy w nauce, że my coś wiemy? To znaczy, czasem takie głębsze rozmowy o nauce przypominają nam w ogóle o tym, że tak naprawdę wszystko, co my odkrywamy, jest jakimś takim sposobem tego, że jakby tworzymy sobie jakiś opis. Przed właśnie badamy te ptaki w budkach lęgowych, potem dokładamy do tego coś jeszcze, ale potem jest tyle czynników, które w ogóle pokazują, że może być kompletnie inaczej. W sensie zmienimy region, zmienimy no właśnie na przykład materiał tej budki, zmienimy coś jeszcze i nagle okazuje się, że wyniki potrafią wychodzić zupełnie inaczej. To jest w ogóle też niesamowite, to znaczy pokazuje taką wyjątkowość nauki. Mam wrażenie, że to jest cały czas najlepszy opis, jaki mamy, a jednocześnie jest tak bardzo niepewny. Tak bardzo trudno jest być pewnym, że to, co dzisiaj odkrywamy, jutro nie zostanie zmienione. Niesamowite, naprawdę. Tak sobie pomyślę. Fel Nicole. Fa la la la la.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Radio Campus.

Błoto, Ion Dindorbani i Plewna z kawałkiem Zmiany klimatu. Czy mogło być bardziej sugestywnie? Bo pociągnę trochę jeszcze swój wątek o tym, że mimo tego, że nauka nie rozumie jej w pełni, to jednak jedna rzecz jest, której nie można przecenić. Tego, jak gigantyczny odnosi sukces za każdym razem, kiedy wykorzystujemy jej doniesienia do tworzenia nowych rzeczy. O tym zaraz.

0: Główny.
1: To Ezra Collective i kawałek Only Love, 36 minut po godzinie 12 na antenie Radia Campus, a ja mam temat, który już po zmianach klimatu to już oczywiście tylko jeden, może być szczepionki mRNA. Gdyby komuś jeszcze wydawało, że nie zostały wystarczająco przebadane, że nie wiadomo, co jest w ogóle w środku, to tak nie jest, były badane i przed, i zresztą wiele badań poświęcono im także potem, tak samo jak w sensie po samej pandemii, tak samo jak między innymi jedno z badań, które od wielu lat nie miało podobnego sobie, czyli badanie, którego wyniki trafiło na łamy Nature, jako całego polskiego zespołu. To się zdarza bardzo rzadko, do na łamy jednego z najbardziej prestiżowych czasopism, to jest chyba najbardziej prestiżowego czasopisma na świecie. O tym, przypominając o tym, jak działają szczepionki mRNA oraz o tym, jak jeszcze polski zespół badał je już po samym wydarzeniu i jak starał się usprawnić w ogóle ich działanie, żeby mogły pracować jeszcze wydajniej dla naszego zdrowia, opowiada dr Paweł Krawczyk, czyli pierwszy autor tekstu opublikowanego na łamach Nature.
2: No tak, jest to troszeczkę inny mechanizm, bo w typowych szczepionkach wprowadzamy już zakodowany białko, jakiś znacznik patogenu do organizmu, żeby nauczyć organizm, jak zwalczać tą chorobę wywoływaną przez ten patogen. Tutaj w szczepionkach RNA wykorzystujemy zupełnie inny mechanizm. Nasz organizm, komórki naszego organizmu są producentami tego znacznika wirusa i one produkują to białko, ucząc organizm, w jaki sposób zwalczyć patogen w momencie, kiedy ten wirus się pojawi w organizmie. Więc niejako nasze organizmy są fabrykami tych szczepionek. My tak na szczepionka mRNA dostarcza tylko instrukcję, jak ten znacznik, jak tą informację wytworzyć. Dlatego to jest takie unikalne i pozwala to na bardzo łatwe i szybkie dopasowywanie tych szczepionek do tych patogenów, które akurat się pojawiają i są bardzo dużym problemem. Również szczepionki RNA mogą być używane terapeutycznie do walczenia z nowotworami, no ale o tym możemy opowiedzieć jeszcze troszkę później.
1: Czyli to jest ten zasadniczy plus tych szczepionek, to znaczy możliwość szybkiego stworzenia nowych, które będą dobrze dopasowane pod konkretny szczep.
2: Tak, jest to jedna z kluczowych zalet, moim zdaniem przynajmniej, co zresztą zostało pokazane w czasie pandemii, gdzie pandemia, wirus został opisany na początku 2020 roku, a w 2021 już były działające szczepionki na rynku, które uważam dość mocno przyczyniły się do ograniczenia skutków tej pandemii.
1: Od którego czasu pracujecie w waszym zespole nad tymi szczepionkami? Gdzieś od początku, czy już później, kiedy to trochę przycichło?
2: To jest bardzo ciekawa też historia. Ogólnie nad RNA pracujemy od dawna. To jest Laboratorium Biologii RNA i badające metabolizm mRNA. Szczepionki mRNA mają w sobie mRNA takie samo jak w naszych komórkach, więc badaliśmy metabolizm RNA już od bardzo dawna, a do szczepionek udało nam się dostać dokładnie w momencie, kiedy one pojawiły się na rynku, były dostępne w Polsce. Żeby było też jasne, chcę zaznaczyć, że my nie zabraliśmy nikomu tych szczepionek wtedy, kiedy one były towarem deficytowym i ludzie zabijali się o to, żeby się zaszczepić. My korzystaliśmy z pozostałości po szczepieniu, bo te próbóweczki, w których szczepionki były dostarczane do punktów szczepień, one miały trochę więcej szczepionki, więcej materiału, niż można było podać pacjentom. I to, co zostawało jako kropelka na dnie próbówki, my zbieraliśmy, dostaliśmy do tego dostęp i rozpoczęliśmy analizę tych preparatów u nas w laboratorium, sprawdzając, co jest w tych preparatach, czy rzeczywiście to, co powiedzieli producenci, ale również podawaliśmy do modeli komórkowych, które używamy u nas w pracy i patrzyliśmy, co z tym RNA dzieje się po podaniu do komórek.
1: Rozmawialiśmy już, przypominając sobie trochę o tym, czym szczepionki mRNA w ogóle są, więc przyszła pora na to, żeby spytać, czym zajmowaliście się już bezpośrednio w waszym projekcie, który ich metabolizmu dotyczył.
2: My w naszym projekcie skupiliśmy się na tym, co dzieje się z bardzo ważną częścią każdego RNA, również RNA obecnego w szczepionkach, z tak zwanym ogonem poli-A. Cząsteczka RNA jest jakby, można powiedzieć, taką nitką, która ma dwa końce. Na jednym końcu są tak zwane czapeczki, o których już na antenie tutaj radia było dość sporo powiedziane jakiś czas temu. My natomiast skupiamy się na ogonach poli-A. Te ogony są bardzo ważne dla utrzymania RNA w komórce, po to, żeby ono nie zostało od razu zdegradowane. Chcę powiedzieć, że w pracy laboratoryjnej każdy, kto pracuje z RNA, wie, że jest to bardzo trudna do pracy cząsteczka, gdyż RNA bardzo szybko degraduje, jest w otoczeniu nas bardzo dużo enzymów, które zjadają te RNA po prostu od jednego lub drugiego końca i ona bardzo szybko znika. I jednym z czynników, który również w komórce warunkuje to, że RNA może funkcjonować i służyć jako podstawa produkcji białek w przypadku szczepionek antygenowych jest właśnie ogon poli A, czyli ciąg jednakowych nukleotydów na jego 3' końcu. I to jest temat pracy naszego laboratorium od wielu lat, również innych projektów. Badamy proces tak zwanej cytoplazmatycznej poliadenylacji, czyli procesu, gdzie w cytoplazmie, już tam, gdzie główne procesy komórkowe się odbywają, gdzie ten ogon może być wydłużany. Ponieważ główna zasada działania RNA, główna wiedza na jego temat jest taka, że RNA jest właśnie szybko degradowane, zjadane od 3' końca, ten ogonek jest stopniowo skracany i to samo też było sądzone na temat szczepionek, że to RNA, które jest w szczepionce, wchodzi do komórek, służy jako materiał, informacja do wyprodukowania antygenu, który zaindukuje odpowiedź immunologiczną, ale właśnie jest bardzo szybko zjadane przez obecne w komórce enzymy. Nasze badania wykazały, że jest też również trochę inaczej, że ten ogon może być wydłużany. I w naszej pracy używaliśmy głównie modeli komórkowych, przede wszystkim komórek układu odpornościowego izolowanych z modeli zwierzęcych, tak zwanych makrofagów, które w naszym organizmie również pełnią bardzo ważną rolę. I w tych komórkach podawaliśmy szczepionkę, analizowaliśmy, co się z nią dzieje, jak długo jest utrzymywana w tych komórkach i czy cokolwiek dzieje się z jej ogonami poli A. W tym celu używaliśmy różnych technik pracy z komórkami, ale również chciałem wspomnieć o tym, że stosowaliśmy taką bardzo nowoczesną technologię sekwencjonowania kwasów nukleinowych, jak DNA czy RNA, sekwencjonowanie nanoporowe. To była część, którą ja się głównie zajmowałem i analizą tych danych. I ta technologia w przeciwieństwie do innych szeroko stosowanych umożliwia odczytywanie całych cząsteczek szczepionki, które są długie w porównaniu do RNA, które są obecne w naszych komórkach. I opracowywałem algorytmy, które umożliwiły nam bardzo dokładny opis tego, jak długie są ogony w szczepionce i co się z nimi dzieje po podaniu do komórek.
1: Kampus główny. O tym wszystkim opowiadał dr Paweł Krawczyk z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Tak jak mówiłem, artykuł autor, pierwszy autor publikacji na łamach Nature. Całej tej rozmowy możecie przesłuchać w naszych podcastach, do których serdecznie Was odsyłam, na Campus Nauka, w Spotify, czy gdziekolwiek będziecie sobie tego szukać. A jeszcze tylko dokończę swój wywód, bo tak nie po prostu ostatnio pisałem egzamin z filozofii nauki, jakoś mi się tak rzuciło. Ale tak sobie właśnie tym bardziej myślę, że mimo tego, że tak bardzo cały czas nauka zdaje się zmieniać swoje podejście, zmieniać swoje spojrzenia, nowe teorie okazują się lepsze od poprzednich, to nadal odwołując się do klasycznego argumentu Jamesa Roberta Browna, że gdyby to wszystko, co się dzieje, te wszystkie nasze osiągnięcia, rakiety, satelity, szczepionki, terapie, to wszystko było przypadkiem, to okazałoby się, że tak naprawdę żyjemy w jakimś gigantycznym cudzie.

0: Stary dziad.
1: Kampus główny.
2: To oczywiście niepodrabialny Kamil Piwot i jego nowy kawałek Święty Jan Czerwiec w nawiasie, a my przejdziemy sobie jeszcze przez przegląd prasy, ciąg jego dalszy i o obserwatorium w Chilach, które w dosyć dla mnie w ogóle niesamowity sposób będzie rejestrowało to, co się dzieje na naszym niebie, a będzie to się działo m.in. pod przewodnictwem NCBJ, czyli Narodowego Centrum Badań Jądrowych, czyli z tym polskim akcentem, który także tam się pojawi. To jest takie obserwatorium w Chile, które rejestruje w ultrawysokiej rozdzielczości film poklatkowy przedstawiający wszechświat. Znajduje się na południowej półkuli, więc no, się rzeczy Chile. Trochę zmienia to, jaki obraz nieba widzimy stamtąd, ale szczególnie interesujące jest to, jak będzie cały ten projekt wyglądał, bo to faktycznie będzie praktycznie dekada fotografowania nieba cały czas w różnych miejscach w różnym czasie, tak żeby uchwycać te zmiany na niebie. Powiem wam w ogóle, z czym mamy do czynienia, zwłaszcza ktoś, kto się zajmuje fotografią, to mógłby tutaj się zwłaszcza zaskoczyć, może wręcz bym powiedział, ponieważ kamera cyfrowa, która będzie rejestrowała ten obraz, jest największą, zdaje się, kamerą cyfrową na świecie, która ma rozdzielczość 3200 megapikseli. Ja mam domu lustrzankę, ma 24 i jestem dumny z niej. To jest trochę różnicy, samo zwierciadło ma 8,4 metra. A rejestruje, w sensie obiektyw będzie w stanie rejestrować, teleskop będzie w stanie rejestrować co 40 sekund mniej więcej nowy, szczegółowy obraz. No i co to nam da w ogóle? To znaczy, będzie można zaobserwować sporo różnych ciekawych rzeczy, m.in. pulsujące gwiazdy, wybuchy supernowych, badać całą historię galaktyk, tajemnice ciemnej energii, ciemnej materii, czy w ogóle chcą się naukowcy doszukiwać tam rzeczy, których do tej pory jeszcze nie obserwowaliśmy, czyli to jest w ogóle mega trudne w ogóle w nauce, bo jeżeli jeszcze wiemy, że czegoś się można spodziewać, możemy to potem porównać do tego, co obserwujemy, to jeszcze jakoś, ale jak chcemy szukać czegoś kompletnie nowego, to się już w ogóle wydaje abstrakcyjne, ale tym bardziej trzymamy kciuki. Fajne jest też to, że cały ten teleskop, cały ten projekt dotyczy też trochę naszego odległego, też nie tylko tego odległego wszechświata, ale też naszego Układu Słonecznego, ponieważ może obserwować dzięki temu bardzo dużo różnych asteroid, obiektów. Do tej pory już przy jego pomocy odkryto 11 tysięcy asteroid w naszym Układzie, 33 obiekty bliskiej Ziemi, czy aż 380 obiektów transneptunowych. Dużo się generalnie dzieje. Na naukę w Polsce was odsyłam, żeby przeczytać więcej tego, jak naukowcy patrzą na kosmos. A ja spojrzę jeszcze w trochę drugą stronę, w sensie w badania medialne, tym razem serwis naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i tekst dr Anity Zawiszy o streamingach i o tym, co tam możemy obejrzeć i o tym, czy naprawdę mamy wybór co do tego, co w tych serwisach oglądamy. Tutaj akurat doktor Zawisza przyjrzała się głównie wymaganiom prawnym, które niedawno kraje europejskie narzuciły cyfrowym gigantom, czyli na przykład procent udziału krajowych czy regionalnych produkcji w ofercie, którą oferują nam Netflix, HBO czy wszystkie inne serwisy streamingowe. To akurat są największe, więc je mogę podać, ale Prime Video, Disney, Apple TV, Player, Sky Showtime, Viaplay, one były brane pod uwagę w badaniu. No jest to bardzo ciekawe sposoby, mianowicie w jakie wielcy giganci obchodzą regulacje europejskie, tak żeby móc cały czas maksymalnie zarabiać na swoim procederze. Są korporacjami, więc trudno się im dziwić, ale trudno się też dziwić Europie, że chce premiować swoje własne produkcje, no bo wcale nie jest aż tak wesoło, jak się wydaje. To znaczy w ogóle większość streamingów obchodzi te prawa, tłumacząc, że są zbyt mali, żeby móc w ogóle realizować czy zasysać europejskie produkcje. Można to też na przykład obejść za pomocą koprodukcji, na przykład Strefa Interesów z 2023 roku jako koprodukcja polsko-brytyjsko-amerykańska, co też jest jakąś metodą. I w tym wszystkim oczywiście chodzi też o to, żeby w serwisach można było oglądać też to, co reprezentuje naszą własną kulturę, ale i tak nie zawsze wychodzi, ponieważ dużo formatów, które

0: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
1: No to w czym problem?
0: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Kampus. Same sztosy.
4: Ja w ogóle przez cały ten program obserwuję przez okno, jak ludzie pod buwem się bronią. W sensie wychodzą w takich bardzo fajnych outfitach. Mają jakieś togi, jakieś birety, tak się to chyba nazywa. Więc dla wszystkich mega trzymam kciuki. To jest w ogóle super okres teraz. Wszyscy się bronią, stają się poważnymi ludźmi. Można to obserwować na własne oczy. Może na mnie też kiedyś przyjdzie pora. Kacper Koźluk przy mikrofonie, minuta po 13. Zżegnam się z wami. Dzięki wielkie za te wspólnie spędzone 2 godziny. W systemie wakacyjnym różnie bywa z tym, z kim się usłyszycie za tydzień, ale na pewno z kimś się usłyszycie. Jak to w kampusie. The Prodigy. Na dobry koniec. Kawałek Poison. Cześć.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Reklama.

Akademickie Radio Campus 97,1 FM. Yeah.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. 3 grosze o ekonomii.
1: Rozwiązania są, trzeba je tylko wdrożyć. Piotr Topuliński, dzień dobry. Rozmawiać będziemy dziś o pierwszym kongresie polskiego przemysłu. Ponad 30 organizacji branżowych alarmowało podczas spotkania w Warszawie, że krajowy sektor produkcyjny znajduje się w punkcie krytycznym. Potrzeba na przykład od rządzących konkretnych działań i dialogu, które pozwolą na przykład obniżyć cenę energii. O tych problemach, wyzwaniach różnych branż będziemy mówili w dzisiejszej audycji, bo przysłuchiwaliśmy się debacie ekspertów podczas Kongresu Polskiego Przemysłu. Pierwszego zaznaczę. Przemysł jest jednym z głównych filarów gospodarki. Tworzy on przykładowo maszyny czy surowce dla innych branż, takich jak budownictwo czy rolnictwo. Produkuje artykuły codziennego użytku. Zapewnia też miejsca pracy i buduje bogactwo kraju, czyli produkt krajowy brutto oraz wspiera rozwój technologii. To kluczowy segment gospodarki narodowej. Wytwarza przemysł w Polsce ponad 20% PKB. Mówi Janusz Turski, dyrektor generalny w Stowarzyszeniu Papierników Polskich.
2: Również, co istotne, produkcja przemysłowa traktowana jest jako jeden z najważniejszych źródeł informacji o aktualnym stanie gospodarki oraz o możliwym kierunku zmian tempa wzrostu PKB. Także trudno to podważyć. Produkcja przemysłowa w maju bieżącego roku wzrosła o 4,1% rok do roku, natomiast w ujęciu miesięcznym spadła o 0,8%. Także w tym roku. Wynik ten jest lepszy niż przewidywana analityków liczba. Komentatorzy mówią nawet, że dane te wpisują się w obraz kuloodpornej gospodarki. Jednakże funkcjonowanie, o czym dobrze wiemy, w rzeczywistych realiach i wiedzą o tym operatorzy instalacji przemysłowych, szczególnie przemysłu energochłonnego, że przemysł nie posiada statusu VIP-a, a zatem nie korzysta z kuloodpornej kamizelki. Nie jest naszym zdaniem dostatecznie chroniony. Należy w końcu stanąć w prawdzie i powiedzieć, że obecnie Polska nie posiada jednej całościowej, długoterminowej strategii przemysłu. Choć w przeszłości powstawały dokumenty ramowe, eksperci i przedstawiciele rynku wskazują, że kraj wciąż potrzebuje spójnej i sformalizowanej polityki przemysłowej, dopasowanej do obecnych, jakże dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych. Jesteśmy świadomi, że faktyczne ramy wsparcia dla przemysłu w dużej mierze wynikają z unijnych polityk. Strategii obejmujących m.in. dekarbonizację oraz nowe unijne wytyczne dotyczące czystych technologii, innowacyjności i konkurencyjności. W bieżącym roku 2026, Anno Domini, Krajowy Plan w dziedzinie energii i klimatu jest głównym dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunek transformacji do 2040 w tej cezurze czasu i który zakłada jednocześnie m.in. dynamiczny rozwój OZE, energetyki jądrowej w celu ustabilizowania i obniżenia kosztów energii dla całej gospodarki.
3: Nie chcemy powiedzieć to, co już wiele razy mówiliśmy, ale znaleźliśmy się jakby w momencie zwrotnym, więc ten głos powinien być bardziej słyszalny i bardziej przekuty w działania konkretne, realne, szybkie, odważne. Mamy 75. rocznicę w tym roku powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, czyli tej organizacji, dzięki której Polska znalazła się w tym miejscu, które jest. Czyli idziemy w górę, tak? Ale czy ten wzrost nie zostanie powstrzymany i przez to? Ponieważ rosnące wyzwania, rosnąca presja importowa tanich towarów, one nie są tanie bez powodu, o czym będziemy też w tej debacie mówić. Znaleźliśmy się w tym miejscu, które wymaga od nas, od rządzących decyzji. Bo ta presja importowa i kosztowa wszystkich nas tutaj dołuje. My nie możemy mówić o transformacji, o dekarbonizacji, zanim nie uporządkujemy jednej podstawowej sprawy, czyli energii elektrycznej, a w ogóle energii i jej ceny. Ona nas powstrzymuje od tych dalszych działań. My nie mówimy jako przemysł tutaj energochłonny, a praktycznie przy tych cenach energii elektrycznej w kraju i w Europie, które są o wiele wyższe niż gdzie indziej, a w Polsce wyższe niż w Europie, skupiamy się na przetrwaniu, a potrzebujemy tego oddechu i ta debata też pokaże, o jakich cenach mówimy, co jest możliwe, w jaki sposób doprowadzić do tego, aby nasze przemysły, jak mówię, przy tej cenie wszystkie są energochłonne, mogły się rozwijać, mogły się transformować, mogły podejmować wyzwania.
1: A tych kilka zdań dodał Mirosław Motyka z Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Zdaniem uczestników kongresu Polska powinna mieć politykę przemysłową, tak jak istnieje na przykład polityka klimatyczna. Za chwilę wrócimy do rozmowy i do pierwszego polskiego kongresu przemysłu.

0: 3 grosze o ekonomii.
1: Wracamy na pierwszy kongres polskiego przemysłu. Przedstawiciele kilkunastu branż mówili o problemach, z jakimi się zmagają. Było o tym, że koszty energii są takim hamulcem dla polskich firm w różnych branżach. Przedsiębiorcy zwracali też uwagę, że łączy ich miłość do nauczania, bo okazuje się, że w wielu branżach stosuje się najnowsze technologie, na przykład w przemyśle stalowym. Na wyzwania stojące przed polskim przemysłem zwraca uwagę Zbigniew Pilch ze Stowarzyszenia Producentów Cementu.
2: Taki short brief, dlaczego ten cement? Dlatego, że to jest ponad 24 tysiące miejsc pracy, to jest ponad 3 miliardy złotych wpływu do sektora finansów publicznych, to są duże pieniądze dla gospodarek, samorządów. Dlatego też cement, bo jak stal była podstawą cywilizacji, rewolucji przemysłowej wieku XVIII-XIX, tak to cement i beton są podstawą naszej dzisiejszej współczesnej cywilizacji. Nie ma rozwoju cywilizacji bez cementu i betonu. Dlatego o tym cemencie chcemy rozmawiać. I o ile ze stali jesteśmy w stanie zbudować dobrą broń, to tyle, proszę Państwa, cement i beton to najlepsza tarcza. Wyobrażacie sobie Państwo, że dzisiaj wyprowadzamy przemysł cementowy z Unii Europejskiej, z Polski, a później chcemy budować obronność z podstawowego materiału budowlanego, jakim jest cement i beton, który będziemy importować z północnej Afryki, może Turcji, Chin, a nie daj Boże z Białorusi czy z Rosji. Tych wyzwań i problemów sektor cementowy ma wiele. Ceny energii. Ceny energii dla każdego z nas są istotne i ważne, jak tutaj siedzimy. Mamy tego świadomość. W sektorze cementowym ta energia to znaczący udział w kosztach produkcji. Energia w końcu to jest ten czynnik, który tylko i wyłącznie będzie powodował wzrost kosztów, czy jego udział w kosztach produkcji, jeżeli będziemy się znacząco dalej dekarbonizować, bo dla Państwa informacji, jeżeli będziemy dekarbonizować się za pomocą technologii CCS-owych, a nie ma innych możliwych technologii dostępnych do dekarbonizacji, sektora cementowego, to udział energii czy zużycie energii w przemyśle cementowym wzrośnie 2-3-krotnie, 200-300% więcej będziemy zużywać energii elektrycznej. Więc naturalnym jest, że widzimy w związku z tym ogromny problem, jakie są dzisiaj ceny energii, jak one się kształtują i jak wpływają na naszą konkurencyjność.
1: A wspomniane w wypowiedzi Zbigniewa Pilcha skrót CCS oznacza Carbon Capture and Storage, czyli technologię wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. To proces, w którym CO2 powstające w fabrykach jest zatrzymywane, a następnie chowane pod ziemią, dzięki czemu gaz ma nie trafiać do atmosfery. A za chwilę, skoro już mówimy o dwutlenku węgla, będzie o procesie dekarbonizacji. Procesie, który również obejmuje polski przemysł.

0: bestią, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani, czaj się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie piszę cię, ale bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki w ogóle?

0: zęby. Trzy grosze o ekonomii.
1: W audycji rozmawiamy dzisiaj o nowych technologiach, o polskim przemyśle, o pierwszym kongresie polskiego przemysłu, o dyskusji przedsiębiorców, którzy zwracali uwagę na różne wyzwania stojące przed branżami. Było o papiernikach, a także o cemencie. Skoro już wspomnieliśmy w poprzednich częściach audycji o dwutlenku węgla, o sposobach takich jak wychwytywanie i składowanie CO2 pod ziemią, to teraz wyjmujemy przykład firmy zdekarbonizowanej. Co to znaczy, wyjaśnia Wojciech Więcławik, prezes zarządu CMC Poland.
2: Jesteśmy w zasadzie w pełni wpisani w cykl obiegu zamkniętego. Myślę, że dzięki naszej skali produkcji 1,5 miliona ton wyrobów gotowych w pełni z wykorzystaniem złomu stalowego, w 99% wszystkie nasze odpady procesowe stanowią z kolei materiał wykorzystywany w dalszych procesach jako surowce wtórne i przerabiany dalej. W dużej części spełniamy również to, co jest istotne dla całej polskiej gospodarki, czyli wypełnianie obowiązku obiegu zamkniętego dla całej gospodarki. Jak porównamy do obowiązków, który spływa na samorządy, to dzięki, gdyby nie takie zakłady jak przemysł papierniczy czy przemysł stalowy naszego typu, Polska by z tych wymogów nie spełniała. Ale to taki tylko niuans tego. Jeżeli chodzi o ten paradoks, no on jest bardzo bolesny. Ja od kilku lat jestem prezesem, ale mam to szczęście, że przez poprzednie kilkanaście lat odpowiadałem za działalność operacyjną naszej firmy i nieskromnie miałem duży wpływ na to, jak zostaliśmy zbudowani i jak się rozwijaliśmy. Mówię tu celowo, jak się rozwijaliśmy, bo wiele osób na tej sali odpowiada za biznesy, w którym powiedzenie, że staramy się przetrwać, to tak jakbyśmy mówili, że godzimy się z tym, że nas nie będzie niebawem, tak? Każdy biznes ma sens tylko wtedy, jeżeli jest jakaś perspektywa rozwoju. My możemy przyjąć politykę przetrwania na rok, na dwa, ale cały świat idzie do przodu, więc każda firma bez rozwoju i to rozwoju w perspektywie 5-10 lat nie ma szans przetrwania. Jeżeli ktoś się nie rozwija, to się cofa i to dokładnie tak samo jest z firmą.
1: Jak dodał ekspert, konkurencją są nie tylko podmioty spoza Unii, takie jak Turcja czy Ukraina, lecz także firmy na terenie Unii Europejskiej, na przykład z Niemiec czy Francji. Pierwszy kongres polskiego przemysłu za nami, postulaty zostały wysłane do rządzących, pewnie jeszcze będziemy do tego tematu powracali. Tymczasem zachęcam do słuchania podcastu Trzy Grosze o Ekonomii. Podczas wakacji warto nadrobić wiedzę dotyczącą finansów, oszczędzania, a nawet inwestowania i wiedzy ekonomicznej czy cyberbezpieczeństwa. Te tematy przewijały się w ostatnich tygodniach, w ostatnim semestrze, mówiąc akademicko czy szkolnie. Podcast Te Trzy Grosze o Ekonomii znajdziecie w swoich ulubionych aplikacjach z podcastami. Za darmo zachęcam do obserwowania i oceniania. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.

0: To promocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty. This is your life! Right here, right now! Auto.

0: Dzień dobry, tutaj Radio Campus, no i tutaj oczywiście Dawid Buczek. Witam was w ten trzeci już dzień lipca, ale jednocześnie pierwszy piątek lipca, pierwszy wakacyjny piątek tak naprawdę, mimo że formalnie wakacje się zaczęły już parę dni temu, ale ja myślę, że lipiec to jednak lipiec, a tutaj w Radio Campus lecimy cały czas z samymi sztosami. W takim razie lecimy dalej.
1: O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi, bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie. Na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę. Na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pomiły takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgii.

Bo zanim na nim dopytasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na nim dopytasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka.

Amen.

Na placu zabaw nad Wisłą klasycznie, jak zawsze, dzieje się dużo i dziać się będzie. Między innymi dzieje się tam w tej chwili kino muzycznego niepokoju, czyli plenerowe pokazy właśnie na placu zabaw nad Wisłą. Będą one trwać do 1 września i są tam emitowane filmy poświęcone kulturze rytmu, dźwięku i słowa jako właśnie narzędziom ekspresji, oporu i budowania wspólnoty. 7 lipca będziecie mogli obejrzeć film Dziewczyny z tranzytorami, nieznana historia muzyki elektronicznej, a tydzień później Uncredited, The Story of Afrodance, film z 2022 roku. To jest kino muzycznego niepokoju, plac zabaw nad Wisłą, a dobre kino z kolei na Sadach Żoliborskich, bo tak właśnie mówią o tym kinie organizatorzy, w każdy poniedziałek po zachodzie słońca Salto Bar. Tam również macie wstęp wolny i będzie kino plenerowe. W tym roku przegląd kina skandynawskiego, więc macie przeróżne filmy do wyboru, przeróżne tytuły. W najbliższy poniedziałek spotkacie się z tytułem Być kochaną. Tydzień później Bird, a w sierpniu między innymi filmy takie jak Mój sąsiad Totoro, czy Jutro będzie nasze. Całą gamę filmów w każdy poniedziałek macie rozpisaną na stronie wydarzenia, wpisujcie dobre kino na Sadach Żoliborskich i wszystko znajdziecie, a wstęp oczywiście na to wydarzenie macie wolny. A dzisiaj z kolei możecie wybrać się na filmowisko. Co prawda trzeba troszeczkę dojechać, bo to wydarzenie odbędzie się w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym, ale filmowisko to kolejna, piąta już edycja, czyli przegląd krótkich form filmowych, etiud, filmów eksperymentalnych, a również i animacji. No ale poza filmami będzie też oczywiście to show, będzie wielkie wydarzenie, ponieważ będą różne zespoły, które zagrają swoje koncerty. Zagra m.in. zespół Na schodach Babilonu. Na filmowisko wstęp oczywiście macie wolny, a więcej informacji znajdziecie na Facebooku Klubu Kultury w Zalesiu Górnym albo jak właśnie wpiszecie frazę filmowisko.

97,1 FM, słuchacie Radia Campus. My klasycznie rozgrzewamy was dawką samych sztosów, ale oczywiście jestem świadomy, że gdzieś możecie czuć się nawet przegrzani, ale nie od samych sztosów, tylko od pogody, bo ten ostatni czas naprawdę słońce potrafi nam dogrzać i to solidnie. Także jeśli upały wam trochę przygrzewają i macie ochotę wskoczyć do basenu i po prostu troszeczkę odsapnąć, to śmiało, możecie dzisiaj wskoczyć do basenu razem z Genex na Wale Miedzeszyńskim i basenach Kora. Tam od 18 DJ sety na żywo, no i oczywiście basen. Można się pobawić, posłuchać i trochę zrelaksować, a bilety macie na stronie Rako Events. Jeśli z kolei macie ochotę dzisiaj na żartowny klimat, żartowny vibe i chcecie troszeczkę żartownych rzeczy również poznać, żeby się właśnie w ten lipcowy piątek rozbawić, to możecie wbić do Muzeum Karykatury, bo w Muzeum Karykatury zaprasza wszystkich do wspólnego śmiechu na wystawie The Best of Muzeum Karykatury. W wystawie udział wezmą naprawdę ikony takie jak Jan Matejko, ale poza nim będzie cała długa lista artystów, których również oczywiście możecie sobie sprawdzić na stronie wydarzenia Muzeum Karykatury, a Muzeum Karykatury spośród 25 tysięcy rysunkowych żartów wybrało ze swoich archiwów 500 tych najśmieszniejszych i właśnie wam prezentują. Możecie od 10 do 18 w tygodniu w takich godzinach odwiedzać śmiało Muzeum Karykatury, czyli po audycji jeszcze nawet zdążycie obejrzeć te najśmieszniejsze żarty rysunkowe. A już w najbliższy wtorek na letniej scenie Progresji zagra kultowy hip-hopowy zespół, który 12 razy został nominowany do nagrody Grammy i jest to oczywiście zespół The Roots. Sam z ciekawości przed audycją sprawdziłem, jaką playlistę mam zapisaną właśnie od The Roots. No i w mojej playliście przede wszystkim śmiga album Things Fall Apart, ale poza nim macie do wyboru aż 14 pozycji, 14 albumów właśnie od The Roots, więc możecie śmiało przez jeszcze weekend przesłuchać wszystkie 14 albumów i wybrać oczywiście te single, na które najbardziej czekacie. A jeśli oczywiście chcecie się wybrać na The Roots, to bilety znajdziecie na stronie tixiup.com.

0: Mamy 15.30, na wiadomości zaprasza Julia Grabowska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Decyzja prezydenta Warszawy w sprawie Szpitala Południowego, uchwalenie ustawy o zakazie korzystania z komórek w szkołach oraz informacje ze świata tenisa.
1: Wiadomości.
0: Kolejne informacje w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski ogłosił dwie dymisje. W ręce prezydenta Warszawy wpłynęły rezygnacje od prezydent Renaty Kaznowskiej, która odpowiadała w stołecznym ratuszu za m.in. obszar zdrowia, oraz prezydent Aldony Machnowskiej-Góry, byłej członkini Rady Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. Podczas konferencji prasowej prezydent Trzaskowski jasno wyraził swoje decyzje w sprawie kontrowersji w warszawskim szpitalu.
2: To, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym, o czym też informują media, nigdy nie miało prawa się wydarzyć i mówię też to jasno, nie ma prawa się powtórzyć i się nie powtórzy. Ta sprawa jest i będzie wyjaśniana do samego końca, bez żadnych półśrodków, bez udawania, że jakoś to będzie.
0: Prezydent Warszawy podkreśla również, że w radach nadzorczych spółek medycznych nie będą zasiadać członkowie partii politycznych. Zakaz telefonów komórkowych w szkołach. Znamy już decyzję Sejmu. Zgodnie z projektowaną nowelizacją uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu podczas pobytu na terenie szkół. Zakaz będzie obowiązywał także podczas przerw i innych zajęć odbywających się placówek. Przepisy zakładają wprowadzenie zakazu od 1 września tego roku. Ustawa trafi teraz do Senatu, a ostateczną decyzję w sprawie jej wejścia podejmie prezydent. Kolejne rundy potyczek na londyńskich kortach. Co nas ominęło i czego możemy się spodziewać? Alicja Rosolska i chińska tenisistka Alexa Guaracci odpadły w pierwszej rundzie gry podwójnej w wielkoszlemowym Wimbledonie. Przegrały z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Brazylijką Luisą Stefani 2-6 i 2-6. Dzisiaj wystąpią jeszcze Magdalena Fręch i Węgierka Anna Bondar, które zagrają z Australijką Storm Hunter i Amerykanką Katie McNally. Przed rozgrywkami deblowymi swój mecz rozegra natomiast najwyżej notowany polski tenisista Hubert Hurkacz z Amerykaninem Tomim Paulem.
1: Akademickie Radio Campus.

0: normalnie o tej porze.
1: Dzień dobry Państwu, witam się serdecznie, cieplutko. Kochani, no nie zawsze mamy ochotę na to, żeby wychodzić z domu, żeby oglądać jakieś filmy. Ja to totalnie rozumiem, czasami po prostu to, czego potrzebujemy, to zgniuśnieć na kanapie z kakałkiem albo z jakimś innym napojem i obejrzeć sobie coś miłego w domu. I dlatego dzisiaj przychodzę do Was z takim moim przeglądem poleceń VOD. Nie będę mówić, gdzie który film można oglądać, bo to się w czasie zmienia, a może Państwo wrócą do tego nagrania kiedyś tam po prostu znalezionego w sieci i będą chcieli te filmy obejrzeć, a ich nie będzie już na tej platformie, ale mogę założyć, że te filmy cały czas gdzieś online będą, bo skoro są teraz, to pewnie i w najbliższej przyszłości tak będzie. Zacznę od dwóch produkcji amerykańskich, a potem przejdziemy do dwóch produkcji, nawet trzech produkcji polskich, bo w Polsce też się dużo dobrego dzieje, chociaż nie mówimy o tym dostatecznie mocno, tak mi się wydaje, że powinniśmy o pewnych tytułach mówić więcej, a o innych z kolei aż tak często nie wspominać i wszyscy bylibyśmy szczęśliwsi. Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych, bo stamtąd pochodzi pierwszy film z 2019 roku. Ja nie umiem do końca spamiętać, czy ten film w ogóle miał polską dystrybucję. Ja na pewno widziałam go na festiwalu American Film Festival we Wrocławiu. No i gdzieś tam trochę mi to chodzi po głowie, czy ten film w ogóle był pokazywany w polskich kinach. Wydaje mi się, że nie. Film nosi tytuł Fale i jest to, powiedziałabym, jeśli miałabym go określić tak, wiecie, gatunkowo, no to wiadomo, jest to dramat, ale jest to taki emocjonalny rozpruwacz. Mamy tutaj historię rodziny, która musi sobie poradzić w bardzo trudnej sytuacji straty. W rolach głównych niesamowity, wspaniały aktor, kocham go, Sterling K. Brown, który gra tutaj bardzo twardego, nie do końca pasującego do jego amplua gościa. W rolach głównych również Lucas Hedges, czyli Złote Dziecko Hollywood, które teraz już trochę mniej, ale on też pojawi się w kolejnym filmie, o którym powiem za chwilę. Więc Fale, angielski tytuł Waves. Szukajcie tego filmu na streamingach i kiedy czujecie, że potrzebujecie czegoś, co was po prostu rozjedzie emocjonalnie, to jest jeden z tych tytułów. Drugi z kolei tytuł to też nie jest najłatwiejszy film, ale jest w nim dużo więcej uśmiechu i dużo więcej czułości. Film nazywa się Sorry Baby i do niedawna można go było jeszcze zobaczyć w kinach. Teraz jest już na streamingu. Chwała mu za to, że już tam jest i że ci, którzy ominęli go w kinach, będą mogli go zobaczyć na streamingu, bo jest to przepiękny film. Ewa Wiktor to typiarka, która ten film napisała, wyreżyserowała, wyprodukowała we współpracy z A24 i jest to bardzo intymna, osobista historia opowiadająca o przemocy, o molestowaniu, ale bardziej opowiadająca o tym, co później, jak sobie później z tym radzić, jak później z tym żyć, zwłaszcza kiedy dzieje się to na uniwersyteckim kampusie. Jest to film niezwykle zabawny momentami, bardzo czuły. Jest też mega poruszający, no naprawdę można sobie po prostu usiąść i popłakać na tym filmie. Znajdziecie też Słodkiego Kotka, jeśli jakby przemawia do was uczestnictwo zwierząt na planie filmowym, to tutaj zdecydowanie jest ten kotek. Jest malutki, jest to baby kotek, ale też pełni ważną rolę tak naprawdę w tym filmie. Oraz oprócz kotka jeszcze jest Lucas Hedges, który pojawił się w Falach, a tutaj to Sorry Baby to jest trochę jego jakiś taki powrót. Ja go dawno też nie widziałam w kinie, bo Sorry Baby to jest świeży film z tego roku i mam takie poczucie, no, że trochę nam się chłopak zestarzał, może trochę wydoroślał, ale jak był uroczy kiedyś, taki po prostu Lucas Hedges, taki chłopak, sobie po prostu chce miło żyć, tak teraz w tym filmie. Też ma taką rolę, trzeba przyznać, dość ciekawą i też no momentami zabawną, ale też bardzo poruszającą tak naprawdę, jak się na to głębiej przyjrzy. Nie chcę wam wiele opowiadać, bo uważam, że to jest film, który dobrze sobie nie zespoilować wcześniej, bo dużo jednak piękna jest w tym, że nie wiemy tak naprawdę, co się z tą bohaterką wydarzy, jak ona sobie z tym wszystkim poradzi, bo ma z czym sobie radzić, że tak powiem. Także jeśli potrzebujecie sobie czegoś takiego miłego płakania bardziej, takiego ciepłego, bym powiedziała, płakania, to tutaj zdecydowanie Sorry Baby, a jeśli potrzebujecie czegoś, co was po prostu rozwali na łopatki, to tutaj zdecydowanie Fale. Też bardzo polecam Fale, dlatego Sterlinga K. Browna. Niesamowity popis aktorski. On jest w ogóle wspaniałym aktorem. Jeśli nie znacie jego twórczości i nie znacie na przykład serialu This Is Us, który z tego co wiem można oglądać na Disney Plus, to już akurat podam nazwę streamingu, a co mi tam, to bardzo serdecznie polecam. To jest wielka taka rodzinna saga, Mandy Moore gra też w tym serialu, kilka linii czasowych, więc mamy przeszłość, mamy teraźniejszość, mamy przyszłość, ekstra serial, a można się na nim zryczeć do granic możliwości. Uwierzcie mi, od pierwszego odcinka, pierwsze dwa sezony można płakać non-stop. Potem już troszeczkę jakby poznajemy tych bohaterów, mamy takie, dobra, hola, hola, wy mnie tutaj nie będziecie cały czas na płakanie po prostu namawiać, ja się nie daję namawiać, ale pierwsze dwa sezony naprawdę płacz non-stop. Przepiękny serial. 10 na 10 ode mnie. A ja za moment wracam do was z polecankami polskimi, polskojęzycznymi, naszymi, rodowymi, wspaniałymi filmami i serialami.

0: Przed chwilą Stany Zjednoczone, wielki świat, Ameryczka, Hollywood, fajnie, fajnie, ale my też na polskim naszym wspaniałym grajdole mamy super tytuły, które można już oglądać na VOD. Powiem wam zaraz o serialu i o dwóch filmach. Myślę, że może zacznę od serialu, bo czemu by nie? Jeśli chcecie się zaangażować na chwilę więcej niż te półtorej, dwie godziny, to serdecznie polecam wam Absolutnych Debiutantów. Miałam okazję dopiero niedawno ten serial nadrobić i zastanawiam się, dlaczego tak późno. To jest serial współtworzony między innymi przez Kamilę Taraburę, o której filmie opowiem za moment, ale Absolutni Debiutanci to jest moim zdaniem jeden prawdopodobnie z najlepszych polskich seriali, po prostu, który mamy, bo w tym zalewie kryminałów jakiś po prostu Maciej Sztur chodzi, szuka, kto zabił, kto nie zabił, ileż można tego oglądać, proszę państwa, jakby, to już naprawdę jest nudne. Wy tu wszyscy tak sobie oglądacie te kryminały, jeden za drugim, jakieś pomordowane osoby? Wam się tak chce? To jest niesamowite. No i tutaj przychodzi Kamila Tarabura, Nina Lewandowska i kilka innych wspaniałych, wspaniałych artystów i artystek i dostajemy Absolutnych Debiutantów. Serial Coming of Age, dosłownie, nie wiem, 6 odcinków mniej więcej, w roli głównej Martyna Byczykowska, między innymi oczywiście Martyna Byczykowska, ale z tych twarzy, które kojarzymy najbardziej. Tu może sobie pograć trochę więcej niż bycie panią dworu w 1670, więc tu gdzieś mniej więcej można zobaczyć jej aktorskie możliwości, które są spore i bardzo się cieszę. Fajna dziewczyna, mam nadzieję, że będzie robiła mega karierę. I serial opowiada o takiej parze przyjaciół, która razem z swoimi rodzicami, którzy też są parami przyjaciół, wyjeżdżają na wakacje, ostatnie wakacje przed studiami, bo to już są dorośli ludzie, szanowni państwo, i oni tam próbują skończyć swój film dyplomowy, bo chcą razem zdawać na filmówkę do Łodzi. No ale czy chcą razem tak naprawdę? Co oni tam tak naprawdę robią? Jakie tam przed nimi wyzwania? Na jakie pytania, mega kluczowe pytania odnośnie tożsamości, odnośnie miłości, odnośnie przyszłości będą musieli odpowiedzieć i na jakie pytania też ich rodzice będą musieli odpowiedzieć. To jest też ciekawe, że na tym drugim planie wśród tych rodziców, między innymi mama Martyny Byczykowskiej gra Kasia Warnkę, która też zaraz pojawi się w innym filmie, o którym będę mówić. To jest naprawdę bardzo dobrze napisany, uroczo zagrany i uroczo też nakręcony serial o młodych ludziach, którzy poszukują siebie. Pojawia się tam też inny chłopak, jakiś taki z obozu koszykarskiego, więc zaczyna się między nimi jakiś taki trójkąt emocjonalny. No jest to wszystko bardzo ciekawe, fajnie, brawurowo nawet bym powiedziała, nakręcone. Więc jeśli szukacie serialu, który będzie dość krótki, bo to jest jeden sezon, nie ma w ogóle żadnego pomysłu o drugim, po prostu one-off, szybka akcja, kilka godzin przed telewizorem macie sprawę załatwioną, to serdecznie wam polecam. A jeśli nie chce wam się oglądać 50. serialu o tym, że wyłowili po prostu trupa ze stawu, przepraszam, że tak nazwę rzeczy po imieniu, no to tutaj też zdecydowanie to jest ten tytuł, bo tutaj zupełnie inne problemy, z zupełnie innymi problemami borykają się młodzi ludzie. Takimi bym powiedziała przyziemnymi. I co ważne też do dodania, bohaterka grana przez Martynę Byczykowską jest osobą neuroatypową, co jest bardzo ważne, bo potrzebujemy reprezentacji osób neurotypowych w polskim kinie i w polskich serialach. Po prostu. To dużo mówić. No, Kamila Tarabura, no i kolejny z kolei teraz film, debiut, to Rzeczy niezbędne. To już, jeśli nie chce wam się oglądać rzeczy o Coming of Age, a chcecie zobaczyć ciekawy dramat o tym, jak dorosłe kobiety radzą sobie z traumą przeszłości, próbują też trochę tą traumę rozgrzebać i coś tam z niej wyciągnąć dla siebie, to serdecznie polecam. Tu scenariusz współtworzyła Kasia Warnkę, która też gra jedną z głównych ról, razem z Dagmarą Domińczyk, naszą eksportową gwiazdą ze Stanów, która przecież grała w Sukcesji chociażby. Więc to jest też świetne zestawienie, bo też Dagmara Domińczyk gra bohaterkę, która wraca do Polski po długim czasie i gdzieś tam z Kasią Warnkę zna się z dzieciństwa i one gdzieś tam łączą swoje ścieżki. Nie do końca jest to wszystko klarowne. Bardzo fajny, taki gęsty klimat takiego dramatu psychologicznego. Bardzo polecam, bo takie filmy nie zdarzają się często w polskim kinie. I to samo mogę powiedzieć o drugim filmie, który wam polecam. Jest to Utrata równowagi. film, który był dosłownie niedawno w kinach, ale gdzieś tam przeszedł trochę niezauważony, niestety, z doskonałą rolą Nel Kaczmarek w roli głównej i ze świetnym Tomaszem Szuchartem, którego, no, że tak powiem, my już znamy takiego Tomasza Szucharta teraz, bo już taki niezafajny Tomasz Szuchart objawił nam się, niezafajny, nie, źle to zostało sformułowane. Bardzo niefajna rola Tomasza Szucharta w Domu Dobrym, no to tutaj można powiedzieć, że utrata równowagi to było takie preludium do tego, co się potem pojawi w Domu Dobrym. Film opowiada o studentach ostatniego roku aktorstwa, którzy przygotowują swój spektakl dyplomowy i ich profesor ma dość nietypowe, bym powiedziała, narzędzia i dość nietypowe podejście do studentów i powiedzmy, że zawiązuje się też między nim a główną bohaterką pewna relacja emocjonalna, która no nie jest zdrowa i znamy takie sytuacje niestety i znamy też takie historie ze szkół filmowych i szkół teatralnych, więc na pewno jest to też gdzieś tam oparte na doświadczeniach prawdziwych osób, ale jest to w pełni fikcyjna historia, bardzo, bardzo poruszająca, ale też świetnie napisana i świetnie nakręcona i naprawdę aż miło oglądać takie filmy debiutantów, którzy wiedzą co robią, którzy mam nadzieję będą też dzięki temu robić wielkie kariery i teraz po prostu PiS będzie im dawał pieniądze na wszystko, więc trzymam za nich kciuki. Utrata równowagi, rzeczy niezbędne, absolutni debiutanci, bardzo serdecznie polecam, wszystko w streamingu znajdziecie, oglądajcie sobie, leżcie sobie na kanapie, no i tyle, pa pa.
1: Normalnie o tej porze.
2: Corrupt FM 101.9. It's that feeling.

0: obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Reklama. Tu Campus. 97,1 FM.

0: Normalnie o tej porze.
1: W tej chwili w studiu już goszczę Dziunka i Szolmsa. Elo.
2: Siemanko.
3: Siemano.
1: Dobrze wypowiedziałem ksywy.
2: Tak jest.
1: Dobra, miło
2: w kolejności właściwej.
1: No właśnie, bo tak siedzimy, idealnie się ułożyło, przy jednym stole rozmawiamy. Wiem, że do Warszawy przyjechaliście na Dworzec Centralny, bo tak się zgrywaliśmy właśnie, że jak tutaj najszybciej dojechać.
2: Tak.
1: Więc obstawiam, że pociągiem, ale nie wiem z jakiego miasta.
2: Przyjechaliśmy z Krakowa i...
3: Z Tarnowa.
1: Z Tarnowa.
2: Tak.
1: Dobra, czyli kawałek drogi musieliście przebyć do Radia Campus.
2: Dokładnie, a z dworca na piechotę.
1: Na piechotę?
2: Tak.
1: Tutaj, naprawdę?
2: Spacer.
1: No proszę, widać, to są klimaty krakowskie i tarnowskie, a my tutaj metro dla wygody, co nie?
2: Tak jest.
1: Dziunek, ty jesteś producentem głównie.
2: Głównie tak, chociaż zdarzyło mi się parać rapem też w swojej
1: No i widziałem, Tribe Called Quest tutaj w Radio Campus śmiga.
2: Tak, tak. Dokładnie.
1: Szolms, rozumiem, że raper przede wszystkim.
3: Tylko raper generalnie.
1: Tylko raper, tak, dobra, tak. W bitach się nie mieszasz.
3: Nie.
1: Ja również od strony technicznej tutaj w Radio Campus na razie jestem noga, a może się to kiedyś zmieni. Dobra, z czym przyjechaliście tutaj z Krakowa i Tarnowa?
2: Wydaliśmy płytę Dziunek Szolms Love, 11 utworów, które opowiadają historię życia Krzyśka. Zaczęliśmy to 2 lata temu składać. Myślę, że bardzo fajny koncept album, dojrzały przede wszystkim, pełen treści. Cóż można dodać, Krzyśku, jeszcze?
1: Ja myślę, że to... Chyba, że chcesz coś dodać, bo ci wchodzę.
3: Nie, to szczerze mówiąc to wszystko powiedział, nie?
1: To dobra, kończymy rozmowę. Żartuję. Ja tutaj zaraz wszystko od was wybadam. Ja jeszcze chciałem zapytać o wasze duo. Czy wasze duo jest świeże i działa od tego krążka, czy wcześniej?
3: To duo działa bardzo, bardzo długo. Z bardzo długą przerwą jedną, ale no kurczę, stawiam na 20 lat.
2: Tak.
1: Czyli długa historia. Konkretna.
2: Zrobiliśmy wcześniej takie mocno undergroundowe 2 albumy. Ja cały czas czekałem, aż Krzysiek wróci do mnie jako producenta, żeby móc coś dla niego wyprodukować, bo zawsze ceniłem jego rap. No i cieszę się, że dotarliśmy do tego miejsca, bo sądzę, że się dobrze uzupełniamy.
1: No i dowieźliście naprawdę dojrzały, jak to powiedziałeś. Ja również sobie to nawet zapisałem, słowo dojrzały, podkreśliłem. Album Love. Love czy Love?
2: Love.
1: A czy bo wy to zapisaliście... Lo, myślnik, w. Czy tu jest ukryte jakieś coś pod tym zapisem?
2: Tak, no koncept się zaczął, bo trochę ten materiał na początku miał być taki lo-fi i to jest też takie nawiązanie do słowa lo-fi, ale też no, ten okres życia Krzyśka był trochę lo-fi.
3: Low.
2: Low.
1: Byłeś low, mówisz.
3: Low.
2: Tak.
1: No właśnie, Krzysiek. Właśnie, Krzysiek czy Szolms, też jak wolisz, żeby się do ciebie zwrócić?
3: Znaczy Krzysiek Szolms generalnie.
1: Krzysiek Szolms, dobra. Od którego momentu, albo wydarzenia, albo sytuacji zacząłbyś opowiadać właśnie swoją historię?
3: To znaczy, ja zawsze ją zaczynam w taki sam sposób, jak zacząłem ją w ref. Czyli jakby ten mój powrót do Dziunka, jakby do nagrywania, do życia zaczął się w momencie, który jakby opisałem w kawałku ref. Jak mieszkałem w Anglii, byłem naprawdę low. I było naprawdę źle. I na może tydzień przed moimi urodzinami zadzwoniła do mnie moja córka przed swoimi urodzinami zadzwoniła do mnie moja córka i powiedziała, jaki chciałaby prezent dostać na swoje urodziny, nie? I to był samolot Barbie. Ja w tamtym momencie nie miałem w ogóle siana. Pozajmowałem się jakimiś tam złymi rzeczami. Ja jej zapytałem wprost, dlaczego w ogóle taki prezent, nie? Że mogłaby sobie darować, a wybrać jakiś inny, tańszy prezent, a ona powiedziała, że chciałam po ciebie przylecieć po prostu do Londynu.
1: Okay,
3: i to był moment po prostu, w którym...
1: Uderzyło.
3: Bardzo, bardzo. I to był moment, kiedy po prostu wszystko się zmieniło, nie? To kompletna zmiana.
1: A co było tym takim destrukcyjnym, ja bym to nazwał czynnikiem, który powiedziałeś, że tak wyniszczał?
3: To znaczy, tego było, wiesz, to było bardzo, bardzo różne i tego było bardzo dużo. To jakby na każdej płaszczyźnie, jakby moim zdaniem, dawałem plamę, mogę powiedzieć śmiało, nie? Na każdej możliwej, jaka przychodzi mi do głowy, to dawałem po prostu plamę.
1: Czyli ty, bo tak jak było to w singlu Rev, wyjechałeś do nie tylko Anglii, ale też do kilku innych krajów. To był ten moment, kiedy zacząłeś uciekać od czegoś właśnie, czy... Jak to wyglądało?
3: Znaczy myślę, że całe życie uciekałem przed czymś i dopiero wtedy jakby stanąłem oko w oko z tym problemem i jakby zacząłem z kim walczyć, mogę powiedzieć śmiało. Coś takiego, że jakby odstawiłem kompletnie alkohol, jestem czysty, w ogóle nie spożywam alkoholu, nie, jakby odmieniłem całkiem moje życie, zajmuję się kompletnie innymi rzeczami, w tym na przykład moimi dziećmi. Jakby to sprawia mi frajdę, czyli generalnie w tym momencie zajmuję się tylko i wyłącznie pracą, moimi dziećmi i muzyką. I to są jakby trzy rzeczy, którymi się w tej chwili zajmuję.
1: I od tego momentu, kiedy dostałeś właśnie tą wiadomość od córki, że chciałaby ten samolot Barbie, żeby po ciebie przyjechać, wróciłeś tutaj do Polski?
3: Tak, rok później wróciłem do Polski, ale samolot Barbie do tej pory ma, także...
1: Czyli jest jednak
3: wygrało, nie? Dziecko zawsze wygra, jakby.
1: I tutaj w Polsce rozumiem, że powoli zaczęło to się wszystko jakoś układać.
3: To znaczy jeszcze w Londynie. Jeszcze przez jakiś czas tam byłem w Londynie i pamiętam, że właśnie wtedy był ten COVID. I ja generalnie pracując w Londynie widziałem dzieci praktycznie co miesiąc, nie? Że latałem co miesiąc tam przynajmniej na tydzień, a jak przyszedł COVID, nie widziałem ich 9 miesięcy. I ja byłem przekonany, że zostanę już do końca życia w Londynie, bo czułem się po prostu tam jak w domu. I te 9 miesięcy tej rozłąki, bo ja nie mogłem lecieć do Polski, bo były zamknięte lotniska i tam te wszystkie jakby akcje związane z tym COVID-em. No przez 9 miesięcy nie widziałem dzieci i stwierdziłem, dobra, to jest moment, kiedy ja pakuję walizkę i lecę do Polski, nie? Bo to jest ważniejsze po prostu niż praca i pieniądze, nie?
1: A jeśli chcesz powiedzieć w ogóle, to jak wyglądała twoja relacja rodzinna, że właśnie rozumiem, że zostawiłeś część swojej rodziny tutaj i właśnie sam wyjechałeś do Anglii?
3: To znaczy, my najpierw mieszkaliśmy całą rodziną w Anglii. Moja córka urodziła się w Londynie. Połowa mojej rodziny wyjechała przez to, też mówię o tym na płycie, że było jakby zagrożenie ciąży i jakby opcja, że mój syn się nie urodzi, nie? I ja jakby spakowałem moją rodzinę i wysłałem do Polski na takie poważne badania, bo jakby no tam w Anglii jest to dość specyficzne po prostu. No i po prostu wysłałem ich do Polski, i wytrzymałem jeszcze rok w sumie i też zjechałem do Polski.
1: Dobra, już powiedzieliśmy tak naprawdę duży, powiedzmy, kawał historii, chociaż tak naprawdę pewnie byś powiedział, że to jest zalążek, ale tego zalążka chociaż może posłuchajmy w tym singlu Rev, który właśnie, o którym też mówiliśmy przed chwilą.
3: Git? Super, zapraszam.
1: Dobra, gramy Dziunek i Sean, singiel Rev, a wy nie uciekajcie za daleko, bo dalej będziemy rozmawiać po tym singlu właśnie z tym

życie to był ciąg katastrof, setki bomb spadających na miasto, splot trzęsień ziemi, szczęśliwy chwilek na lekarstwo. A ja tylko chciałem robić rap, to dziś wisiałbym jak żyrandol, szukałem szczęścia między Niemcami a Anglią, szukałem domu między Walią a Holandią, nie miałem domu. Dwie walizki wystarczą, czteroletni anioł prosi o samolot Barbie. Skąd miałbym wziąć pieniądze, wiesz ile kosztują dragi? Zapytałem czemu samolot to bardzo drogi prezent. Tatuś, chciałabym przylecieć po ciebie. Dokładnie pamiętam ten moment, bo odwrócił całą ziemię. Dlatego

0: pytają, czemu wciąż jestem sam. Mam żonę, pytają, czy bym nie chciał wrócić do niej. Do tanga trzeba dwoje. Ja się jej nie dziwię, że się boi. Gdyby wybaczyła mi mój egoizm, beatyfikowaliby ją jak stoi. Na samym początku mieszkaliśmy w Londynie. Nie byłem dobrym człowiekiem, ani mężem, ani synem. Zamiast wybierać pioszki, wybierałem sativę. Mogłem mieć w sercu życie, a miałem w głowie stypę. Ciągłe upadki, a co mnie to obchodzi? Nic nie szkodzi, że mój syn miał się nie urodzić. Nie wiem, czy to Bóg wysłuchał moich modlitw, bo obiecywałem mu zmianę, a znowu upadłem na chodnik. Obiecywałem jej zmianę, a nie patrzyłem jej w oczy. Obiecywałem im zmianę, rzuciłem żart jak bałtroczyk. I przyszła zmiana, kiedy przyszedł pozew rozwodowy. A czy czułem się winny? A czy czułem się zdrowy? A czy cofnąłbym czas? A czy byłem gotowy? A czy wcisnąłbym przycisk, żeby odwrócić własne losy? Czy wcisnąłbym rewers, żeby poczuć jej dotyk? Patrzeć w oczy, wtulić się we włosy? Dosyć, tym, że przepraszam, nie ma mocy. Zwrócone pieniądze nie mają wartości. Stare demony nie mają litości, bo nie istnieje przycisk, który uczy miłości.
1: No i to była ta pierwsza część historii. To jest chyba drugi albo trzeci na albumie singiel, prawda?
2: Trzeci.
1: Dobra, jednogłośnie zdecydowaliśmy, że trzeci, więc niech będzie trzeci. Dziunek i Szolms cały czas na antenie Radia Campus. Mamy dokładnie 16:16. Bardzo lubię takie lustrzane godziny. Co powiesz jeszcze, jeśli chodzi o ref, ale także i o ten singiel, który był wydany wraz z teledyskiem jako jedyny gospel? Tutaj fajną mi rzecz jedną powiedziałeś i chciałbym, żeby się właśnie sprzedał.
2: Dobra, to w refrenie, w sumie mogę powiedzieć, że w refrenie do ref na wiolonczeli gra moja córka, którą namawiałem 3 miesiące, żeby zagrała melodię, która...
3: No, ale ona ciebie rok, żebyś wrócił, więc win-win.
2: No win-win, no. Zagrałem melodię, która w uszach Dziunka nie wybrzmiewa. Chciałem, żeby usłyszał melodię.
3: No to jest
2: melodię.
3: Tak, po prostu
1: każdy słyszy podobno innego. Muzykę inaczej, na własny sposób.
2: Tak, więc... tak. Znaczy, też mówię wprost, że ten kawałek jakby najbardziej lubię, najbardziej jest jakby taki dla mnie osobisty i bardzo mocny. Nie?
1: On się skończył takim wersem: nie istnieje przycisk, który uczy miłości. Ja się tak zastanawiałem, bo bardzo dużo jest na tym albumie czegoś takiego, takich sformułowań a propos drugich szans, straconych szans, albo żeby cofnąć czas, coś w tym stylu. I jeśli jest wers: nie istnieje przycisk, który uczy miłości, to zastanawiałem się, czy kliknąłbyś w jakiś przycisk, który by cię cofnął do jakiegoś momentu, żeby coś naprawić.
2: No właśnie nie. Myślę, że ja nauczyłem się miłości przez całe jakby tą lekcję mojego życia, która trwa, nie? Cały czas. I myślę, że taki przycisk to też by było, pasowałby do tych czasów, czyli coś, co można bardzo szybko jakby skrócić i powiedzmy nauczyć się miłości, ale tak naprawdę czy to będzie taka nauka miłości bez praktyki? No nie, no będzie to po prostu...
1: Ja trochę...
3: Na skróty,
1: dokładnie. Trochę z takiej innej bajki rapowej. Nie wiem, czy kojarzycie Szpaka. Mhm. Kojarzycie? No to ja go słucham i jest taki singiel Zły i ja właśnie chciałem wam zacytować wersy z tego, bo to bardzo dobrze pasuje do tego, okay, co też powiedziałeś. Nie chcę cofać czasu, choć bolało mnie to wszystko, bo bez tych wszystkich blizn byłbym pewnie dzisiaj nikim. I to właśnie uważam, że też ja też jestem tego zdania, tak jak rozumiem, że i wy, i Szpaku, które się też pod to podpisuje, że no jednak te blizny, czy różne sytuacje z przeszłości, lepiej się nie cofać, tylko właśnie żyć dalej, bo one gdzieś tam ukształtowały nas.
2: Dokładnie.
1: I to gdzie tutaj teraz jesteśmy. Single Love otwiera cały album i tam też zwróciłem uwagę na jeden wers. Mam chyba dyplom ze straconych szans. Czy swoją przeszłość traktujesz jako taki festiwal straconych szans?
2: No ja powinienem dyplom mieć zdecydowanie, jestem studentem po prostu Uniwersytetu Straconych. Tak jest, tak. No jest tak jak mówisz, no ja zdecydowanie jakby przyznaję sobie dyplom wszystkich zmarnowanych szans,
1: no, ale
2: świata.
1: Jak na to właśnie patrzeć przez pryzmat tego, że no to są zmarnowane szanse i mówisz, że je zmarnowałeś, no ale skoro to, co było, to nas ukształtowało i żyjemy tu i teraz, no to jak to wszystko skonfrontować?
2: Wiesz, jeszcze skonfrontuję to tak, że ta płyta to jest jakby koncept album i ja go mieszczę w czasie 2009-2019. Jakby to jest...
1: Porządny przedział czasu.
2: Porządny przedział czasu, ale no wiesz, minęło od tego czasu już trochę i na przykład w tej chwili Mam nadzieję, że zrobimy kolejny album, który będzie jakby kolejną częścią i kolejną opowieścią już jakby z późniejszego okresu, nie?
1: Etapem tego, co dzieje się potem, czyli właściwie teraz.
2: Dokładnie. A także, jak mogę się opowiedzieć, za 2009-2019 należy mi się dyplom. Absolutnie.
1: To możemy po skończonej audycji zrobić karteczkę, podpisać taką przy wyjściu dyplom.
2: Super.
1: Pieczątkę tak. Postawimy Radia Campus, stracone okay. Szanse. Żartuję sobie oczywiście. Chciałem cię zapytać, czy wiara pełniła jakąś rolę w tej historii?
2: No ogromną. Ja tak naprawdę właśnie nawróciłem się w 2019 roku. Poznałem taką jasną drogę. No zdecydowanie tak jest. Także jakby znalazłem drogę dzięki Bogu, mogę powiedzieć to.
1: Bo ja też właśnie wywnioskowałem to, że gdzieś ta droga wiary gdzieś była dla ciebie wsparciem, bo tutaj z Gospel, z tego właśnie singla, który ma też wydany teledysk, Jezus jest królem, liczę, że pewnego dnia to zrozumiesz. To kierujesz bardziej do siebie czy do kogoś?
2: Nie, to kieruję do mojej żony.
1: Do twojej żony?
2: Tak, no.
1: A jak wygląda właśnie teraz wasza rodzinna relacja?
2: To znaczy, no bardzo dobrze, ja się z nią dogaduję, myślę, że ona się ze mną też dogaduje i razem wychowujemy dzieci i no, jak dla mnie jest bardzo dobrze, nie? Wiadomo, że są, bywają też jakieś tam drobne sprzeczki i tak dalej, niesnaski, ale generalnie no nie ma co porównywać, nie? Naprawdę.
1: Czyli jest lepiej, a między innymi tym czynnikiem, który wyciąga u ciebie z bagna, rozumiem, że jest między innymi właśnie twoja rodzina, ale też i wiara.
2: Zdecydowanie tak.
1: Na waszych socialach opublikowaliście, nie pamiętam, czy to było, no w ostatnim czasie powiedzmy, które w tych postach, dzięki których pchaliście cały ten album, opublikowaliście coś takiego, że historia jest właśnie ciężka i mówi o tych straconych szansach, ale też w tych singlach jest odpowiedź, którą znajdziecie, jak sobie właśnie do tego wszystkiego podejść i jak to traktować. I jaki właśnie wniosek z tego wszystkiego płynie i gdzie on jest umieszczony w tej płycie? Według was.
2: Patryk, bo to chyba ty pisałeś ten post.
1: No i mamy.
3: Ja myślę, że przede wszystkim wyrzucenie z siebie takiej dawki negatywnych emocji, stawianie twarzy, stawianie czoła temu, co się w życiu przeszło i próba odtworzenia tego, przejścia na tą dobrą stronę, o której mówi Sholmes, próba ułożenia się z tym życiem na nowo, to jest odpowiedź w tym wszystkim. Jest tam zakreślona właśnie przez pewien horyzont czasowy historia, w której są opowiadane te wszystkie rzeczy z jego życia, no ale jednocześnie jest tam właśnie taka mocna potrzeba tej zmiany, czy właśnie wyrzucenia tego z siebie, żeby to niejako przyklepać i pójść z tym do przodu, dlatego mówimy o drugim materiale, który pewnie będzie o czym innym, może Resurrection. I to jest ta odpowiedź, bym powiedział. No, może nie powinienem pisać na przyszłość takich postów.
1: Nie.
3: Bez przemyślenia.
1: Ja myślę, że to jest bardzo dojrzała historia, tak jak to zresztą sami ujęliście. I myślę, że bardzo czytelnie można wyczytać, co się działo od właśnie tego 2009 roku i jakie są tego następstwa i czego można się wyzbraniać, a czego można się nauczyć. Jeszcze chciałem dopytać o singiel Soul Brothers. On zamyka wasz album. Czy to jest o was? Singiel.
3: Tak, tam nawet jest zostawiony mój śmiech na końcu zwrotki, bo Krzysiek przyjechał do studia, powiedział, że nagrywamy taki numer, ja ten beat wcześniej dla niego wyprodukowałem.
2: I on powiedział, że to musi się nazywać Soul Brothers.
3: Tak, ale nie wiedziałem, o czym będzie nawijał i zostawiliśmy pierwszy take, który został nagrany, bo kończy się wersami do mnie, Patryk, chciałbym ci tyle powiedzieć, i kończy się Soul Brothers i właśnie wtedy wybucham śmiechem, bo raz, że po prostu mnie ten wers wtedy ujął, a dwa, że po prostu zostało to dobrze nawinięte i zostawiliśmy to na koniec jako taki.
1: To ja mam świetny pomysł, a właściwie propozycję dla was, bo Soul Brothers jest singlem o waszym duo, jest ostatnim singlem na waszym albumie Love i myślę, że tak byłby fajny akcent, żeby was właśnie pożegnać tak fajnie tym akcentem i może byśmy właśnie zagrali ten Soul Brothers.
2: Śmiało. Mogę jeszcze coś tylko
1: dawaj,
2: powiedzieć?
1: Dawaj, śmiało.
2: Bo ja przegram ogromne pieniądze, jeśli nie powiem z Kibidy Dynia na antenie. Dzięki. Już wygrałem.
1: Super. W takim razie tym miłym akcentem będziemy zbliżać się do tego, żeby pożegnać was właśnie singlem Dziunek i Sholmes, Soul Brothers. Wielkie dzięki, że wpadliście. Świetna historia i mam nadzieję, że widzimy się przy kolejnym albumie.
3: Jak najbardziej. Dzięki wielkie.
1: Pozdro i do zobaczenia. Cześć.
2: Cześć.
4: Normalnie o tej porze.
0: Z nim drzwiami jak przy rozwodzie.

Za moment Kasia Rodek, sample, covery, bajery, a ja wam życzę, żebyście się ciepło i bezpiecznie trzymali właśnie w ten kolejny piątkowy, zbliżający się wieczór. Dawid Buczek, do usłyszenia w kolejne piątki. Siema!

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Mamy 16.30, na wiadomości zaprasza Julia Grabowska.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Kolejne etapy pracy w Alei Niepodległości, ostrzeżenie przed odroczonymi płatnościami oraz trochę o świecie piłki nożnej.
3: Wiadomości.
2: Ruszyły kolejne etapy pracy w Alei Niepodległości. Zamknięta została jezdnia Alei Niepodległości w kierunku Mokotowa na wysokości ulicy Filtrowej. Kierowcy pojadą w obu kierunkach drugą jezdnią. W kierunku Mokotowa będą dostępne dwa pasy ruchu, a w kierunku centrum jeden. W Alei Niepodległości staną tablice informujące o zalecanym objeździe ulicami Marszałkowską lub Raszyńską. Obecny etap remontu potrwa do połowy sierpnia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestrzega przed odroczonymi płatnościami, szczególnie w okresie letnich wyprzedaży. Opcja kup teraz i zapłać za 30 dni to nic innego jak wzięcie kredytu.
4: Pamiętajmy, odroczona płatność to kredyt, upakowany w wygodę, szybkość i spełnianie marzeń. Dużo kupujemy w ten sposób? Uważajmy, to właśnie suma małych decyzji najczęściej nadmiernie obciąża nasz budżet. Możemy stracić kontrolę nad zakupami i nadmiernie się zadłużyć. Dlatego zanim klikniemy zapłać później, zatrzymajmy się na chwilę i sprawdźmy, ile wynoszą wszystkie nasze raty i odroczone płatności razem oraz czy naprawdę potrzebujemy danego zakupu.
2: Wypowiedziała się Agnieszka Kowalska z Departamentu Komunikacji UOKiK. Urząd zaleca odroczenie zakupu zamiast odroczenia płatności. Pożyczanie niesie za sobą poważniejsze konsekwencje niż oszczędzanie. Czas na ostatnie mecze 1/16 finału na tegorocznym mundialu. Więcej o tym nasz reporter Piotr Starzewski.
5: Wieczorem o 20 zagrają Australia z Egiptem, o północy Argentyna na czele z Leo Messi zmierzy się z Cabo Verde. Czy zielony przylądek jest w stanie zrobić niespodziankę? A w sobotę w środku nocy o 3:30 Kolumbia powalczy z Ganą. Poza zapowiedzią meczów informujemy, że sztab reprezentacji Niemiec podał, że dotychczasowy trener Julian Nagelsmann zrezygnował z prowadzenia kadry.
6: Same sztuki.

0: o niespodziewanych coverach dzisiaj w samplach, coverach, bajerach. Niespodziewanych dlatego, że wybrałam takie międzygatunkowe, to znaczy artyści, którzy coverują, domyślnie uprawiają całkiem inny gatunek muzyczny. Oczywiście muzyka dzieli się na dobrą i złą, nie ma co tutaj szufladkować, tworzyć sztucznie podkategorii, ale jednak zestawiłam artystów, po których nie spodziewalibyśmy się, że sięgną po takie, a nie inne numery. Przed chwilą był taki przedsmak, a teraz lecimy. No po kolei kilka takich par wybrałam.
1: Sample, covery, bajery.
0: Zaczniemy od coveru, który jakiś czas temu miałam okazję usłyszeć też na żywo, dlatego że Danzel Curry pojawił się w Polsce, dokładnie w Łodzi, przed koncertem Deftones. Jeżeli myślicie sobie i dobrze kojarzycie Danzela Curry z taką może bardziej muzyką rapową, hip-hopową, no ale w tym swoim flow, anturażu jest to muzyka, która jak nausznie sprawdziłam, super sprawdziła się w coverze Rage Against the Machine. Bulls on Parade to numer, który pochodzi z albumu Evil Empire, wydanego w 1996 roku właśnie przez Rage'ów. Generalnie Rage Against the Machine to zespół kultowy. Jest jeden z odcinków sampli coverów, bajerów właśnie o całej coverowo-samplowej historii ich właśnie. Ale generalnie Rage Against the Machine to zespół łączący gitary i bardzo mocny przekaz. Zresztą Bulls on Parade w tej swojej warstwie przekazowej, lirycznej, krytykuje władzę. Tutaj konkretnie jest mowa o tym, że amerykańska władza, rządy angażują się w konflikty zbrojne, inwestują pieniądze na rynku zbrojeniowym, no a z drugiej strony dbają o rodzinność swoich obywateli w innej części świata, zabijając taką właśnie rodzinność. Wracamy do tego coveru. Danzel Curry nagrał cover Bulls on Parade w lutym 2019 roku w ramach takiej serii Like a Version. Ten cały cykl jest mega interesujący, jeszcze będziemy do niego wracać w dzisiejszych samplach, coverach, bajerach. To jest australijska rozgłośnia radiowa Triple, więc można sobie na YouTubie już wrzucić. Tam są fajne rzeczy, naprawdę. Like a Version. Dodam jeszcze, że z Bulls on Parade samplowano wielokrotnie. Znajdziemy sampelki na przykład w numerach Smack My Beach Up, Prodigy, czy Salt in the Woods od Pendulum. Kolejne dodanie dodania a propos Rage Against the Machine. Tom Morello, czyli gitarzysta tychże tego zespołu, wciąż znany jest z protestów. Aktualnie w Ameryce razem z Bruce'em Springsteenem taką trasę koncertowo-protestową odbywają. Co jakiś czas są właśnie protesty przeciwko temu, jak jest realizowana polityka wewnętrzna Stanów Zjednoczonych. Chodzi tu przede wszystkim o ICE, ale szerzej krytyka samego Donalda Trumpa. Posłuchajmy zestawienia. Oryginał i cover. Rage Against the Machine, Bulls on Parade 1996 rok i Danzel Curry 2019.

do Pulsion Parade w wykonaniu przed chwilą Denzela Curry i ta wersja nagrana w 2019 roku też mega wiralowo odbiła się w internetach, tam jakieś miliony odsłon. Generalnie wydaje mi się, że bardzo miło przyjęta ta wersja została i jak sprawdziłam naocznie, cały czas Denzel wykonuje na swoich koncertach Bulls on Parade. Teraz inna historia z takim rysem historycznym trochę nawet. Wszystko zaczęło się od takiego, no chyba mini konfliktu, nie bezpośredniego, ale za pośrednictwem prasy. 2008 rok na Glastonbury zostaje ogłoszony jako headliner Jay-Z. Ogromny, jeden z bardziej wpływowych raperów na świecie. To też gdzieś w oddzielnym odcinku o Jay-u opowiem, bo to jest naprawdę mega interesująca historia. Zresztą kilka wątków już w innych odcinkach o nim poruszałam, chociażby współpraca z Linkin Park przy całej trasie, ale w tym konkretnym przypadku w 2008 roku, kiedy został on ogłoszony jako headliner Glastonbury. Glastonbury to taki kultowy festiwal w Wielkiej Brytanii, typowo gitarowy przez lata, tak mi się wydaje, że tak się gdzieś utarło w tych latach 90. czy na początku 2000. No bo jeszcze jedna ważna rzecz, Wielka Brytania, no to jest kolebka muzyki gitarowej, czy prehistorycznie grzebiąc The Beatles, czy właśnie lata 90. cały Britpop, ta gitarowa rewolucja powracająca wtedy, Oasis, Blur i wiele, wiele innych zespołów, które wtedy rywalizowały ze sobą bardzo mocno. W każdym razie mamy ten rok 2008. Jay-Z ogłoszono jako headlinera, co nie spodobało się Noelowi Gallagherowi z Oasis. Generalnie w wywiadzie skrytykował to, że w ogóle hip-hop się pojawia na Glastonbury, że jemu się nie podoba. Tam chyba jeszcze dorzucił, że co będzie następne, Kylie Minogue. I co zrobił Jay-Z? Podczas swojego występu na Glastonbury Jay-Z powiedział coś w stylu mniej więcej. Podobno nie chcieliście, żebym tutaj występował. Mówili, że nie przepadacie za hip-hopem, a tam tłum był naprawdę bardzo duży. Dziękuję wam za miłość, tak dodaje Jay-Z mniej więcej, którą tutaj okazujecie. Piękna chwila, cieszę się, że mogę ją z wami przeżyć. I co robi Jay-Z? Nie znając do końca słów, mam takie wrażenie, razem ze swoim zespołem wychodzi z gitarą, tam oczywiście więcej gra zespół niż on, i próbuje śpiewać Wonderwall. Posłuchajmy tego zestawienia, czyli Jay-Z z 2008 roku z Glastonbury, ale wcześniej oryginał, wielki, wielki, wielki hicior braci Gallagher, zespół Oasis Wonderwall.

to wykonanie Jay-Z. Jak mówiłam, możecie to też obejrzeć w internecie. To nie było tak, że Jay-Z był jakoś super do tego przygotowany, bo widać, że on kompletnie nie zna słów i tak broni się tym, że publiczność tam jest i publiczność zna słowa, ale to, wiecie, był taki symbol, moim zdaniem bardzo fajny, że nie ma co dzielić się i konfliktować. Zresztą to, że on wykonał Jay-Z Wonderwall na Glastonbury sprawiło, że ten numer, singiel, powrócił znowu na listy przebojów po 13 latach. Więc paradoksalnie może Noel Gallagher powinien podziękować za te kilka tysięcy albo kilkadziesiąt tysięcy funciaków ekstra z tytułu tego, że Wonderwall powrócił na listy przebojów i do odtwarzania. Z rzeczy nas interesujących, w tym samym roku, w 2008, Jay-Z był w Polsce na festiwalu Open Air. Pamiętam jak przez mgłę, ale wydaje mi się, że z tego co pamiętam, to wspaniały koncert był. Teraz pozornie różni artyści, piękny cover. Little Sims to raperka, którą możecie kojarzyć z najróżniejszych stron, że tak powiem, ale generalnie myślicie sobie Little Sims i to są rapsy, a ona znowu w ramach tej serii Like a Virgin wykonała cover zespołu Gorillaz Feel Good Incorporated. Oprócz tego, że wokalnie udźwignęła ten numer, zagrała na basie, no i dodała swoją też autorską, może bardziej w jej klimacie, zwrotkę. Zagrajmy więc w tym momencie fragment oryginału Feel Good Incorporated Gorillaz, no i w całości Little Sims i Feel Good.

0: Sample, covery, bajery.
1: Wersja wakacyjna, sampli, coverów, bajerów. Trochę krócej, ale odsyłam po pełne wersje na radiocampus.fm/podcasty albo do najróżniejszych portali streamingowych. Kolejna odsłona sampli, coverów, bajerów za tydzień. Kasia Rodek, do usłyszenia.
2: Campus 97,1 FM.

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest ku... wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie

Zobaczyć, wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odleczyć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

0: Halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, czy my się słyszymy?
1: My się słyszymy, ale czy słuchacze nas słyszą?
0: Tego chyba się nie dowiemy.
1: No, zaraz się dowiemy.
0: Mam jeden pomysł. Już 8 minut po godzinie 17, co wszystko oznacza, łącznie z naszymi głosami, że audycja, która teraz się właśnie oficjalnie rozpoczyna, to Alternator.
1: Dokładnie tak. I co ja mówiłam, zanim weszliśmy tutaj na antenę? Coś mówiłam. Zaraz sobie przypomnę. Przedstawimy się?
0: Marta Boroń.
1: I Franek Wójcicki. Alternator.

Ten głos też powinien być znany. Myślę, że nawet dla niektórych bardziej znany niż nasze głosy. Antony Szmirek i Chalk. To jest oczywiście jedynka i możecie już głosować na ten kawałek.

0: Running Away. И Andy Сулейман. To propozycja numer 2 w pierwszej parze Alternatora w piątek. No i dlaczego my to prezentujemy? No po to, żebyście głosowali. 228277205. Tutaj możecie dzwonić. Ewentualnie SMS-y też przyjmujemy pod 886-971-971. I oczywiście WhatsAppy. WhatsAppy też działają.
1: No i WhatsAppy pod tym samym numerem co SMS-y.
0: Oczywiście.
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
3: Hej.
0: Halo, halo, dzień dobry. Kto tam po drugiej stronie?
3: Cześć. Tutaj Ludwik z tatą.
0: Ludwik z tatą. Cześć. Co robicie? Gdzie jesteście?
3: No jedziemy autem. Wracamy z ramenu.
0: Z ramenu. Ale dobra propozycja jak na piątek. Dobrze, dobrze. A na co głosujecie? No. Od razu ustalmy sobie obowiązki, czyli jedynka czy dwójka.
3: Na jedyneczkę.
0: Na jedyneczkę, ale jeden głos czy dwa głosy?
1: Zgodność w rodzinie.
0: Dwa głosy, oczywiście.
1: Cieszymy się, że to słyszymy.
0: No dobra, a co będziecie robić, jak tak super rozpoczęliście ten piątkowy wieczór popołudnia?
3: No nie wiem, teraz będziemy się luzować.
0: Luzować? To moje ulubione, ulubiona aktywność na piątek.
1: Wszystko się musi ułożyć teraz, tak. Wakacyjny chill, świetnie.
0: No tak, bo to jest pierwszy alternator w lipcu. W ogóle uważam, że lipiec to jest taki najbardziej letni miesiąc wakacyjny. Jak myślę lato, to myślę lipiec. Co nie?
3: Zgadzam się.
0: No właśnie.
1: Okay, czy będziemy robić w takim razie pytanie lipiec kontra sierpień, który jest bardziej wakacyjny?
0: Nie no, lipiec, już to ustaliliśmy, okay, Franek.
1: Dobrze, już jakby dyskusja zamknięta na start. Okej, okay, niech będzie.
0: No dobrze, bardzo wam dziękujemy za głosy. Życzymy wam udanego luzowania się i oby więcej takich dni.
3: Spoko, no to pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy.
1: Trzymajcie się, na
0: razie. Pozdro, pa, pa. Już sprawdzam, co w SMS-ach. O, już są głosy. Są głosy.
1: Tak, są dwa głosy.
0: Tak, są dwa głosy.
1: Dwa głosy.
0: Tak, mówiłam, że, wiem co mówiłam,
1: no.
0: Że o tym, że klimatyzacja jest bardzo złym wynalazkiem.
1: Tak. Zwodnicza.
0: Z wodniczym, no właśnie.
1: Właśnie w sensie, czy gdyśmy rozmawiali w poprzedni weekend, to czy byś tak powiedziała?
0: To jest taki miecz obosieczny, wiesz o co chodzi.
1: Aha.
0: Ja na przykład dzisiaj mam zniszczony głos przez klimatyzację i to ja nie chciałam tej klimatyzacji, ale gdzie nie poszłam, tam klimatyzacja w sumie była. Chociaż w jednym miejscu nie była, wyobraź sobie. W kinie na przykład jej nie było i kina niektóre były zamknięte przez to, że nie było klimy.
1: Okej, okay, no, że tak, po prostu jakby...
0: Taka inba była.
1: No. Już sobie rzadko chodzę do kina, bo...
0: No, ja wiem. Ale wczoraj też był lipiec i alternator... Tak, i Jarek z Katola to pisze, że wczoraj był lipiec i też był alternator, ale to jest pierwszy piątkowy, czyli ja zaliczam jako weekendowy, lipcowy, wakacyjny, letni alternator.
1: I ja nie chcę nic zdejmować naszym kolegom i koleżankom z innych dni tygodnia, ale piątek, no jest po prostu piątkowy.
0: No, to prawda.
1: Liczy się jakoś inaczej.
0: To prawda.
1: I też telefony są inne i wasze głosy są inne. I czekamy cały czas na te telefony i głosy. Przypomnę jeszcze raz numer 228277205. To numer, pod który dzwonicie. No i 886971971. To numer SMS-owy i WhatsAppowy, na który możecie wysyłać wiadomości. Przypomnę, głosujemy w tej chwili Anton Szmirek i Czok na pierwszym, a na dwójce Adi Sulejman i Running Away. Także jeżeli chcecie jeszcze głosować w międzyczasie, to możecie, a myślę, że my przejdziemy do no jeszcze nie zwycięzcy paru, jeszcze nie było paru.
0: No nie, rozwiązać. Właśnie chciałam to powiedzieć, że czekamy na propozycje muzyczne, które mają dzisiaj polecieć w alternatorze pomiędzy parami. Więc tak, czekamy tutaj, jeśli jesteście nieśmiali, to możecie pisać w SMS-kach albo na WhatsAppie, co byście chcieli usłyszeć. Może ktoś to dzisiaj, jak jest na openerze, to nas nie słucha, ale może jakąś taką namiastkę openera możemy sobie tutaj zrobić, może jakiś wasz ulubiony artysta.
1: Jakieś inspiracje,
0: jakiś gra artysta, wasz ulubiony, wy nie jesteście. Dzisiaj wiem, z tego co mi się przypomina, to gra chyba Spada i Nichos.
1: Na pewno mamy w bazie. Tak.
0: Na pewno mamy w bazie, co możemy jeszcze mieć. The Cure oczywiście dzisiaj chyba headliner. No i Kasbałagan też gra dzisiaj.
1: Jest bardzo różnorodnie.
0: The Cure, tak, właśnie Kamilek napisał The Cure, bo dziś mamy The Cure w ogóle w bazie?
1: Mamy sporo The Cure, właśnie patrzę, no czy chcemy puścić coś The Cure?
0: No oczywiście, że chcemy. Dobra, to... Aha, bo teraz, teraz no następuje teraz? Myślę, że teraz. Losowanie, no pewnie.
1: Czy coś tak klasycznego jak... Boys Don't Cry?
0: Myślę, że może być. Chyba, że ktoś napisze szybko w SMS-ie, co by chciał The Cure.
1: The Cure, bo grają dzisiaj, Kamilek, dobrze.
0: Tak, tak, tak. Ale czekamy tak jeszcze maksymalnie jeszcze 10 sekund.
1: 10 sekund. Ja patrzę, co my tu mamy. Nawet no nie mogę tego teraz podsłuchać, bo wtedy nie będziemy słyszeć jakby...
0: No, nie możemy zrobić odsłuchu. Nie. To musi być...
1: 100 years.
0: No, mamy to? A tu się okazuje, że akurat tego nie mamy. No. Nie, no dobra. Dobra, to dawaj Boys Don't Cry.
1: No. Tak. Tym razem. Na przykład przygotujmy więcej do Cure.
0: Kat też będzie potem.
1: Dobra.

0: jakby głupio się przyznać, ale właśnie zdałem sobie sprawę, że ze znaczną częścią dyskografii The Cure nie jestem wystarczająco dobrze obeznany. Jestem w połowie tak obeznany, jak chciałbym być, parafrazując pewną wypowiedź Bilba Bagginsa, ale The Cure zawsze kojarzy mi się z jednym utworem, który był czołówką takiej francuskiej kreskówki, którą być może kojarzysz, Łowcy Smoków. Kojarzysz coś takiego?
1: Ja ani nie kreskówki, ani nie francuskie. Więc,
0: zupełnie
1: więc ja myślę, że to Boys Don't Cry to jest taka odpowiedź na T-Love.
0: Okej. Okay. No tak, tak, tak, tak.
1: Co było odpowiedzią na co? Co było odpowiedzią na co? Bo musimy ustalić fakty.
0: Hierarchię i chronologię.
1: Chronologię właśnie.
0: Dobrze. Do tego jeszcze wrócimy, ale jak na razie 18 minut po godzinie 17. Pora przejść do drugiej pary i faktycznie wracamy do Polski.
2: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
3: Nie chcemy się smucić, tylko jeździć na wakacje. Gotowy na porażkę, chyba jestem emo sapiens. Nie wychylałem w szkole, jak wiedziałem, że potrafię, wolałem.
0: To Holak i Lordofon też emo sapiens, tak nazywa się ten kawałek. To jedynka w tej parze, 228277205. Tam wasze głosy w formie telefonicznej.
4: Powietrze pachnie jak lodówka w obcym domu. Łatwo uwierzyć, że ten cały legendarny smutek powstał w wyniku ewolucji jakichś wodnych stworów. Kiedyś myślałem, że się mogę zmienić, że jak debil mogę chodzić uśmiechnięty.
0: Ja tam w tym Emo Sapiens słyszę trochę The Cure w sumie. To było całkiem...
1: Tak?
4: Że jestem to czuć więcej, a nie lepiej, bo...
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
1: Jeśli nie jedyneczka, no to na dwójce The Small Town Kids i Pomocy na ficie Natalia Trębacz. Jeśli chcecie usłyszeć ten utwór w całości, głosujcie na dwójkę 228277205. Tutaj numer telefoniczny lub SMS-owy 886-971-971.
2: Alternator.
1: Halo, halo, dzień dobry.
5: Cześć, tutaj znowu Ludwik.
0: Witam
1: tak
0: ponownie.
1: Mi się wydawało właśnie, że ten sam numer. No, Ludwik, co tam się zmieniło przez ostatnie 10 minut?
5: Cześć. Same plany.
6: 3 kilometrów dalej jesteśmy.
5: No. Głosujemy na dwójeczkę. Tato, na co głosujesz?
6: Nie, ja na jedynkę.
1: A, no dobrze.
0: Jednak niezgoda, jednak dramat.
1: Też możemy w ten sposób, jak najbardziej.
6: No.
1: Zapisuję.
5: No.
1: Dobrze. No. Ale co? W sensie się przemieściliście jakby skąd dokąd?
6: Cały czas jesteśmy na Mokotowie.
1: No oczywiście. Oczywiście tam. Wiadomo.
6: Mamy długą podróż na Młociny.
1: Ojojoj.
0: No to faktycznie
1: no, to jeszcze tak pół
0: ale
1: godziny.
0: To tak, bo my w sumie już po was się odezwaliśmy z tym. Czy jest coś, co chcielibyście usłyszeć poza kolejką z par?
6: To jest? Nie
0: słyszałem. Jaki utwór ewentualnie byście chcieli usłyszeć poza tym, co próbujemy w parach?
5: No, ja chciałbym usłyszeć Łonę i Weber.
1: Bardzo dobra
5: konewka.
1: Bardzo dobra propozycja.
0: Bardzo dobra propozycja.
1: I mamy ją na 1000000%.
0: Tak.
1: No to kolejny.
0: To się gdzieś pojawi.
1: No to Ludwik poleci.
6: To poprosimy.
0: Świetnie. Dobra.
1: My mówicie, my spełniamy życzenia. Dzięki jeszcze raz.
0: Dzięki, trzymajcie się.
1: Na razie.
6: Do usłyszenia później.
1: Pa. Dobra, odbieram następny telefon. Mhm. Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kto tam?
7: A jedynka i dwójka to co?
1: No, najpierw chciałabym poznać imię.
7: Jaś Habit i Kacper Habit.
1: Kacper i kto?
7: Jaś
0: i Kacper.
1: Jaś,
0: dobrze. To tak, na jedynce mamy Holaka i Lordofona. Znaczy Holaka i Lordofon, bo to w sumie duet. I kawałek nazywa się Emo Sapiens, a na dwójce jest Pomocy, czyli The Small Town Kids i Natalia Trębacz. Także tak, to jest jedynka
1: tak,
0: i to jest dwójka.
1: Tak, dokładnie, takie menu mamy. Na dwójkę. Tak,
8: czyli jedynka i dwójka.
1: Jedynka i dwójka. Tak. Dobrze, jak... znowu. Jakiś bardzo działająca para.
0: To jest ciężka para w takim razie. Dobrze, nie spodziewałem się tego tym razem.
1: A co porabiacie fajnego?
8: A wracamy właśnie z serwisu samochodu. Także jest sprawdzony i bezpieczny, można jechać dalej. Zjeżdżamy właśnie zaraz do garażu.
1: Idealnie.
8: I weekend!
0: A czy właśnie szykujecie się na jakąś długą wakacyjną podróż?
8: Nie. Niestety nie, bo w tym tygodniu urodził nam się dzidziuś.
1: Ojej, to jest dopiero podróż.
8: Nie.
0: To tak, chociaż
8: tak, to jest dopiero podróż, tak jest. Podróż sama w sobie.
1: No to gratulujemy. A jak dzidziuś ma na imię?
7: Stasiek.
1: Bardzo ładnie.
0: Fajne imię.
1: Bardzo ładnie.
8: Stasiek.
0: Ja mam zbliżowania Stanisław, także
1: takie
0: też
1: oldschoolowe imiona wracają coraz bardziej, nie? Do łask. No dobrze, no to życzymy wam w takim razie udanego weekendu, jak rozumiem w domu, albo gdzieś tam na podwórku. I co?
8: Dokładnie, tak.
1: No. Trzymajcie się. Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki za głosy. Miłego. Pa.
0: Dobrego.
1: Tutaj jeszcze głosy z WhatsAppa sobie
0: tak,
1: zapisujemy.
0: Tak, zapisujemy. A SMS jakieś docierają, czy nie?
1: SMS, a właśnie, no widzisz, tutaj sobie. Oczywiście, że tak. Tutaj jeszcze Kamilek napisał, że The Cure, Spadalniczos i napicie...
0: Tak. Błagamy.
1: Myślisz, że na taki kolab jest szansa? Myślisz, że totalnie tak?
0: Myślę, że musimy promować po prostu takie,
1: oczywiście,
0: takie
1: że tak.
0: opcje.
1: Oczywiście, że tak. Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus.
9: Cześć Tomek z tej strony.
1: Cześć.
0: Cześć Tomku, co dla ciebie?
9: The Cure, poproszę.
1: The Cure już było. Już było.
9: Czego piętę?
0: Niestety.
1: Mamy natomiast na jedynce mamy Holaka i Lordofona, Emo Sapiens, a na dwójce The Small Town Kids i Pomocy.
9: Okej, to dwójkę poproszę.
1: Na dwójkę, dobrze. Oczywiście.
0: Zapisamy dwójkę.
1: A ty jesteś fanem, rozumiem, The Cure i usłyszałeś i postanowiłeś zadzwonić.
9: Tak jest, tak było.
1: No to czemu nie jesteś w Gdyni, no powiedz mi.
9: Jeszcze raz.
1: Czemu nie jesteś w Gdyni na Openerze?
9: Nie, niestety nie. No. Ale znam kogoś, kto jest.
0: O.
9: No. I pozdrawiam go serdecznie.
1: Pozdrawiamy i zazdrościmy bardzo pozytywnie. Tam chyba pada mocno. Chyba, że jak ktoś wie, to może mnie poprawić. Tam pogoda chyba nie za bardzo, jak to zwykle nad Morzem Polskim. No ale mimo wszystko, no The Cure, no.
0: No trzymaj kciuki. Nawet jeżeli trochę deszczu, to...
1: Dokładnie.
0: To atmosferycznie będzie bardziej dosłownie w przenośni. Dobrze. Ja tak patrzę jeszcze, może gdzieś kiedyś zmieścimy jeszcze jakiś ewentualnie cover The Cure?
1: Może.
0: Tak? Może opcja?
1: Do 19 może się pojawić.
9: Także, proszę, dziękuję bardzo.
1: Także możesz, Tomek, nasłuchiwać. No to co, dziękujemy ci bardzo za głos i za telefon.
9: Pozdrawiam.
1: I pozdrom miłego. Tak, miłego również. Pa.
0: Trzymaj się, na razie. I myślę, że...
1: Ktoś na WhatsAppie napisał numer 727. Halo, siema, nie jestem na Openerze, sorry, nie mogę gadać.
0: No to pa.
1: Czyli że...
0: Ale to ty dzwonisz.
1: Ale to ty dzwonisz. Ale to jesteś, czy nie jestem na Openerze?
0: Nie jest.
1: W sensie,
0: informuje nas, że nie jest.
1: Że nie jest.
0: Tak, okay. Tak samo jak my nie jesteśmy na Openerze.
1: Dokładnie.
0: Nikt nas nie pyta, czy jesteśmy.
1: Dokładnie.
0: Ale, no, tak to się układa. No nie w tym roku. Dobrze, myślę, że najwyższy czas, bo już 26 minut po godzinie 17,
1: żebyśmy no
0: przeszli do
1: wiadomości.
0: Zwycięzcy pary poprzedniej, czyli do Antonego. Antonego Szmirka, który wygrał w pierwszej parze z
1: kawałkiem. Gratulujemy, Antony.
0: Czok.
10: What have you got without routine? You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball, and it just turns and winks.

0: reklama. Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Reklama.
2: Minęła 17.30. Na wiadomości zaprasza Julia Grabowska.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Pomyłka w Sejmie, wypowiedź posła Janusza Kowalskiego, wyniki głosowania w sprawie budżetu obywatelskiego oraz trochę o tym, co na nas czeka w świecie Formuły 1.
3: Wiadomości.
2: Zamieszanie w Sejmie. Janusz Kowalski zabrał kartę posłowi PSL. Szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, Krzysztof Paszyk, wyszedł na mównicę sejmową i oświadczył, że doszło przed chwilą do poważnego przestępstwa na tej sali. W wyniku pomyłki Janusz Kowalski zabrał w Sejmie kartę głosowania Janusza Rzepy. Tak poseł Kowalski tłumaczy całe zdarzenie.
4: Oczywiście oddałem dwa razy głos w czasie 9 i 10 głosowania, głosując kartą innego posła, co natychmiast zgłosiłem do pana marszałka. Jest to zwykła omyłka, nie była to intencja. Pamiętajmy, że omyłki nie są żadnym przestępstwem. Zgłosiłem również tę kwestię na forum Sejmu. Jeżeli byłoby jakakolwiek wątpliwość co do reasumpcji do głosowania, to mógł pan marszałek zadziałać. Oczywiście to jest pierwszy raz w mojej historii od 2019 roku taka omyłka. Nie powinna się zdarzyć, no ale niestety, skoro się zdarzyło, natychmiast zareagowałem.
2: Sprawą już zajmuje się prokuratura, która prowadzi czynności sprawdzające. Wyniki głosowania w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2027 w Warszawie już są dostępne. Do realizacji trafi około 600 inicjatyw miejskich, dzielnicowych i lokalnych. Na poziomie miejskim do realizacji wybrano 24 projekty. Najwięcej głosów, bo ponad 10 tysięcy, zdobył projekt Nie jesteś sam, Miejskie Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, który zakłada stworzenie miejsca, w którym młodzi ludzie będą mogli zgłosić się po pomoc. Wśród innych zwycięskich inicjatyw znalazły się również projekty dotyczące zdrowia i aktywności warszawiaków, zieleni i transportu. A teraz przenosimy się w świat Formuły 1. Co czeka na nas podczas weekendowych wyścigów Grand Prix Wielkiej Brytanii? Trwają właśnie kwalifikacje do sprintu na historycznym torze Silverstone. Przypomnijmy, jak wygląda sytuacja w kwalifikacji generalnej. W dalszym ciągu na pierwszym miejscu zasiada młody włoski kierowca zespołu Mercedes Andrea Kimi Antonelli. Po wygranej na Grand Prix w Austrii na drugie miejsce wskoczył Brytyjczyk George Russell, spychając tym samym na trzecie miejsce siedmiokrotnego mistrza świata Lewisa Hamiltona. Sprint na brytyjskim torze rozpocznie się jutro o 13, a główny wyścig będziemy mogli oglądać w niedzielę o 16.
3: Akademicki Radio Campus.

0: Wy proponujecie, my dostarczamy. Łona i Konewka. Znaczy Łona i Weber i Konewka.
1: Tak, z utworem Konewka.
0: 37 minut już po godzinie 17. My po serwisie wracamy do kolejnej pary. To będzie już trzecia para w dzisiejszym alternatorze. Także no, można powiedzieć, że już jesteśmy trochę rozgrzani. Możemy przejść do trochę jeszcze innych brzmień.

0: ale znacie. Back on 74. I oczywiście Jungle. To propozycja numer 2. Dwa, tak?
1: Chciałem powiedzieć, że jeżeli coś wam się nie zgadza, to jest to oczywiście remix Full Crate.
0: 22 827 7205, tutaj numer telefoniczny do nas, gdzie możecie zadzwonić i zagłosować, lub 886 971 971. Alternator. No więc czekamy, w ogóle Franek, miałam coś dla ciebie. Kupiłam ci coś w Bułgarii i oczywiście zapomniałam.
1: No cóż.
0: Kiedy się będziemy widzieć następnym razem?
1: No nie wiem, ja słyszałem, że to od ciebie trochę zależy, jeżeli chodzi teraz o te piątki, także...
0: No właśnie, no bo w piątki będziemy się, słuchajcie, słyszeć częściej. To od razu zapowiadamy. Tak.
1: Więc jakby... Ja chciałem powiedzieć, że już teraz doceniam i nie wiem, no, postaram się też pamiętać, co pamiętać na przyszłość.
0: Bardzo dopasowane do ciebie, naprawdę byś się ucieszył, no.
1: Okej. Można teraz zgadywać, co to jest, ale dobra, zostawmy na razie zgadywanie. Wróćmy do głosowania.
0: Do telefonu. Halo, dzień dobry.
2: Siemanko, Maksymilian z tej strony.
0: Siemanko. Co tam u ciebie, na co głosujesz?
2: Głosuję na 2, a odpowiadając na pierwsze pytanie, odpowiadam, że jadę właśnie na mecz Polska-Austria, kwalifikacje do Mundialu Koszykarskiego i mam nadzieję, że będzie bez komplikacji.
0: Jedziesz na mecz?
2: Jadę na mecz przez telewizor.
0: No właśnie miałam pytać, czy na mecz, tak faktycznie na mecz, czy po prostu będziesz oglądał?
2: Niestety nie na stadion, chociaż z Austrią gramy na wyjeździe, ale w poniedziałek albo we wtorek, już nie pamiętam, gramy u nas, więc no jeszcze jak mi się uda dodawać bilety, to może, kto wie.
0: Ekstra, czyli no proszę.
1: Tak, ja chciałem się zapytać o dwie kwestie w takim razie, w związku z tym wydarzeniem. Gdzie jest mundial koszykarski organizowany? To pierwsze pytanie, jeżeli wiesz, a zakładam, że pewnie wiesz.
2: Nie pamiętam. Nie ukrywam, że nie pamiętam, w szczególności, że nie wiem, czy on nie jest organizowany tak jak ostatni oraz przyszły Eurobasket, czyli w trzech państwach.
1: A, okej. Okay. No to tak, też jest opcja.
0: Drugie pytanie,
1: na które też możesz nie znać odpowiedzi. Którzy będą grali jako biali, a którzy jako czerwoni? Mamy tu pokrewne barwy. I czy w takim razie trzeba w ogóle znaleźć jakby jeszcze inny kolor tych strojów?
2: Wiesz, to znaczy, że gramy na wyjeździe, wydaje mi się, że my będziemy czerwonymi.
1: Okej, okay, dobrze, czyli dzisiaj kibicujemy czerwonym.
2: Ostatnio nas kapitan Mateusz Ponitka zaprezentował koszulki, będzie nasza koszkadza wspierać Cancel Fighters, o czym było głośno ostatnio, więc tak. Jest to dalszy ciąg kontynuacji, ma samo wsiadę, kontynuacja tego, co się działo u Łatwoganga, więc... No jest dobrze. Mam nadzieję, że na wynik wszystko ułoży. Fajna sława i fajny wynik, mamy nadzieję.
0: Czyli Maksymilian na drugą stronę przychodzi tutaj barykady, czyli nie piłka nożna. Wszyscy mundial teraz piłka nożna, to tutaj kosz.
2: Nie, absolutnie. Gazdę w futbole. W ogóle troszkę przykro, że nie było praktycznie żadnych informacji w mediach o tym, że mamy pierwszego Polaka mistrza NBA, Jeremy Sochan.
0: No właśnie.
2: Nie słyszałem praktycznie w radiu czy gdzieś, żeby ktokolwiek o tym wspomniał, a jest to wielka chwila.
0: To prawda. Chciałam trochę poddymić sytuację. Chciałam wiedzieć, co Max powie na mundial piłkarski.
1: No dobrze,
0: nie zawiodłeś mnie, Max, dziękuję.
1: Dzięki tobie ta informacja też wybrzmiała.
2: Jeśli chodzi o piłkę nożną, tylko i wyłącznie 8 Liga Mistrzów Kaltoflicka.pl, to jest jedyna słuszna opcja piłkarska.
0: Dobrze, jeśli mamy jeszcze jakichś fanów tej ligi, to zapraszamy do SMS-u albo do dzwonienia. Dziękujemy bardzo za garść tych bezcennych informacji i za głosy. I co? Pozdrawiamy cię. Miłego oglądania.
2: Dzięki, do następnego.
0: Do następnego, pa!
1: Na razie. Jeżeli chodzi o te niskie ligi, to jestem praktycznie pewien, że Earl Jacob jest jednym z fanów właśnie tego futbolu.
0: Na pewno, tak, na pewno. Tak,
1: muszę się pochwalić, że w mojej rodzinnej miejscowości też powstał stadion. Działa teraz drużyna, nawet dwie drużyny są właściwie w gminie, które teraz grają więc na tym dość niskim poziomie, ale miałem okazję być na meczu i było to ciekawe przeżycie. To na pewno.
0: Numer 505 napisał, że gospodarzem Mundial Basket w 2027 jest Katar. Tak, wierzymy, tak, że tak jest.
1: Ewentualnie zweryfikujemy.
0: Jakieś tutaj jeszcze propozycje na WhatsAppie.
1: Przypomnę jeszcze raz, kolejny, być może już ostatni raz, że aktualna para to Everything, Benny Page, Doctor i MC Spider. Jest to kawałek taki żywszy, bardziej jamański powiedzmy, a na drugim miejscu jest Jungle Back on 74 w remiksie Full Crate, który jest taki spokojniejszy natomiast, więc możecie głosować.
0: Tak, czekamy jeszcze na wasze głosy, a tymczasem może kto tam wygrał w poprzedniej parze? To ja chyba powinnam wiedzieć.
1: Tak. Holaki Lordofon, Emo Sapiens było na pierwszym miejscu, na dwójce byli The Small Town Kids i Natalia Trębacz i Pomocy.
0: I dwójeczka wygrała.
1: Dobrze, a więc
0: gramy.
1: Gramy.

0: The Small Town Kids z pomocy na ficie Natalia Trębacz. Bardzo nostalgiczny, też taki trochę może wakacyjny, ale chyba bardziej sierpniowy niż lipcowy kawałek.
1: Taki na hamak.
0: Tak, ja chciałem powiedzieć, że też się trochę dzisiaj rozmarzyłem, zostałem zapytany, kiedy pojawia się w Alternatorze i tak myślałem, że no chyba będę niedługo jakoś 3 lipca i wtedy mi uświadomiono, że dzisiaj jest 3 lipca.
1: Tymczasem 3 lipca.
0: Tak, jest bliżej niż się spodziewacie.
2: Alternator.

0: 22.05. facebook.com/radiocampus.
1: To brzmienie to wydmy i ESP.

886-971-971, jeżeli chcecie już teraz głosować, bo lubicie wydmy, albo wybieracie się do łeby, albo cokolwiek, to już teraz możecie oddać głos.

bo na dwójce Ment i Wiktor Wyduła z Nike Cortez. A ty myślisz? Widzę, że gminisz, czy na pewno. 228-27-7205. Tutaj możecie za chwilkę już do nas dzwonić, głosować, sobie z nami porozmawiać. W sumie smutne, że ludzie już nie grabią liści. Lub 886-971-971, tutaj numer SMS-owy i WhatsAppowy.

0: Tam w tym
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
2: Bardzo mi się podoba, jak numer 603 najpierw napisał 2 i teraz napisał ponownie 2.
3: Tak, też chciałem to powiedzieć, że wydaje się, że SMS-y to taki, takie suche, proste wiadomości, ale można tyle charakterów nie wpleść. Dobrze, zapisujemy w takim razie ten głos i odbieramy kolejny telefon. Halo.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Witam ponownie.
4: Cześć.
2: To
5: było
2: na jedynce, moi drodzy, było ESP i Wydmę, a na dwójce Nike Cordes, Ment i Victor Dedua.
4: No to na jedynkę głosujemy.
2: Na Wydmę.
5: Pozdrawiamy z Żoliborza.
2: Już z Żoliborza, tak. Czyli mokotowano Żoliborz.
4: Długa podróż, ciężka, no ale...
5: Jedziemy dalej.
2: A powiedzcie mi, tak. czy wy dzisiaj dzwonicie pierwszy raz, czy dzwoniliście jakoś wcześniej do nas?
5: No trzeci raz się do was dzwonimy.
4: Trzeci raz dzwonimy, to trochę nieładnie, ale no...
2: Ale w sensie, czy...
3: Ogólnie,
2: do kampusa.
4: Nie.
2: Dzwoniliście?
4: Do kampusa? Tak.
2: No dobrze.
3: Dobra, czyli bez fanfar.
2: Bez fanfar, tak.
3: Tym razem.
5: Cały czas czekamy na Łony i Webera.
4: Cały czas.
2: Ale była konewka.
3: Była konewka po serwisie.
5: Była?
2: Była, no.
5: Musieliśmy wyłączyć ten.
2: No, było po serwisie informacyjnym.
5: A to może jakieś...
2: Tak.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Jakieś może inne jeszcze życzenia? Skoro dzisiaj jesteście takimi wiernymi słuchaczami.
5: W poprzedniej parze był MC Spida, a co wygrało?
2: W poprzedniej parze?
3: To zaraz wam powiemy
2: jeszcze. To zaraz, właśnie, tak, bo to tak, jeszcze tak, nie tak, ujawniona,
3: tak.
2: No.
3: Tak, na razie, dobra.
5: Okej, no dobra, no to ja bym posłuchał MC Spider.
4: No.
3: Dobra, może to dopisać jeszcze pół głosu w takim razie.
4: Nie będziemy męczyć naszymi...
5: Zachciankami,
4: ale... No to w sumie nic.
5: Pozdrawiamy.
2: I się spotkamy
5: ja na drodze.
2: Może się usłyszymy za jedną dzielnicę. Jeszcze do Młocin coraz bliżej.
4: Będziecie. Ostrzegamy, że może jeszcze będziemy dzwonić.
3: Dobra, będziemy przygotowani.
2: Dzięki, to na razie, do usłyszenia.
4: Dzięki, pa.
3: To też nie jest tak, że trzeba przepraszać za to, jak się dzwoni, bo często też jest tak, że linia po prostu jest wolna w tym momencie. Tak jak teraz. Chociaż widziałem, że ktoś dzwonił, więc teraz jest szansa, żeby się dodzwonić. 228277205.
2: Tak, bo tak. Jeszcze mamy chwilkę na rozmowę. Widzimy, że głosujecie w SMS-ach i na WhatsAppie. Na WhatsAppie również możecie wysyłać głosówki i możecie wysyłać zdjęcia. To, co się robi na WhatsAppie, to my tutaj wszystko to odbierzemy i skomentujemy na pewno.
3: Tak. Chociaż ja myślę, że można to jakoś zaproponować, żeby jakoś to połączyć, żeby na przykład mail, żebyśmy mogli zdjęcia z WhatsAppa na przykład dzielić się nimi na naszej grupie na Facebooku, czy coś w tym stylu, nie? Bo tak jakby tak to opowiadamy, co widzimy.
2: Ja najbardziej lubię właśnie, jak w radiu się mówi o czymś, co widać, tak? A nie widać. Ale to jest, wiecie, to jest magia wyobraźni.
3: Pole do popisu.
2: To jest fajne.
3: Możemy coś naciągnąć, możemy coś zmienić.
2: A akurat jest piątek, więc bardzo mnie to ciekawi, czy jedziecie oglądać właśnie mundial albo z kosza, albo z piłki nożnej, albo jedziecie na działkę, albo...
3: Czy rozpalacie już grilla, albo
2: Czy rozpalacie grilla, czy jedziecie po prostu do domu, czy zbieracie się na wakacje, czy cokolwiek, jedziecie do babci na galaretkę z bitą śmietaną. Wszystko, wszystkie chwyty dozwolone.
3: Truskawki z makaronem.
2: O, truskawki, jesteś na tak?
3: No, nie jestem na nie.
2: Ja jestem bardzo na tak, a jaki makaron najlepszy do truskawek?
3: O rany, to muszę się zastanowić.
2: Ja ci mówię od razu, nawet się nie muszę zastanawiać, że to są kokardki.
3: Okej, tak, kokardki to jest dobre.
2: No.
3: Dobra, jasne.
2: Ale to jest,
3: przemyślę i wrócimy do tego jeszcze.
2: Dobrze.
3: A w międzyczasie myślę, że możemy zaprezentować zwycięzców pary poprzedniej. I tutaj będzie też właśnie wywołany MC Spida, ale nie tylko on, bo jeszcze Benny Page, Doctor i kawałek nazywa się Everything.

0: To jeszcze taka, jeszcze bardziej, chciałbym powiedzieć odjechana, ale
1: transowa.
0: Rozbita w przestrzeń. Wersja The Cure Plastic Passion.
1: Tak,
0: oczywiście wykonanie 18. Ewa. Na dobre rozpoczęcie drugiej godziny Alternatora, które też rozpoczniemy, myślę, że całkiem ciężką parą.

0: No chyba nie muszę przedstawiać, ale przedstawię. Kas bałagane, za dużo, na picie Benito.
1: Mówimy puścić Boneza. Nie ma złych ludzi, ucieka. Na pewno pójdę do nieba.
0: To propozycja numer 1. 228277205. Tutaj możecie dzwonić.
1: Nie dam kwasu, chyba że omega. Za dużo budynków, kręcą filmy z dobrych uczynków.
0: Lub 886-971-971. Tutaj możecie SMS-ować i WhatsAppować.
1: Tu miał dopilnować tego. Za duża doza off-white. No bo za duże to ego. Napisała do mnie, jak bardzo mnie chce. Odpisałem tylko dwukropek i p.
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
3: A na dwójce też wspominani już Swada i Nichos i Wysoko Letaju jako alternatywa dla Kaza. Zasady głosowania są takie same. Możecie już wysłać SMS-y bądź wiadomość na WhatsAppie pod numer 886 971 971.

0: Oczywiście dobraliśmy tę parę pod klucz, czyli pod klucz openerowy, bo dzisiaj i Swadajniczos, i Kas Bałagan na scenach w Gdyni. No i odbieramy pierwszy telefon. Halo, halo, dzień dobry ponownie.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Witamy.
1: Już nasiedzieliśmy się w domu. Jedziemy dalej. Polecać misje, które nam mama wymyśla.
0: O, jestem bardzo ciekawa tych misji. Pewnie jakieś sklepowe.
1: Tak, jedziemy po kamerkę, żeby obserwować dzidziusia.
0: A, no tak, a teraz jest mnóstwo tych takich różnych, wymyślnych, z różnymi funkcjami chyba.
1: A, teraz to już prawie każdej kamerce, z tego co się zna, szybko zdążyłem zorientować, to prawie każda kamerka domowa ma już jakieś tam takie podstawowe funkcje wykrywania ruchu i tak dalej.
0: No,
1: więc jedziemy do najbliższego jakiegoś tam marketu i kupimy. Ale tym razem wiemy, co jest na jedynce i co jest na dwójce. I świadomie, w pełni świadomie głosujemy na...
2: Dwójkę.
0: Na dwójkę, na Swadę i na Niczos. Dobrze, dobrze. Dwa głosy oczywiście, notuję.
1: Tak.
0: A jesteście fanami?
2: Tak.
1: Nie.
0: Po prostu wam się spodobał. Spodobał wam się fragment.
1: Tak, bardzo fajny fragment.
0: Dobrze, tam jest taki, w ogóle skąd jest ten sample, który leci w tle z Franek w tej piosence?
3: To być może chodzi ci o jakby konkretny dźwięk z maszyny perkusyjnej Rolanda, ten taki funkowy high-tech.
0: No.
3: Bardzo charakterystyczny dźwięk.
0: Tak, bardzo fajnie użyte.
3: A tak, wpada w ucho i zostaje w tym uchu, więc nie dziwię się wyboru. Aczkolwiek my, jako prowadzący alternator, nie agitujemy za jednym
0: ani drugim. Absolutnie nie.
3: Tak. Ale każdy głos jest dobrym głosem. Tak to możemy podsumować.
0: To dziękujemy wam bardzo. Życzymy powodzenia na zakupach, ale jak jesteście obcykani, to dziękuję. Myślę, że szybko pójdzie.
1: Pewnie tak. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy również. Miłego.
3: Trzymajcie się. Na razie.
1: Cześć.
0: Coś tutaj było na WhatsAppie, co miałam przytoczyć.
3: Tak,
0: numer 506 pisze, hej, ja właśnie wracam w sumie z pracy, trochę wcześniej skończyłam, a byłam w międzyczasie, czyli na 16, na ślubie koleżanki z pracy. Dopiero was nie mogę, słucham, głosuję na wydmę. taki był endgame tej wiadomości.
3: Intensywny dzień.
0: A bez nie mogę, pisze głosowo, tak. I mieliśmy sprawdzić, czy jest nowy kawałek wydm na liście. Jak jest nowy, to możemy nie mieć jeszcze.
3: Nie.
0: Nie ma chyba.
3: Wydm nie mam niestety.
0: Być może się pojawi.
3: Ale... Mamy wydmę, ale nie te.
0: Tak. Więc, ale w ogóle tak fajnie, na 16 tutaj, na szybki ślub koleżanki, bardzo mi się to...
3: Tak, pytanie, czy z pracy
0: w międzyczasie na ślubie byłam.
3: Tak, pytanie, czy z pracy był jakiś taki podstawiony bus specjalnie.
0: Myślisz?
3: Tak. Oprócz tego dostaliśmy też właśnie zdjęcie,
0: tak,
3: o które prosiłaś.
0: To jest hit.
3: I dobrze, Marta, w takim razie opisz, co widzisz na zdjęciu.
0: Nie,
3: co
0: widzisz na zdjęciu? Nie, bo to zapytasz.
3: Ale czy wiesz, czy nie wiesz, co widzisz?
0: Nie wiem.
3: Nie wiesz, co widzisz.
0: Znaczy, nie wiem.
3: A gdybyś miała zgadywać. Podpis jest też mylący, bo
0: tak?
3: Krzysztof napisał, produkuje gigantyczne pianki.
0: No i to prawda, wygląda to jak pianka, taka marshmallow.
3: Być może widzieliście kiedyś te pianki jadąc przez Polskę.
0: No ja wiem, co o to chodzi, tylko nie wiem z jakiego nie urządzenia, tylko z jakiego pojazdu jest zrobione to zdjęcie, z jakiegoś traktor, nie, czekaj, jak
3: znaczy,
0: się nazywa?
3: No tak, ciągnik, traktor.
0: Tak?
3: To też jest moje podejrzenie, chyba że jest to dedykowana maszyna. Tak czy inaczej, tak, Krzysztof słucha Radia Campus w trakcie prac.
0: Tak, to mnie zaskoczyło, że w takich okolicznościach przyrody Campus
3: rolnych
0: jest słuchany.
3: Tak.
0: Bardzo nam miło. No wygląda to bardzo intrygująco i wręcz właśnie kosmicznie.
3: Dobrze. To z tych wiadomości WhatsAppowych oczywiście cały czas możecie wysłać nam wiadomości 886-971-971. Przypomnę, że w tej chwili mamy jeszcze głosowanie Kas Bałagane i Benito za dużo kontra Swada i Niczos wysoko letaju. Na to możecie głosować, tak jak przed chwilą też przez telefon 22 827 7205. A wspominaliśmy też o wydmach i to dlatego, że to zwycięzcy poprzedniego głosowania, to już w tej chwili powiem. I właśnie teraz usłyszymy od nich kawałek nie ADHD niestety, a ESP.
4: To siedzi w nas jak szósty zmysł. to siedzi w nas jak szósty zmysł. Szósty zmysł. Szósty zmysł.

0: 11 minut po godzinie 18, ESP i Wydmy. To zwycięzcy pary poprzedniej. Ale przeszłość jest przeszłością, pora spojrzeć w przyszłość, która maluje się w barwach tanecznych? Myślę, że tanecznych.
1: W piątek zdecydowanie.

886-971-971, SMS-y i WhatsApp pod tym numerem już na was czekają. Właściwie to my czekamy na wasze SMS-y, ale wiecie, o co chodzi.

0: pierwsza propozycja z zagranicznego rapu. Tutaj możecie dzwonić. Lub głosować pod 886-971-971 na WhatsAppie i w SMS-ach. Paris Fashion Week, man, we run up them bands, run through that city. Two bad things that know their name, but they jumped in the PJ and flew back with me. Alternator. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Cześć, kto po drugiej stronie?
1: Weronika z tej strony.
0: Cześć, Weronika. Na co głosujesz?
1: Na absolutnie jedyneczka, całym sercem.
0: Na Barego. No, Borrego can swim. Tak. Dobrze, jesteś fanką, jak mniemam.
1: Tak, i żałuję, że nie zobaczyłam go w zeszłym roku na Orange'u, ale bardzo, bardzo, bardzo w moim sercu gra.
0: Jest potencjał, że będzie na jakimś innym festiwalu letnim. Może za rok, ale ma dużo fanów chyba w Polsce, tak mi się wydaje, więc jest szansa.
1: Mnie się troszeczkę ruszyło, ale cieszę się tak, że z przyjemnością jedynkę od razu zadzwoniłam.
0: Super,
1: tak,
0: zapisałam.
1: Zapisałam.
0: A co robisz fajnego, gdzie jesteś?
1: Właśnie jadę na swoje próby taneczne jutro będę mieć występy z odmiany tańca brzucha Tribal Fusion. Serdecznie zapraszam na galę szkoły Hamsa. Na Włochach mamy występ, także jest to, będzie wieczór muzyki i tańca i takich rzeczy, bym powiedziała, innych. Także taniec brzucha i odmiany, także tak
0: ale
1: tutaj się
0: ekstra
1: przygotowuję.
2: Mówiłem, że przyszłość maluje się w barwach tanecznych.
0: Tak, no. Tak. Manifestowałeś to. A powiedz mi, ale to jest zespół? Tańczycie w zespole czy indywidualnie?
1: To jest tak, że chodzę od lat do szkoły tańca Hamsa. Dziewczyny prowadzą właśnie zajęcia z tańca brzucha i jego różnych odmian, między innymi Tribal Fusion, który jest nieco wykorzystaniem tańca brzucha w alternatywnych takich światach, bym powiedziała, charakteryzacjach. I po prostu dwa razy do roku mamy taką galę. No i jutro jest nasze letnia gala Hamsy. I właśnie sobie na sali widowiskowej na Okęciu jest otwarte. Jakby prezentujemy to, nad czym pracują najróżniejsze grupy od paru miesięcy.
0: Rozumiem.
1: Fajne zwieńczenie.
0: Ekstra. A jakie macie fajne stroje? Ja też kiedyś tańczyłam i jednym z highlightów naszego tańczenia były stroje przeróżne, które miałyśmy bardzo odjechane na wszystkie turnieje. Jestem ciekawa, jakie macie.
1: Tak właśnie się będzie zapowiadać mój wieczór, bo po zajęciach zostajemy, żeby jeszcze tam szyć, ale po pierwsze absolutnie brokat zostaje z tobą później na kolejne parę miesięcy, to jest pewnie,
0: tak.
1: Ale wszędzie, piasek, ale zdecydowanie w sensie najróżniejsze stroje, bo niektóre to jest typowy oriental, tańce brzucha, są takie też grupowe, nieco folklorystyczne, a jeżeli chodzi o Tribal Fusion, który no sama tańczy od 8 lat, no to tak naprawdę to jest wchodzenie jakby z tym tańcem brzucha, fuzja z innymi też stylami i no i to już jest cała gala jakby najróżniejszych charakteryzacji, więc jutro będzie nieco bardziej taki oldschoolowy Tribal Fusion, takie szersze, kolorowe rzeczy, dużo złota, dużo zdobień, ciekawe rzeczy. Na pewno takie, których większość ludzi, jeżeli ktoś słucha, to mógł nie widzieć jeszcze w życiu, także polecam.
0: Oh yes, bardzo mi się to podoba i zazdroszczę wam tego eventu, bo wiem, że to jest super właśnie zabawa i super taka okazja, żeby pokazać to, co się uczy przez cały rok i wszyscy mogą
1: dokładnie
0: to zobaczyć. I tak, i przychodzą zawsze bliscy i wszyscy, co w grupie są.
1: Kibicują.
0: Tak, i kibicują i to jest takie właśnie bardzo kojące. Prawda,
1: tak,
0: Franek?
1: To też przeżyłeś takie zwieńczenie pracy, nie?
0: Tak, dokładnie. Franek, przeżyłeś kiedyś taki event?
2: Jako obserwator na pokazach w liceum może? Pod jakiś taniec interpretacyjny taki, ale no, pod takiego kalibru wydarzenia nie i myślę, że jakby jeżeli ktoś szuka zajęcia na jutro, to
0: ja się podekscytowałam. I w ogóle zachęcamy też do chodzenia takie fajne zajęcia.
2: Tak, do ruszania się.
0: Tak, super hobby.
2: Można tańcem.
1: To jest na pewno coś innego, a jednak też akurat taniec, no raz, że przyjemne, spożyteczne w sensie dla ciała, ale no na pewno też poszerzenie różnych połączeń nerwowych w główce i jednak ruszenie się z czymś nowym. Także polecam serdecznie. i tak.
0: Super, bardzo dziękujemy za telefon i życzymy i dzisiaj udanego wieczoru i żeby szybko wszystko skończyć i żeby na jutro się wyspać i żeby było ekstra.
1: Bardzo, bardzo dziękuję, pozdrawiam was serdecznie.
0: Trzymaj dzięki, pa, pa. No, ale to był edukacyjny telefon i jednocześnie bardzo, bardzo jak miód na moje serce telefon. Ale zobaczymy, co tam na WhatsAppie, co tam w SMS-ach.
2: Mamy odpowiedź na to, czym słuchacz Krzysztof jeździ. Jest to ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym i chwytakiem do bel, a pianki są z trawy. Owiniętej szczelnie folią, żeby odciąć dopływ powietrza i zakisić zawartość w kontrolowanych warunkach.
0: To są te kiszonki.
2: Brakowało mi tego słowa, tak, kiszonki.
0: Te kiszonki się tam tworzą, ale to nie są takie kiszonki, takie chyba do jedzenia, nie?
2: W sensie ja chciałem powiedzieć, że dla mnie, akurat to nie jest konkretnie to samo, ale jakby jest to pokrewne wydarzenie. Bardzo nostalgicznym jest dźwięk właśnie takiej maszyny do zbierania słomy i ładowania jej w takie bele.
0: Dźwięk?
2: Bo u mnie na wsi. Teraz już coraz rzadziej, bo pola zmieniają się na mini osiedla, ale kiedyś to tak właśnie w lato, już tak późniejsze lato chyba, takim charakterystycznym dźwiękiem było to, jak taka maszyna jeździła po polu i zbierała to siano i tak rytmicznie cały czas takie tu-du.
0: To chyba nie znałam, ale jeśli będę miała okazję, to sobie na pewno przypomnę o tym, jak to mówiłeś. Ktoś napisał jeszcze głos na dwójkę, pozdro z Berlina, Skubi.
2: Znaczy już wiemy, kto napisał.
0: Tak,
2: ale Skubi, gdzie jesteś? Też wiemy, w Berlinie.
0: Z Berlina.
2: Dobrze, zapisujemy w takim razie te wszystkie głosy i myślę, że przechodzimy już do podsumowania poprzedniej pary.
0: Tak, już zbliżamy się też do serwisu informacyjnego powoli.
2: Tak, to też jest prawda.
0: Tak, to też prawda.
2: Mieliśmy starcie. To starcie dość ciężkie. Kaz Bałagane i Benito kontra Swada i Nichos. Kto wyszedł z tego starcia zwycięsko?
0: No, powiem ci, że zacięta była to walka, ale Kaz.
2: No dobrze.
0: I poleci.
2: A więc można powiedzieć, że Kaza nigdy za dużo, ale w tym przypadku ten utwór to właśnie za dużo.

Moja córeczka już będzie. Ja zawsze czujny nad ranem, to mi już nigdy nie przejdzie. Pisze mi znowu RCB, że dzisiaj może być wiecznie. Chociaż pół miasta zawiane, chyba się skuszę na setkę.

0: Radio Campus, najlepsze radio akademickie w Warszawie, a być może też na całym świecie. Nigdy nie mówiłem takich rzeczy i to
1: widzę, się odpaliłeś, ale... tak. Dobrze, fajnie. 97.1 FM. Tune in.
0: Tak, chciałem nawiązać do tego, co mówiła Weronika, że żałuję, że nie miała okazji być na koncercie Barego. Oczywiście tego, który nie potrafi pływać. Ja też zdałem sobie sprawę, że z ostatnich koncertów, które się odbyły w tym tygodniu, żałuję, że nie widziałem jednego zespołu, który, no właśnie, słyszałem tylko na nagraniach, a na samych nagraniach brzmiał tak, jakby świetnie po prostu bawili publiczność na koncertach na żywo. Chodzi mi oczywiście o Viagra Boys, którzy też grali w środę.
1: Również tak, byli w środę.
0: Tak, jest to zespół, właśnie, czy kojarzysz ten zespół choć trochę? Mhm. Wiesz, jak brzmią, nie?
1: Tak.
0: A czy wiesz, skąd są?
1: Z Anglii?
0: Znaczy tak, śpiewałem po angielsku, ja zawsze stawiałem, że są z Australii, bo mają jakby właśnie jakiś taki australijski charakter,
1: no,
0: australijski
1: no.
0: sznyt, ale nie, oni są ze Szwecji, więc mają całkiem niedaleko do Polski, liczę, że jeszcze będzie okazja, żeby jakoś na nich trafić. I myślę, że w związku z tym wszystkim dorzucimy właśnie kawałek Viagra Boys. Punk rock loser? Maybe?
1: Yes.

0: I'm loose.
1: Mamy 18:28, na serwis zaprasza Julia Grabowska.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Uchwalenie ustawy o zakazie korzystania z komórek w szkołach, weekendowe eventy w Warszawie oraz o nowinkach z Wimbledonu.
2: Wiadomości.
1: Zakaz telefonów komórkowych w szkołach. Mamy już decyzję Sejmu. Przepisy zakładają wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu. Zakaz będzie obowiązywał także podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówkach. Od zakazu będą wyjątki, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy uczeń skorzysta z telefonu bądź aplikacji ze względów zdrowotnych. Ustawa trafi teraz do Senatu, a ostateczną decyzję w sprawie jej wejścia podejmie prezydent. Weekend w Warszawie. Jakie atrakcje czekają na mieszkańców stolicy? Startują popularne letnie cykle, m.in. koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich. Rusza także 32. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce. Przez całe wakacje zainteresowani będą mogli posłuchać bezpłatnych koncertów w otoczeniu kamienic na Starym Mieście. Początek festiwalu zainauguruje występ Christy Dashiell. Artystka zaśpiewa z akompaniamentem fortepianu, kontrabasu i perkusji już jutro o 19:00. Trwa mecz trzeciej rundy Wimbledonu, w którym zmierzy się Hubert Hurkacz z Tomem Polem. Więcej o tenisie nasz reporter Piotr Starzewski.
3: Polak przegrał pierwszego seta 6-4, a w drugim wygrał 7-6. Kubiego dlatego spokojnie możemy nazywać Mr. Tiebreak. Choć w trzecim secie było 7-5, a teraz trwa set czwarty.
1: Jeśli jeden mecz to dla Was za mało, to trwa także mecz deblowy Magdaleny Fręch i Węgierki Anny Bondar z Australijką Storm Hunter i Amerykanką Katy McNally. Pierwszego seta wygrał duet Polki 6-7.
2: Akademicki Radio Campus.

0: 34 minuty po godzinie 18 przed serwisem byli Viagra Boys, a po serwisie Indigo Boys i Buddy z kawałkiem Hey. To już za nami, a przed nami być może dwie ostatnie pary w dzisiejszym alternatorze, w pierwszym piątkowym alternatorze w lipcu.
1: Dokładnie tak. I niestety tutaj mówiliśmy lipiec, wakacje, lato, a tutaj...
0: Lipiec, plecień, trochę, się przeplata, trochę zimy, trochę lata.
1: No tutaj chmury bardzo ciemne nad Dobrą, ale może u was nie, więc nie wykluczamy, że będzie fajnie letnio, wakacyjnie. Alternatywa.

2728 7205. Numer telefoniczny. Oczywiście nasze numery są też dostępne na naszej stronie radiocampus.fm. Jeżeli ktoś z nas się pomylił, nie może

0: melo recytacji. Thankis. Mam to wszystko, będę bas. Widzę szczęście w każdym z was. 228-27-7205. Tutaj możecie dzwonić i głosować.
1: Ja kompletnie zapomniałem o istnieniu tego kawałka, ale
0: ja
1: już wszystko pamiętam.
0: Podawałam numer telefoniczny, a teraz SMS-owy 886-971-971.

0: Gubernator.
1: Linia telefoniczna jest otwarta, to już no prawie ostatnia szansa, żeby dzisiaj zadzwonić i porozmawiać z nami i zagłosować na utwór, który podoba wam się bardziej. Rozumiem, że chyba nasi słuchacze, którzy byli w drodze, już dojechali.
2: Jest taka szansa, niestety to już ta godzina. Znaczy dla was na szczęście, dla nas niestety. Tak, myślę, że jakby... W ciągu tygodnia prowadzący alternator są jedynymi osobami, które cieszą się z tego, że są korki w Warszawie.
1: Bo tak, bo słuchacze stoją w korku i się nudzą i mogą do nas zadzwonić, to prawda, tak. To prawda. No i w środę też myślę, że więcej osób się cieszy z korków w Warszawie, ale wtedy z innych korków, z korków śpiewanych.
2: Tak, tak, to też jest opcja. Tak, ja też odbijając trochę od głosowania, przypomnę, że głosujemy Miły ATZ i I Hate You Paro Smoła na jedynce, Bartek Królik ręką na dwójce. To odbijając od głosowania jeszcze odnośnie tego tematu, o którym mówiłem, że jest ten jeden dźwięk wiejski, który jest dla mnie bardzo nostalgiczny, to najpewniej słuchacz podpowiada, bądź słuchaczka, nie jestem pewien, ale numer 176 końcówka, że to prasa lub belarka. I faktycznie, chyba o belarkę mi chodziło.
1: Belarka? To nie słyszałam tego chyba. I odbieramy telefon. Halo, halo, dzień dobry.
3: Hej, cześć, jestem Marot.
1: Cześć. Na co głosujesz?
3: Na jedynkę.
1: Na jedynkę, czyli na Miłego ATZ i na I Hate, tak. You, I Hate You Paro. To tak bardzo ciekawie ma ten artysta zapisany swój pseudonim, że musieliśmy tutaj odszyfrować to z Frankiem, ale chyba I Hate You Paro jest w ten sposób. Dobrze, zapisane, a co robisz? Azot, gdzie jesteś?
3: A jadę sobie na sesję taką krótką D&D.
2: A to faktycznie gracie w D&D, czy w jakiś inny system? Zapytam jako ktoś...
3: D&D 3.5.
2: Okej, czyli nie ta najnowsza. Ale też słyszałem właśnie, że są ludzie, którzy
3: tak, no, są fajni przeciwnicy różnych, nie?
2: Wolę bardziej klasyczne wersje.
3: Chyba tylko 4.0, nie? Okay. Nikt nie lubi.
2: A ja mam pytanie w takim razie, bo ja zawsze mam z tym problem. Jak spotykasz jakąś osobę, która nie siedzi w papierowych RPG-ach, to jak opisujesz mu, czym są RPG?
3: że to taka gra dla biednych ludzi, sobie liczą na kartce i na kalkulatorach rzeczy.
1: No ja już wszystko rozumiem, bo odkąd zaczęliście rozmawiać, to dla mnie to jest jakiś kod. Ja nie umiem was rozszyfrować, o czym wy rozmawiacie.
2: I jakby inną teorią jakby na to, jak sobie radzić z tym problemem, dla mnie było to, że chyba w Stranger Things też grają właśnie w Dungeons and Dragons.
1: Tak.
2: No więc jakby zawsze daję ten przykład.
1: Rozumiem już rozumiem.
2: Tak, gra wyobraźni, tak jak radio jest teatrem wyobraźni, no to tak.
1: No dobrze, no to zapowiada się super popołudnie, to tak. Mogę powiedzieć.
2: Tak, jak dobra, najwięcej mógł z tych lochów.
1: Dzięki bardzo za telefon i do następnego. Pozdro, pa.
3: Cześć.
2: No tak, jakby ja jakoś tak zacząłem w trakcie studiów z grupą znajomych też grać i potem najgorsze było tłumaczyć właśnie rodzicom, jakby, oj, po co ty właściwie tam jedziesz, co wy robicie?
1: Co wy tam będziecie klikać? Ale ja już mniej więcej rozumiem, jak mi powiedziałeś o tym Stranger Things, to tak.
2: No.
1: Dobrze, zbieramy głosy z WhatsAppa i z SMS-ków i myślę, że powoli możemy też już ujawnić, kto wygrał poprzednią parę.
2: Myślę, że tak.
1: No.
2: Tanecznie, bardzo tanecznie, zgodnie z zapowiedziami. Bary, który nie potrafi pływać i powrót do Bibo.

I wracamy na 17 minut do godziny 19. Także przed nami, to już mówimy chyba z pewnością, ostatnia para w dzisiejszym alternatorze, więc szykujcie telefony, wybierajcie numery, a my przedstawiamy, na co możecie głosować.

0: propozycja numer dwa to Six Days od DJ-a Shadowa, od DJ-a Cienia. No ty co spolszczałeś, to ja też mogę.
1: Nie, no jasne. Ale mam dla ciebie wyzwanie, jakby zastanów się nad tym, jak przetłumaczyć DJ, czyli disc jockey po angielsku.
0: Zapodawać za długie, wiem. Czekamy na propozycję.
1: Alternator. 228 27 205. Nasza linia jest otwarta i czeka na was, drodzy słuchacze. Tak, dawno już minęły czasy, kiedy w radiach faktycznie DJ-e byli DJ-ami i po prostu musieli mową zasłaniać to, jak zmieniają płyty, bo to stąd się wzięło, nie? W zasadzie, że żonglowali płytami. No, dlatego. Tak się wzięło. I potem dopiero przyszli DJ-e, którzy jeszcze zaczęli skreszować i prawda. Miksować i tak dalej. Ale tak, wzięło się to właśnie z radia.
0: To kompletnie, nowy, po prostu zawód się zmienił.
1: Tak, my jesteśmy teraz nie DJ-ami, tylko jakby PJ-ami, playlist jockey. No, nie wiem, czy PJ brzmi jakoś dziwnie.
0: PJ, no, trochę jak pigeon. Jesteśmy gołębiami.
1: 228 27 205. Przyłone głosowanie. Na jedynce James Blake i Andre 3000, Where's the Catch, a na dwójce DJ Shadow i klasyczny kawałek Six Days.
0: Wpływają głosy w SMS-ach, ale na WhatsAppie. Dwójeczka kocham, napisał numer 512. Zapisuję oczywiście.
1: Jeszcze dużo emotikon wyrażających tą miłość.
0: Więc tym nie bardziej doceniamy. Tym bardziej doceniamy. Tak, więc zapraszamy do dzwonienia, bo to naprawdę dzisiaj ostatnia szansa i ostatnia szansa w tym tygodniu. Wiesz w ogóle, że dzisiaj jak zrywałam sobie kartkę w kalendarzu, to ja uwielbiam te dni nietypowe. Dzisiaj jest dzień papryczki chili.
1: No.
0: Tak po prostu.
1: A świętowałaś?
0: Nie. Nie za bardzo jestem fanką ostrego jedzenia, ale myślę, że na moje zatoki mogłoby to być dobre.
1: Tak. No. Terapia szokowa.
0: Terapia szokowa. Dzisiaj usiadłam czosnek, po prostu sobie wziąłam do obiadu dwa ząbki czosnku. Takie posiekałam i zjadłam je prawie na surowo. Znaczy na surowo, tak wiesz, tak.
1: I to pomaga na zatoki?
0: To robi taki, wiesz, tak ci jakbyś tam rozpylił coś.
1: Okej.
0: No nie? Wiesz, o co chodzi? Ja w ogóle uwielbiam czosnek. Uważam, że czosnek jest niedocenianym bardzo takim warzywem do jedzenia na surowo.
1: Okej. Dobrze. Wydaje mi się, że mi się zdarza, ale bardzo, bardzo okazjonalnie. Niemniej, nie wiem, może teraz zrobiłaś trochę smaka. Mam nadzieję, że nie tylko mi, ale i słuchaczom. Tak. Sklepy są jeszcze otwarte, możecie wyruszyć w poszukiwaniu czosnku. Kolejne głosy spływają też na WhatsAppa w dalszym ciągu. 228 27 205. Czekamy chwilę jeszcze na wasze głosy.
0: Żebyśmy wiedzieli, co grać.
1: Nie, na wasze głosy telefoniczne pod tym numerem, który już podałem wielokrotnie. Ale podam jeszcze raz. 228 27 7205. Czy ty masz numer do Radia Kompozyt zapisany już w swojej książce telefonicznej?
0: Nie. W ogóle ja chyba nigdy nie dzwoniłam i chyba nigdy... Nie, wysyłałam SMS-y, wydaje mi się, ale nigdy nie dzwoniłam.
1: Okej, to może pora to zmienić.
0: Wiesz, nie wiem, jaka jest procedura, w sensie nie wiem, co się dzieje, jak się zadzwoni, to kto co mówi.
1: To jest ciekawe, że wiesz od tej strony, jaka procedura.
0: Naprawdę. Czy tam się ktoś odzywa? Muszę kiedyś to zrobić.
1: No.
0: To jest aż wtedy, że nie wiem.
1: Wybierz sobie parę prowadzących i spróbuj.
0: No.
1: Tak. 11 minut do godziny 19 to oznacza, że powoli głosowanie zamykamy.
0: Że chyba zaraz zacznie padać. Aha. Bardzo bym nie chciała.
1: To świetnie, to tym lepiej. Przypomnę, co było w parze poprzedniej. Mieliśmy Miły ATZ i I Hate You Paro, kawałek Smoła kontra Bartek Królik i kawałek Ręką. Czy możesz zerknąć na kartkę i powiedzieć mi, co wygrało? Znaczy na listę do głosowania.
0: Tak, dwójeczka wygrała. Jeszcze mamy w ogóle propozycję, jak można nazwać DJ-a.
1: Jeździec płyt.
0: Jeździec płyt.
1: Podoba mi się, że proponuje to ktoś zapisany jako lotnisko w Manchesterze, więc...
0: Skąd? Jaka jest geneza tej nazwy?
1: Ale jest to ciekawe połączenie, tak. Także jeźdźcy płyt...
0: Daj okejkę.
1: Powoli się oddalają. Zostawiamy was chwilowo z Bartkiem Królikiem i jeszcze wrócimy za drobny moment. Tak.

0: Bartek Królik i ręką. To zwycięzca przedostatniej pary. Mamy już 6 minut do godziny 19. W międzyczasie powoli się z nami żegnamy, ale też odpowiadacie na część naszych pytań, między innymi o to, skąd wzięła się nazwa czy pseudonim Lotnisko w Manchesterze. Otóż ten słuchacz napisał, że kiedyś spotkał redaktora Szaniawskiego na tym właśnie lotnisku. O, taka prosta historia, ale zostaje z nami właśnie przez ten nick, pseudonim, czy podpis w naszym systemie SMS-owym.
1: Bardzo miło. Jeszcze myślałam, że ktoś się podpisze, jak ma na imię, naprawdę. Ale... Nie, po prostu lotnisko w Manchesterze. Tyle.
0: Tak. Przypomnijmy, że zawsze jak piszecie SMS-y, możecie się też podpisywać, to potem trafią te nazwy do naszego systemu i to też jakoś tam ukróci ten dystans. No tak. Ale chyba, że nie chcecie. To wszystko zależy już od was, a nie od nas. My jako dzisiejsi jeźdźcy płyt żegnamy się z wami powoli.
1: O, tutaj tak. Też pisze słuchaczka. Dobrze, tak. Dobrze, bo mamy zapisane o podpis. Jako 512. Dobrze, zmienimy.
0: Dobrze, to wszystko zmienimy. I żegnamy się powoli z wami, a żegnamy się w wielkim stylu, tak bym powiedział, bo artystę tego żywię szczerą sympatią. Jest to DJ Shadow i Six Days. Tak głosowaliście w ostatnim głosowaniu dzisiejszego dnia i po raz ostatni w tym tygodniu. Alternator wraca do was oczywiście w przyszłym tygodniu, w poniedziałek o godzinie 17:00. A my żegnamy się z wami. Franek Wójcicki to ja.
1: I Marta Boroń to ja. Słyszymy się ze mną prawdopodobnie za tydzień. I co, bywajcie w ten weekend. Mam nadzieję, że piękny i trzymajcie się ciepło lub chłodno w zależności od waszych upodobań.
0: Bawcie się dobrze i wypoczywajcie. O.
1: Pa!

Dzisiejszy odcinek zaczniemy od takich rzeczy może bardziej formalnych, od takiego pytania z odpowiedziami. Ile można na samplu zarobić? Klasycznie odpowiedź brzmi: to zależy. Nieraz można zarobić pieniądze, a nieraz udziały, a nieraz sławę. Nieraz można nie zarobić niczego i być zapomnianym. Jest kilka sposobów jednak, żeby na takim samplu zarobić. Załóżmy, że ja napisałam utwór słowno-muzyczny i z tego utworu słowno-muzycznego, z piosenki mojego autorstwa, ktoś samplował fragment, to znaczy wziął sobie jakąś część i na podstawie niego zbudował swój własny pod innym tytułem, o innej treści, aranżacji itd., itd. Zakładamy, że ten ktoś zapytał mnie o zgodę, tak w ramach przyzwoitości. Ja powiedziałam, że okej, jak ja mogę zarobić na samplu, którego ktoś użył? Należą mi się tantiemy z odtworzeń, czyli jeżeli ten numer tego kogoś, kto samplował mój utwór, będzie leciał w najróżniejszych serwisach streamingowych, to ja dostanę też z tego tytułu tantiemy. Należą mi się udziały w zyskach z koncertów, bo tam ten fragment mój w jakimś numerze będzie istniał. Są też opcje licencyjne, są też te wszystkie opłaty ZX-owe, startowe. Bardzo trudno jest odpowiedzieć wprost, jakie to są pieniądze. Nie widziałam nigdy takich tabelek, ale spotkałam się z opiniami, że jeżeli dany numer ma już milion odtworzeń, jest emitowany w najróżniejszych mediach, oprócz internetu także w radiu czy w telewizji, to twórca oryginału, czyli twórca sampla, z którego ktoś tam skorzystał, może zarobić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie. To wszystko są przypuszczenia, jak mówiłam, to zależy. Kilka takich przykładów w dzisiejszym programie będę podawała i zacznijmy od takiego chyba najświeższego, chociaż sam album nie jest taki nowiutki, ale całkiem niedawno jakoś zaczęto o tym rozmawiać. Taco Hemingway samplował bardzo znanego krakowskiego artystę, znaczy samplował jego bardzo znany utwór.

0: Jakiś czas temu Grzegorz Turnał, jak mi się wydaje, w rozmowie z Kubą Wojewódzkim przyznał, i tutaj próbuję zacytować, bo tak sobie spisałam, mógłbym już do końca życia nie pracować właśnie z powodu tego, że Taco Hemingway wziął sample z mojej cichoszy. To może pobudzić waszą i moją wyobraźnię. Nie wiem, na jakim poziomie pan Grzegorz Turnał żyje, chciałby żyć, ale jeżeli mógłby już nie pracować, wydaje mi się, że mogą to być całkiem fajne kwoty. A dodajmy, że Taco Hemingway to ten najbardziej przesłuchiwany artysta, jeżeli chodzi o naszych rodzimych, oczywiście żyjących, bo Fryderyk Chopin zawsze jest na pierwszym miejscu, jeżeli mówimy o tworzeniach, streamach i tak dalej, ale można powiedzieć, że Taco Hemingway jest na drugim miejscu wśród Polaków, pierwszy żyjący artysta na tej liście najczęściej i najbardziej odtwarzanych polskich artystów. Do niego należy kilka rekordów, między innymi jako pierwszy polski artysta osiągnął 2 miliardy odtworzeń na Spotify. Podaję te dane, żebyście mogli sobie jakkolwiek to oszacować.
1: Sample, covery, bajery.
0: Bardzo głośna samplowa sprawa, samplowo-kasowo-polska. 50 Cent samplował z Budki Suflera. To jest fakt, chociaż nie jest to takie bardzo proste. Spróbujmy to wszystko przeanalizować po kolei. Najpierw oryginał, 1976 rok, Noc nad Norwidem, Budka Suflera i ten fragment.

to Noc nad Norwidem, Budka Suflera, 1976 rok, oczywiście wokalnie pan Krzysztof Cugowski. A teraz 50 Cent, 2015 rok, numer pod tytułem Body Bag.

0: made it.
1: I grind so hard to be here, I can't be faded. I got lawyers on the line, five different kinds.
2: To Body Bag, 50 Centa, 2015 rok. Trudno, jak mi się wydaje, albo niełatwo jest wyłapać ten sample, to zapożyczenie, dlatego też puszczę wam taki numer pośredni, bo to, co jest pewne, potwierdzone, to, że 50 Cent samplował z Płytki Suflera, z tego numeru, ale jest tam jeszcze jeden numer i moim zdaniem 50 Cent razem z Alchemist, producentem i pewnie innymi producentami, korzystali też z tej formy pośredniej. Już mówię, o co chodzi. Sean Price w swoim utworze Barbarian też samplował Budkę Suflera, ten sam utwór Noc nad Norwidem i tak to u niego brzmi.

0: Listen. Hey yo, I don't want the Dougie, I just want money. Study under the understudy, the 120.
1: Polecam się powsłuchiwać, jak ten wokal Krzysztofa Cukowskiego został zmodyfikowany i jak ten sample został przekształcony, żeby zbudować całkiem inny numer. Powiem jeszcze raz, 1976 rok to Budka Suflera, Noc nad Norwidem, a 2015 to właśnie 50 Cent i jego z Alchemistem użycie tegoż sampla. Kasa, kasa, kasa, na pewno was to interesuje i to są pewne mniej więcej rzeczy, to znaczy że artyści polscy się na ten temat wypowiadali z Budki Suflera. 50 Cent zapłacił Budce Suflera około 5-6 tysięcy dolarów za wykorzystanie tego sampla. Przy okazji tej sprawy są też ciekawostki. Krzysztof Cugowski wypowiadał się na przykład na temat tego, jak bardzo żałuje, że jednak ten album 50 Centa, na którym się znalazł ów numer, który samplował ich numer, nie był tak popularny jak inne albumy 50 Centa, bo pewnie wtedy ta kwota byłaby wyższa, może mogliby się dogadać na jakąś inną formę, może taką długotrwałą, jeżeli chodzi o korzyści płynące z użycia sampla. A są takie przypadki.
2: Sample, covery, bajery.
1: Głośna sprawa zapożyczenia, samplowania bez zgody, trochę już psuje zabawę, ale od początku. Na pewno kojarzycie ten numer. 1997 rok i utwór, który powstał jako uczczenie pamięci zabitego Notoriusa B.I.G.

I'll Be Missing You. 1997 rok to oczywiście Puff Daddy i Faith Evans. Co ciekawe, nie wiem czy kojarzycie, ta wokalistka Faith Evans była żoną Notoriousa P.I.G. On został zamordowany 9 marca 1997 roku. No, ten utwór powstał, I'll Be Missing You, i naprawdę był to ogromny przebój. Dostał też między innymi Grammy. Posłuchajmy oryginału, bo ten numer I'll Be Missing You został zbudowany na utworze z 1983 roku.

0: The Police, zespół Stinga, Every Breath You Take, 1983 rok. Dużo jest bardzo ciekawych, moim zdaniem, wątków związanych z tą taką współpracą, bo to, co już zdradziłam, Puff Diddy czy jakiekolwiek jego otoczenie nie zapytało Stinga o możliwość użycia, jak słyszycie, no, dość znaczącej części melodii, formy do stworzenia własnego I'll Be Missing You. I na przykład Sting pozwolił sobie na coś takiego, że kiedy Puff Diddy odbierał Grammy, to on też wszedł na scenę i też ją odebrał. Oni dogadali się po czasie, no bo fakt jest taki, że Puff Diddy z ekipą użyli melodii zaczerpnięcia bardzo mocnego od The Police Stinga, nie zapytawszy ich, ale dogadali się na dożywotnie płacenie za wykorzystanie sampla. W internecie znajdziecie fragment takiego wywiadu The Breakfast Club 2018. Tam Sting potwierdził, że Puff Diddy nie zapytał go o użycie tego sampla, a po czasie dogadali się, że codziennie Puff Diddy ma płacić Stingowi $2000. Codziennie. Posłuchajmy tego fragmentu.
1: Is it true that Diddy has to pay you $2,000 a day because he didn't ask permission to sample Every Breath You Take?
2: Yeah. For the rest of his life.
3: That's why Diddy slipped down from number one to number two on the Forbes list.
4: Oh my God.
5: No, but did he ask you for permission?
2: Yes, he did.
5: After the fact?
2: Yes, he did.
5: Yeah. It was after.
2: We're very good friends now.
5: Oh, okay. Were you upset?
2: No, not at all.
5: He was happy. Yeah.
2: No, very happy.
4: Beautiful version of that song.
0: To The Breakfast Club, 2018 rok, gdzie Sting powiedział, że do końca życia $2000 ma mu Puff Diddy płacić, ale w odpowiedzi na to, jakiś czas temu, Puff Diddy, kiedy jeszcze nie siedział w więzieniu, powiedział, wrzucił to na Twittera X-a i powiedział, że to nie jest $2000, to jest $5000 codziennie do końca życia. Możemy przeliczać sobie, ile dziennie zarabia Sting za to, że Puff Diddy go nie zapytał o użycie. No, a fakt jest taki, że I'll Be Missing You to jest ogromny, ogromny przebój, wciąż grany, odtwarzany codziennie tysiące, setki tysięcy razy. Tak byłabym w stanie to oszacować. Jak wspomniałam, Puff Diddy odsiaduje wyrok w więzieniu. Ostatnie miesiące to oskarżenia z najróżniejszych stron, jeżeli chodzi o P. Diddy'ego, ale to, co warto o nim wiedzieć, to, że on od wielu lat w biznesie muzycznym nie tylko działał i to, co można powiedzieć o jego majątku, to, co jest jawne, to w tym momencie szacuje się, że majątek P. Diddy'ego, Puffa Diddy'ego, to około $400 milionów. Kilka lat wcześniej, w 2022 roku, szacowano, że jego majątek jest wart około $1 miliarda. Więc jak przyłożymy do tego, że $5000 dziennie, to może nie jest tak, że Puff Diddy, jak wyjdzie z tego więzienia, będzie głodował. Ma dużo różnych stałych przychodów. Nie to, że komuś grzebie po kieszeniach, ale to, że jest się producentem muzycznym, wykonawcą, artystą w Stanach Zjednoczonych, no to jest taki stały dopływ, może nie gotówki, ale pieniędzy na pewno. Zagrajmy w tym momencie. Tak o Hemingway i o co chodzi utwór pod tytułem Cichosza.
6: Sample, covery, bajery.

0: Sample, covery, bajery.
1: Cichosza, tak o Hemingway i o co chodzi. O tym utworze mówiłam wcześniej. Został zbudowany na samplu z Cichoszy Grzegorza Turnała. I jak sam Grzegorz Turnał mówił, nie musiałby pracować. Dałby radę utrzymywać się z wpływów za użycie tego sampla. Bo dzisiaj w samplach, coverach, bajerach mówimy o samplach i pieniądzach. Kasa, kasa, kasa. I nie zawsze ta kasa, kasa, kasa jest taka namacalna. Nieraz artyści się dogadują na jakiś tam podział wpływów za dany utwór. Często artyści dopisują tych autorów sampli do kredytów, że tak powiem, to znaczy do listy też płac. No i przyznanie autorstwa to też jest bardzo ważny aspekt, szczególnie w tym świecie właśnie artystycznym. Jak mówiłam wcześniej, Puff Diddy nie zapytał Stinga o użycie sampla. Do końca życia będzie płacił codziennie $5000. Jest też historia związana z Ready or Not Fugees. Tam z kolei Enya musiała zostać dopisana do współtwórców tego utworu. Też tam poszło prawie procesowo. Nie znalazłam kwot, ale dogadali się. Teraz bardzo urocza historia, którą ja bardzo lubię opowiadać przy okazji historii samplowych. Nasz ukochany, że tak powiem, Czesław Niemen został zapytany przez bardzo znany duet, czy ten właśnie może użyć sampla z jego utworu. O jaki utwór chodzi? Posłuchajmy.

The Test to Chemical Brothers i Richard Ashcroft. Oni zapytali Czesława Niemena, podobno bardzo uprzejmie w liście, czy mogą użyć fragmentu. Jakiego fragmentu? Tutaj oryginał. Pielgrzym, 1974 rok, Czesław Niemen.

Czesław Niemen mówił właśnie o tym liście od chemicznych braci, The Chemical Brothers, i o tym, jak się zgodził. Nie znalazłam żadnych informacji kwotowych. Jeżeli chcecie więcej posłuchać o tej historii, odsyłam też do sampli coverów Bajerów o Czesławie Niemenie. Tam są też fragmenty wypowiedzi artysty, który wspominał właśnie ów uroczy list. Ciekawa samplowo-procesowa historia dotyczy chyba najbardziej znanego utworu Radioheada.

Creep Radiohead. No tak mi się wydaje, że jeden z najbardziej znanych utworów tego zespołu. I uznano na drodze sądowej, że jest to zaczerpnięcie z utworu Alberta Hammonda. Yeah.

Albert Hammond, The Air That I Breathe. I nie wiem, czy wyłapaliście to podobieństwo, bo to jest kolejny taki przypadek, że tak naprawdę trzeba by było poszukać jakiegoś pośredniego wykonania. No i jest coś takiego. The Hollies, oni wykonali ten utwór Alberta Hammonda. Posłuchajmy tego fragmentu.

to The Hollies, którzy wykonali cover Alberta Hammonda, z którego to jednego i drugiego, mam wrażenie, zaczerpnęli Radiohead do utworu Creep. Był tam taki wątek procesowy. Wydaje mi się, że końcem końców do samego procesu nie doszło. Uznano autorstwo Alberta Hammonda, dopisano go do twórców Creep i wydaje mi się, że z tego tytułu cały czas jakieś zyski otrzymuje. Ciekawostka na marginesie jest taka, że Albert Hammond, który napisał ów utwór The Air That I Breathe, jest tatą też Alberta Hammonda Juniora z The Strokes. Jeden z moich ulubionych przykładów, sampli coverów. Ja zawsze uważam, że to nie jest taka jasna sprawa, czy to jest zaczerpnięcie samplowe, czy też cover. To można dyskutować, ile procent użyto, jak zmieniono i tak dalej, i tak dalej. Posłuchajmy, o co mi chodzi, bo to nie jest oryginał.

Gangsta's Paradise, 1995 rok, to oczywiście Coolio, LV towarzyszy i jak mówiłam, hicior naprawdę ogromny na skalę ogólnoświatową. Ten utwór czerpie bardzo mocno, wydaje mi się, że więcej niż sampla z Pastime Paradise Stevie'ego Wondera, 1976 rok.

0: to Stevie Wonder, Past Time Paradise, 1976 rok i kasowo doszukałam się do takich informacji, że Stevie Wonder pozwolił na użycie tego swojego numeru, po pierwsze z takich, jak mi się wydaje, pobudek artystyczno-sentymentalnych, bo ten utwór, mimo tego ogromnego potencjału, nie stał się wtedy hiciorem, nie był przebojem, też ze względu na to, że Stevie Wonder zamieścił tam wulgaryzmy. I dogadał się z Coolio, że on może użyć jego numeru, jego sampla dużej części Pastime Paradise, ale nie może tam być przekleństw. No i 95% dochodów z tego utworu ma trafić do Stevie'ego Wondera. Nie będziemy przeliczać, kto ile zarobił, no ale pomyślcie sobie, 95% z Gangsta's Paradise trafia do Stevie'ego Wondera. Wydaje mi się, że Coolio też nie zbiedniał, świętej pamięci Coolio, nie zbiedniał na tej wymianie świadczeń, na tej umowie artystycznej. Na koniec odpowiedź trochę smutna na pytanie, kto nie zarobił na samplu. Na pewno jest bardzo dużo takich artystów. Często bardzo ciężko wyśledzić, kto z kogo, z czego samplował. Producenci bardzo często mają taki swój kodeks wewnętrzny, że to jest sekretna siła sampli, żeby nie ujawniać. Na pewno jednym z takich przykładów, kto nie zarobił na samplu, który stworzył, jest Funky Drummer. Tak możemy mówić o perkusiście Jamesa Browna. I tutaj też odsyłam do całego odcinku o tym właśnie perkusiście, bo to właśnie on jest nazywany Funky Drummerem. Tak nazywa się utwór. I niecałe 20 sekund solówki Funky Drummera wpłynęło bardzo mocno na muzykę. To jest najbardziej samplowany fragment w historii muzyki, ba, nawet gatunki muzyczne powstawały na bazie takiej solówki perkusyjnej. Odsyłam do sampli coverów Bayerów o Funky Drummerze albo o Jamesie Brownie, bo tam też nadmieniam właśnie o tym panu perkusiście, który za tę solówkę odpowiada. To były sample, covery, bajery. Ten odcinek wpada właśnie w podcasty radiocampus.fm. Sample, covery, bajery, tam znajdziecie wszystko. Na moim Instagramie znajdziecie też rolki, najróżniejsze ciekawostki, sample i covery. Kasia Rodek, do usłyszenia na koniec. Past Time Paradise, Stevie Wonder, 1976 rok.
1: Sample, covery, bajery.

Tak, to My Name Is Eminem, numer, który ukazał się jako singiel w 1998 roku, na albumie wyszedł rok później. To numer pochodzący z drugiego albumu Eminema, The Slim Shady. 1999 rok. Oczywiście, co dla mnie jest oczywiste, ale dodam, produkcja to Dr. Dre. I zanim będziemy rozkładać ów numer na części składowe, no to jeszcze dodam, że z tego numeru, z My Name Is, zaczerpnięto ponad setkę sampli. To znaczy inni artyści z tego numeru też czerpali, co by zbudować na tym nowe kompozycje. Oczywiście w wielu przypadkach jest to współpraca z samym Eminemem, ale nie zawsze. Tego sampli z tego numeru, My Name Is, użyli na przykład The Antwoord, czy The Game, czy G-Eazy. No jest to cała długa, zacna lista artystów. Zanim przejdziemy do sampli, jeszcze kilka ciekawych historii związanych no właśnie z tym numerem My Name Is. Oczywiście Eminema specjalnie przedstawiać nie trzeba. Tutaj tylko wynotowałam, że 15-krotny zdobywca Grammy, laureat Oscara, a albumy, które sprzedał, w sensie albumy Eminema, które zostały sprzedane, to ponad 240 milionów egzemplarzy na całym świecie. My Name Is to wciąż jeden z najbardziej rozpoznawalnych numerów Eminema. Zresztą było tak od samego początku, bo na przykład zaraz po ukazaniu się tego numeru Eminem został pozwany przez swoją matkę za wersy dotyczące jej i jej uzależnień. Nie doszukałam się, jak ta sprawa się rozstrzygnęła, to znaczy przypuszczam, że jakoś tam się dogadali. Wracamy do sampli. Cały numer My Name Is zbudowany jest na samplu zaczerpniętym z numeru z 1975 roku. Labi Schiffer, tak się nazywa artysta, numer I Got The i ten numer pochodzi z 1975 roku. Tak brzmi w oryginale.

Dodam jeszcze, że sampli z numerów Labi i Schaeffera korzystali na przykład Kanye West czy Jay-Z. A z tym samplem wykorzystanym przez Eminema i doktora Dre wiąże się też ciekawa historia. Cypher to artysta, który od początku od lat 80., 90. Otwarcie mówił o swoim homoseksualizmie i wymusił niejako, to znaczy postawił warunek, jeżeli panowie Eminem i dr Dre chcecie wykorzystać sample z mojego numeru, musicie wykreślić homofobiczne wersy. Tak się wydarzyło, numer się ukazał, został zbudowany właśnie na tym samplu. Zagrajmy My Name Is.

0: Sample, covery, bajery.
1: To nasz dzisiejszy bohater, czyli My Name is Eminem. Ten singiel promował album The Slim Shady. Wyszedł w 98 roku, a cały album rok później, niespełna rok później, w 1999 roku. The Slim Shady to drugi studyjny album Eminema. Pierwszy w dużej wytwórni, tak można to powiedzieć. I wciąż My Name Is jest jednym z najbardziej znanych numerów Eminema. I jak mówiłam wcześniej, bardzo dużo samplowano właśnie z tego utworu. Sam Eminem też wiele razy do niego powracał, wplatał w najróżniejsze swoje własne numery, czy też numery, które powstawały we współpracy z innymi artystami. Producentem tego numeru My Name Is jest Dr. Dre, jak wspominałam na początku. Jak artyści Eminem i Dr. Dre wspominają tę współpracę, jak to się wszystko wydarzyło w studiu, w jednym z wywiadów właśnie tak mówią.
2: The first day me and Dre got down together, we did three songs. He played me the beat and it was like instantly I just started saying it like, hi, my name, like I started like doing the hook and he looked at me kind of funny like.
3: So he starts singing this hook and I'm in love with it. All of a sudden I'm like, okay, I gotta go through my recording process.
2: I think some cuts over the hook just to make it sound like it's a hook. The more I started saying it, the engineers in the studio started saying it, you know what I'm saying? Everybody was like, oh, hi, my name is...
4: What? My name is...
1: Kto samplował z tego numeru? My Name Is było wielokrotnie samplowane. Myślę, że nawiązań tych jest na pewno ponad setka. Dużo jest takich nawiązań, które wyłapujemy po którymś tam przesłuchaniu. W każdym razie posłuchajmy, jak inni artyści samplowali My Name Is. To słynne My Name Is pada na przykład u The Unford. Fatty Boom Boom, 2012 rok.

a tutaj My Name Is, tak nazywa się ten numer, Lil Wayne, 2015. My name is, my name is.

A teraz bardzo ciekawy blend, bo to jest oprócz Eminema także zespół Queen. Dużo się dzieje w tym numerze. Right, The Claptons.

jak tam My Name Is a Sprawa Polska. Oczywiście, że mamy takie nawiązania, jest ich bardzo dużo. Wybrałam kilka różnych, wydaje mi się, że ciekawych. Zaczniemy od Hi-Fi Bandy, Od lat dla sportu, DJ Caps, 2008 rok, album Fakty, ludzie, pieniądze.

Hi-Fi Banda, DJ Caps od lat dla sportu, a teraz jeden z numerów z albumu Sebastiana Fabiańskiego. Taka płyta ukazała się w 2020 roku, album Primitive się nazywał. Utwór Jason Bourne kończy się u Sebastiana Fabiańskiego właśnie tak.

To Sebastian Fabiański, aktor rapujący, jak słyszycie. Ten album Prymityw ukazał się nakładem Asfaltu w 2020 roku. I teraz jeszcze Junior Stress, Jurek Dress. Tutaj trzeba się wsłuchać, bo to nawiązanie, ten cytat, ten sample jest dość delikatny i w tle postaram się go jakoś tak uwypuklić. Nieprawda, Junior Stress, sound systemowej sceny Sny 2014. Bla, bla.

0: takie oto polskie nawiązania, sample z My Name Is Eminema. Na pewno będziemy w samplach, coverach, bajerach powracać do Eminema, bo to jest zaledwie jeden utwór z ogromnej dyskografii artysty. Zresztą on sam jest bardzo ciekawą postacią na różnych poziomach, nie tylko muzycznych, ale też tych innych. Wrzucę tylko, co wydaje mi się dość ciekawe, że cały czas Eminem udziela się charytatywnie. Działa jego fundacja. Razem z córką, wydaje mi się, że bardzo mocno i prężnie działają, The Marshall Mathers Foundation. Oni i ich fundacja pomagają młodzieży znajdującej się w rodzinnym stanie Michigan. Współpracują z innymi fundacjami, żeby tym młodziakom, nastolatkom pomagać. Całkiem ważne w biografii Eminema, ale też w jego dorobku muzycznym jest jego uzależnienie od zarówno leków na receptę, jak i alkoholu. Dużo miejsca i w tekstach są też nawiązania do tych sytuacji. W wywiadach też Eminem do tego wraca. W każdym razie to też jest bardzo ważny aspekt życia Eminema. Jeżeli chodzi o rzeczy aktorskie, jak wspominałam wcześniej, laureat Oscara, do tego też będziemy w kolejnych odcinkach sampli, coverów, bajerów powracać. Na koniec zagram wam ten oryginał, ten utwór, z którego to powstał, My Name Is, rok 1975. To były sample, covery, bajery. Wszystkie odcinki w postaci podcastów na streamingach najróżniejszych są też na naszej stronie radiocampus.fm. Jeżeli macie jakieś pomysły samplowe, albo chcecie, żebym udowodniła coś, albo obaliła, albo po prostu chcecie mi wysłać coś, co znaleźliście, jeżeli chodzi o sample, czy covery, czy szeroko pojęte bajery, znajdziecie mnie na przykład na Instagramie. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery.

0: ¡Floro! ¡Floro! ¿Dobrze się czujesz?
1: Nie wiem.
0: Co ci się stało?

0: dobry wieczór, jak skoro wybiła godzina 20 w piąteczek i jest Radio Campus, to dobrze wiecie co to znaczy, to czas na dobry groove z audycją What Funk i warszawskim funkiem i ze mną, czyli Kubą
1: i Swabem.
0: Jak zwykle gramy dla was godzinkę pięknych funkowych sztosików, głównie nowości, zaraz będą dwa utwory oldschoolowe, ale też wspaniałe, bo będzie z nami pan Bill Withers. Myślę, że tego pana wam przedstawiać nie muszę, bo każdy zna na pewno utwór taki Ain't no sunshine when she's gone.
1: Tak,
0: to jest właśnie Bill Withers, ale on też ma trochę funkowych rzeczy, a dlatego go gramy, bo jak zwykle co dwa tygodnie pojawia się nowy odcinek naszego podcastu Funkologia i właśnie jutro premiera odcinka o Bill Withersie. I co śmieszne, nie planując tego zupełnie, pogadaliśmy sobie wcześniej po prostu z Janem o tym, kogo będziemy robić teraz i wyszedł nam Bill Withers. I dopiero jak zaczęliśmy się szykować, coś okazało, że on ma urodziny 4 lipca, czyli właśnie jutro.
1: No to super.
0: Więc jutro z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych będzie odcinek o Bill Withersie.
1: To, z dwojga złego lepiej w tą stronę.
0: Zdecydowanie. Moi drodzy, więc zostańmy teraz przez chwilę z Billem. Najpierw kawałek Sometimes a Song z płyty Making Music, a potem będzie ten drugi

0: Tak romantycznie.
1: Tak jest, no Bill to często tak, ale słuchajcie, no Bill jest na tyle fascynującą postacią i wyjątkową w ogóle w panteonie, myślę, muzyków, nie tylko afroamerykańskich, ale w ogóle muzyków, którzy osiągnęli taki sukces, ponieważ ten pan zaczął swoją karierę w wieku ponad 30 lat. Wtedy pojawił się jego pierwszy singiel, jakim było właśnie Ain't No Sunshine, który od razu był wielkim hitem, za który od razu dostał Grammy, więc od razu kariera.
0: Potem... Nie problem, żeby dorównać.
1: Nie, potem właśnie on tam sobie robił karierę, ale on przez to, że był starym dziadem, który już miał, wiedział co lubi, to miał tak, że nie chciał być gwiazdą. On chciał sobie grać fajne piosenki. Wiemy, udało mu się to, nagrał tyle utworów, które przeszły po prostu, wiecie, już na stałe do kanonu muzyki amerykańskiej. I w którymś momencie po prostu po tam 12 latach, w 85 powiedział, nie, ja to pierdzielę. Nie chcę się z tymi debilami tutaj bujać. Mam super żonę, mam dwójkę dzieciaków, mam pieniądze za moje piosenki, dostaję te tantiemy. Po co ja się męczę? I skończył.
0: Poszedł na emeryturę.
1: Tak.
0: No tak
1: najlepiej. Nigdy już nie wrócił do grania. Ale to, co zostawił, to zostawił, nie? Zdecydowanie warte. No i właśnie, moja ukochana płyta, czyli Steel Bill, jego druga płyta. I to jest utwór Kissing My Love, który po prostu, no tak funkuje jak nic.

0: No więc właśnie Bill Withers od jutra, odcinek naszego podcastu już jest o nim, więc słuchajcie.
1: Dobra.
0: A tymczasem lećmy do nowości, moi drodzy. Zaczniemy sobie w klimatach takich, nazwijmy to szeroko pojętych, muzyki afrykańskiej. Aczkolwiek artyści nie są z Afryki, ale właśnie grają w takich klimatach. Pierwszy jest Devon Gilfian. Pojawiła się płyta pod tytułem Time Will Tell, a utwór Keep On Moving, jak nazwa wskazuje, chce się do niego
1: ruszyć.

0: Zostajemy,
1: hola, amigo.
0: Zostajemy jeszcze w takich klimatach afrofunkowych, ale tym razem przenosimy się do Hiszpanii, bo teraz byliśmy w Stanach u pana, który się nazywał Devon Gilifian.
1: U tego pana.
0: A teraz będzie za to La Sagrada Familia. No i na razie jest płyta, która się nazywa tak samo, a utwór na tej płycie jest, który się nazywa Fe, albo Fi.
1: Pi.
0: Nie wiem, jak się czyta.
1: Jak ktoś umie po hiszpańsku, to dajcie znać.
0: Fe.
1: Czy to jest Fe, czy Fi?
0: Lećmy.

0: Przekozak.
1: Pięknie, żona. Od razu takie główka się buja i... Fajnie, fajnie. Dobra, teraz już wracimy bardziej w konkretnie funkujące rzeczy. Ben Jones z dużą ilością gości zaprasza nas na krótki utwór pod tytułem Cheeky Monkey.

0: Jest. Tak jest, Ben Jones, piękny. A teraz za to wersja live zespołu MTN Lion.
1: Mountain Lion?
0: Pewnie tak.
1: Montana Lion?
0: Montana Lion, tak. Utwór się nazywa Teen Town. No i to jest taki klasyczny, dobry, długi, dżemujący, funkowy kawałek.

0: No dobra. Ten utwór, który będzie teraz, na pewno znacie. Nazywa się on Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Mm-hmm. Więc kojarzycie chyba takiego pana, który to śpiewał. Ale jest to wersja nowa i to zagrana przez pana pochodzącego z Włoch, jakim jest David Florio.
1: Pięknie. A ciekawe, czy będzie śpiewał
0: po włosku? Signed, Delivered, I'm Yours.
1: E Mario.
0: Let's go.

0: A nie brzmiało włosko?
1: Nie brzmiało, nie? Bardzo ładnie brzmiało. Tak was wkręciliśmy. Ale nie, pan naprawdę był z Włoch. A teraz za to da ekipa The Nice Guys, którzy się tu pojawiali razem z Bobbym Saintem, nowy kawałek Phoenix.

0: Chce się nóżką ruszyć.
1: No, no.
2: A kto wyłapał funky drummera tam w trakcie? Ręka do góry? Lecimy dalej. The Philharmonic. Ekipa z, jest nowy album, nazywa się Transcendentalism 2. Jak się nazywa płyta? I nowy kawałek to jest Watch Me.

0: No i to fajne, nie? Filharmonik.
1: No bardzo. Mówię tak trochę do Clintona.
0: Trochę Clintonowe, czy... trochę takie Prince'owe. Cała płyta warta sprawdzania, moi drodzy. A tymczasem lecimy do Chicago. Stamtąd pochodzi Rick Wilson. I który gra taki funk, który ostatnio bardzo lubię. Taki lekko hausujący, taki bujający. To jest taki klasyczny new funk. Jakbyście się zastanawiali, co to znaczy, to właśnie jest dla mnie to, co znaczy new funk teraz. Pillar of Salt.

0: No widzicie, tak brzmi właśnie New Funk. Fajne, nie?
1: To buja, buja.
0: Buja, buja. To był Rick Wilson, a teraz Solar Flare Alert. I tu już wchodzimy w klimaty New Disco z kolei. Kawałek Mondo Disco.

0: Ta kolejna premiera, moi drodzy, bardzo mnie cieszy, ponieważ jest to zespół, który wydał już jakiś czas temu właśnie świetną płytę. Nazywa się on CC Street, jest z Francji. Grają takie jazz-funkowe klimaty. No i prawie 6 lat temu wyszła płyta i tam był jeden kawałek, który był przesztosem.
1: W czasie suszy szosa sucha.
0: Tak jest. I teraz nowy singiel, więc fajnie, to znaczy, że będzie więcej. Ten nowy singiel, Ichetuan się nazywa? Ichetuan? Nie wiem.

0: To jest dobry koniec, nie?
1: Wow, bardzo.
0: Moi drodzy, zespół Galliano, czyli znowu jakieś brzmi z francuska, ale tym razem z włoska, ale tym razem AC Jazz, klasyczny Let the Music Find You i płyta to jest po prostu AC Jazz Revenge.

0: No, to właśnie klasyczny Galliano. Oczywiście, mimo nazwy, to jest to klasyczny angielski zespół właśnie. I zaczynający karierę w latach 90. jeszcze za czasów AC jazzowej właśnie. Rewolucji, można śmiało powiedzieć.
1: I teraz, no, tak muzycznie trochę podobne do Jamiroquai.
0: Tak. Ale właśnie wracając z nowym materiałem. A teraz pojedźmy sobie do Holandii. Stamtąd jest ekipa Where's Dilly. I na razie mają dwa utwory dopiero na streamingach. Jeden z nich nazywa się Shuffley.

Ładne, ładne, ładne, powiem wam. Czekam na więcej. Where's Dilly, tak się nazywa ekipa. A teraz za to przyspieszamy troszeczkę, trochę bardziej jeszcze w klimacie disco. Chloe and the Butlers, tak się nazywa zespół albo pani z zespołem. I utwór jest Disco Revolution.

0: No dobra, i tak niestety godzinka z naszym pięknym funkiem dobiega końca. Jak to? Jak to co tydzień musi się wydarzyć? Bardzo to, dzięki
1: czas
0: wielkie.
1: Czas jest nieubłagany.
0: Tak jest. Dzięki wielkie, że byliście z nami w tej podróży po całym funkowym świecie. No i co, zapraszam za tydzień na kolejny odcinek oczywiście, a dla tych z was, którzy chcą więcej, to jutro, przypominam, premiera

0: Radio Campus.
1: You're locked into the sounds. Sounds. 108.9.

5263. Alright, 6-0, 3-9-5, 2-6.

I wcale nie chodzi o kasę. I wcale nie chodzi o kasę. Wcale nie chodzi o. I wcale nie chodzi o kasę.

i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

gym, sir.

mojej głowie. Zjedzmy parę łysiczek shake'em w goleniowie. Zamiast do Francji falpy na narty. Jedźmy do Mrągowa na festiwal kart.

For couple, she coming home. She coming home. She coming home.

0: Same sztosy. Campus.
1: Jesteście idiotami.